Reska Bydgoszcz. Ain't no hesitation.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na

0: Dojczyk News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Fani czekali 2 lata, no i w końcu się doczekali. Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. To krążek pod tytułem Południe. Z okazji premiery artysta spotkał się ze swoimi fanami w Złotych Tarasach w Warszawie, no i było tam naprawdę mnóstwo osób. Dawid podpisywał płyty, robił sobie zdjęcia z fanami, no i Eska też tam była. Udało nam się porozmawiać z Dawidem Kwiatkowskim, który przyznał, że jest naprawdę mocno podekscytowany.
2: Nie wiem, gdzie jestem. Tak od rana, w sensie mam świadomość, że Warszawa, tu podpisywanie płyty, ale nie, po pierwsze nie mogłem spać, zasnąłem o 3:00, o 7:00 już musiałem się obudzić, no bo wszystkie działania w związku z tą płytą. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to duma i szczęście. Dumny jestem z siebie, bo ten album robiłem prawie 2 lata, a szczęście, że z tego, co widzę, jest trochę ludzi, którzy chcą świętować tę premierę ze mną, tak.
1: Na nowej płycie Dawida Kwiatkowskiego jest wiele hitów, m.in. Pali się niebo, Proszę tańcz w duecie z Kają, czy Później ci opowiem w duecie z Margaret. Ten numer podbija playlistę Radia SK w ostatnich tygodniach i ostatnio wrócił na miejsce pierwsze gorącej 20 Radia SK, o czym Dawid Kwiatkowski dowiedział się podczas premiery płyty.
2: O, takie mi robicie niespodzianki. W sensie to ludzie, którzy głosowali. Boże, bardzo dziękuję, kocham was nad życie, dziękuję za każdy głos. Gosiu, we did it. W końcu nam się udało.
1: Na ten numer możecie głosować w gorącej 20 Radia SK na sk.pl, a w naszych mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, znajdziecie sporo relacji z premiery płyty Dawida Kwiatkowskiego. Sam artysta szykuje się teraz do trasy koncertowej. Zagra w Katowicach, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu i na warszawskim Torwarze, ale bilety są już niestety wyprzedane. Pora znaleźć następcę Justyny Steczkowskiej i Alicji Szemplińskiej. Ruszył nabór artystów, którzy chcieliby w przyszłym roku reprezentować Polskę na Eurowizji. Zgłoszenia potrwają do 15 listopada, a o tym, kto dostanie bilet na Eurowizję, dowiemy się najpóźniej w lutym, a sam konkurs odbędzie się w maju w Bułgarii. Na pewno z Radia SK znacie hit Beat, Dobry Bas, Autostrada, Lewy Pas, czyli Drive od Gipsa i Opała. Współautor tego numeru, czyli Opał, wpadł ostatnio do studia Radia SK na Rap 20. Rozmawiał z nim Mati Fuczyło.
3: Minęła chwilka od premiery twojego albumu, ale ja chciałbym powiedzieć, że jesteś gościem, na którego bardzo, bardzo czekałem ja i wiem, że nasi słuchacze bardzo, bardzo czekali. Pisali w listach i w ogóle, więc dzień dobry, jesteś.
4: Żartujesz. Przede wszystkim cześć dla ciebie, cześć dla wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że mogę tu być. To jest też taki czas już po wydaniu albumu, gdzie jestem po odpoczynku, po wakacjach i fajnie by było jeszcze gdzieś o nim pogadać, więc no jestem i gadam.
3: Zaraz to na pewno zrobimy, zaraz nadrobimy wszystkie historie z albumem związane, tym bardziej, że zakładam, że jest ich bardzo dużo. Takie jedno szybkie pytanie na wprowadzenie. No to pytanie brzmi, czy emocje po premierze chwilę temu jeszcze cię trzymają? To jest tak, że ich jest dużo?
4: Emocji było bardzo dużo w trakcie tworzenia tego albumu. My też jakby rozłożyliśmy promocję tego albumu w taki dosyć niestandardowy sposób. Zazwyczaj się to zbijało w preorder, który trwa 2 miesiące i wtedy się jakby singluje i pokazuje wszystko. A tutaj przedłużyliśmy preorder, trwał bardzo długo, rekordowo u nas na pewno 6 miesięcy, co pozwoliło nam na raz na dłuższy czas promocji, a dwa na doświadczanie i dożywanie tych emocji w trakcie pracy nad albumem. Więc w momencie, kiedy on wyszedł, to faktycznie te emocje poszły sobie już w dół. Na spokojnie, już tak naprawdę głową jestem w następnych projektach.
3: Bardzo się cieszę, że jesteś. Uważam, tak już mówiąc prywatnie, że niewiele jest tak ciekawych osób na scenie, tak wiele eksperymentujących i tak po prostu ciekawie robiących muzę. To jest tak, że ty zawsze trochę inaczej na nią patrzyłeś.
4: Dzięki przede wszystkim, to jest bardzo miłe i chciałbym powiedzieć, że nie mi to oceniać, natomiast tak, no ja chyba trochę inaczej podchodzę do muzyki niż większość artystów, szczególnie w Polsce. Trochę inne przestrzenie zajmują mnie muzyka w życiu i stąd myślę, że ta inność, też stale tak czy myślę, szukam siebie, szukam swojego stylu, lubię go rozwijać, lubię go ewoluować, stąd możesz mieć takie wrażenie właśnie, jak powiedziałeś.
3: Ewolucja na pewno. Myślę, że tak naprawdę każdy opał z każdej płyty to jest zupełnie inny opał i to dobra wiadomość, bo ta ewolucja musi chyba się pojawiać, kiedy chce się iść do przodu. Natomiast zapytałem cię wcześniej o te emocje w trakcie i po wydaniu albumu. Zakładam, że teraz to już tak, że troszkę zrzuciłeś ten kamień związany z pracą, bo to nie jest tak, że to jest najprostsza rzecz, żeby tak sobie wypuścić kawałek, wybrać numery, wybrać single i tak dalej.
4: Myślę, że potrafię teraz spojrzeć tak z dystansu trochę na to, co się działo. Nie jestem w tych emocjach, nie siedzę w nich, nie przeżywam ich aż tak bardzo. Natomiast album jest też bardzo emocjonalny i porusza różne tematyki i problematyki. A co za tym idzie, no jestem też artystą, mocno przeżywam tą muzykę też, więc jest jakoś związane z tym, że tych emocji było dużo.
3: Czyli ten trudny okres to jest moment, w którym piszesz, nagrywasz i tak dalej, wtedy pewnie się dzieje, się wylewa.
4: Ja bym bardzo też chciał umieć robić muzykę z takiego luzu i z takiego przysłowiowego wszystko jest dobrze, natomiast chyba tak jestem też wychowany, tak nauczyłem się robić muzykę, że ona musi dotykać, ona musi poruszać, nie? Jasne, pozytywne emocje też dotykają, też poruszają, ale nie mam takiego przeświadczenia, że muszę o tym, co się dzieje, dobrze krzyczeć wszystkim i mówić o tym. Natomiast za tymi negatywnymi emocjami, za tymi jakimiś trudniejszymi okresami, z jakimiś kryzysami, często też idzie ta ewolucja właśnie, bo od kryzysu do przemiany właśnie to jest ta droga. I mam, wierzę w to mocno, że nie tylko ja mogę przechodzić taką przemianę, ale że moi słuchacze również mogą doświadczyć sobie tej transformacji.
3: Ale poza emocjami na pewno czuć mimo wszystko jakąś taką pewność siebie, która już od ciebie, myślę, bije, bo mimo emocji wszelkich, to czuć to, że wiesz, gdzie jesteś, wiesz, co robisz, wiesz, jak to robić.
4: Tak, myślę, że nazwałbym siebie też świadomym artystą. To jest też, słuchaj, mój 16 album, jakby,
3: no
4: nie? Więc no, trochę się tego przerobiło i całkiem świadomie jakby korzystam z tych emocji. Myślę, że właśnie, że kiedyś bardziej korzystałem z muzyki jako do takiej swojej terapii i do przeżywania tych emocji, a dzisiaj raczej przeżywam je najpierw sam ze sobą, a później jakby wiem, jak mogę to wykorzystać w muzyce.
3: Wspomniałeś o tych 16 albumach. Jak to jest, że człowiek, no mimo wszystko bardzo młody, ma 16 albumów na koncie i tak bardzo dużo działa? To jest tak, że to jest pracoholizm, czy bardziej co?
4: Ta liczba może wynikać z tego, że ja bardzo wcześnie zacząłem, nie? Że faktycznie miałem 15-16 lat i wydawałem swój pierwszy album legalny już wtedy, tak? Jeżeli była wytwórnia, już myślę, że można tak to nazwać w tych czasach. A dwa, że ja czuję pustkę w momencie, kiedy nie mam jakiegoś celu w życiu, a zazwyczaj tym celem są cele muzyczne, czyli następny album. Lubię to robić, to jest mój sposób na życie, nie sprawia mi to jakichś takich trudów w zasadzie, że muszę, to nigdy nie wychodzi z muszę, to zawsze wychodzi z chcę. I to chyba jest po prostu tak naturalne, no, że trzeba działać, trzeba robić. Ruch to też jest taka podstawa życia, tak sobie myślę, że ruszać się niezależnie od tego, w którą stronę, to trzeba drgać, ruszać.
3: Nowy 16 album, to jest tak, że on, oczywiście powiedziałeś o tym celu, ale pytanie brzmi, czy poza celem wykonania, stworzenia albumu był dodatkowy cel, co chcę przekazać, co chcę zrobić przy okazji i tak dalej, czy po prostu?
4: Jest na tym albumie utwór Jestem wolna i to była taka mantra, która nam trochę towarzyszyła w trakcie prac nad tym albumem, żeby nie sugerować się tym, co może się przyjąć, tym, gdzie idą trendy, tym, jakie to powinno być, żeby zgarnąć jak najwięcej słuchaczy, a faktycznie podstawowe pytanie było w studiu, które sobie zadawaliśmy, czy kiedy siadałem do pisania, to jest jak się czujesz, o czym chcesz powiedzieć, co jest dla ciebie ważne, nie? Z tego tytułu myślę, że rozmawialiśmy na bezanteniu o tym, czy coś jest radiowe, czy nie, tak. Nie? I o tym słowie radiowość, co to oznacza,
3: tak.
4: Że takich utworów tam jest mało, nie? No, ale też cieszy mnie to i mimo, że faktycznie zauważamy jakieś spadki popularności, czy tam odsłuchów na tym albumie, oj, to mam to tak bardzo obok, to przechodzi mnie, bo wiem, że zrobiłem coś, co jest spójne ze mną. Zrobiliśmy tutaj pozdrowienia dla Blindersa, producenta tego albumu.
3: No pewnie, tym bardziej, że Blinders, jeżeli jest tutaj już wywołany, oczywiście mocno pozdrawiamy, to też jest ten człowiek, który, jeśli chodzi o rapową scenę, wcale nie stoi w niej dwiema nogami, tylko jednak jest człowiekiem, który wziął się z nieco innych klimatów i ma inne też spojrzenie na muzę pewnie.
4: Tak,
3: co?
4: Tak. Ja myślę, że on ledwo dotknął dużym palcem u nogi tej rapowej sceny.
3: I tu pojawiasz się ty.
4: I tu pojawiam się ja. Już trochę wcześniej jakby złapaliśmy Blindersa i pracowaliśmy przy połączeniach dwa, szczególnie jeśli chodzi o, tam mieliśmy taki dodatek do preorderu z remiksami. No Blinders wywodzi się mocno z tego grindu elektronicznego.
3: Tak jest.
4: A ja chciałem też jakby się bawić tymi dźwiękami, ja też lubię tą muzykę, też chciałem stworzyć jakąś symbiozę między rapem a muzyką elektroniczną. Blinders był idealną osobą do tego, żeby z nim zrobić ten album.
3: Wspomnieliśmy już o producenckich historiach. Faktycznie, jeśli chodzi o brzmienie tej płyty, no to jest eklektyka, tylko nie mam na myśli płyty Quavo na Fide z 2012, tylko to, że łączysz wiele rzeczy, zresztą łączycie. I tu chyba nie było wielkiego planu w tym, że ma być bardzo spójnie, tylko ma być bardzo po waszą
4: bardzo
3: mocą.
4: Różnorodnie ma być, tak był plan, a wręcz tak przekornie chcieliśmy tą spójność uzyskać tym, że właśnie każdy numer jest inny. I tak jak ci powiedziałem na wcześniejszym wejściu, że nie było zbyt wielu założeń, w którą stronę ma iść ta płyta, to było pewne, że nie chcemy dwóch tych samych utworów. Nie chcemy dwóch podobnych utworów. Chcemy pokazać swoją różnorodność, chcemy pokazać to, że na każdym bicie się odnajdę. A tym elementem, tym spoiwem ma być historia, ma być mój wokal i moje emocje w wokalu. Nie?
3: No właśnie, to co się rzadko pojawia już dzisiaj w rapowych albumach, to jest to, że troszkę tak wprowadzasz w historię też swoim głosem i po prostu tym, że mam wrażenie, że tu jest dużo większy koncept niż idący w dużej części rapowych albumów, po prostu no zbierzmy single, dorzućmy trzy nowe i będzie płyta. Tutaj jest większa historia za tym idąca, też mam na myśli to, że właśnie intro tak
4: nie
3: dalej,
4: jest to
3: się
4: na
3: pojawia.
4: Pewno tak typowo konceptualny album, aczkolwiek te intro daje i opowiada o jakimś charakterze, w którą stronę ten album będzie szedł, tak. No, co ciekawe, intro, czyli ten prolog powstał na samym końcu, było to nasze spojrzenie na samym końcu, więc trochę przekornie znowu, ale tak, gdzieś przez cały album wiedzieliśmy, co się będzie działo na końcu, tylko po prostu tą robotę zostawiliśmy na koniec.
3: Zostawiłem sobie tutaj taki cytat: nie do końca wiem, o czym pisać, w którą stronę powinna iść moja muzyka i czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens. Miewasz takie faktycznie momenty, w których stwierdzasz, że
4: Tak, bardzo często z moimi przyjaciółmi śmiejemy się, że ja raz na tydzień kończę karierę. Jest to nieustanna sinusoida. Dzisiaj już wiem, że to są po prostu gorsze momenty, które trzeba przeczekać. Jasne. I myślę, że jeżeli jakiś artysta mówi, że tak nie jest, to kłamie.
3: Niektórzy wrzucają wtedy posty na Face'a i mówią, że to koniec, ale myślę,
4: albo używają wszystkie zdjęcia Instagrama.
3: Ale to akurat zakłada nową płytę.
4: Tak.
3: To zakłada nową płytę, ale faktycznie niektórzy się żegnają, ale po tygodniu wracają, więc dobrze, że jesteś ty i dobrze, że po prostu działasz cały czas, że ten 16.
4: Ja myślę, że takie momenty powinno się zostawić samemu sobie, jakby, a nie informować o tym od razu świat,
3: prosto,
4: albo
3: że
4: przemyśleć.
3: Tak. Wróciłeś świeżo, co niedawno, z swojego ostatniego koncertu trasowego. Czy ty i koncerty to równa się wielka miłość na zawsze?
4: Tutaj odpowiem tak. Wiele osób, które nie jest w branży, które nie grało koncertów, może sobie pomyśleć, że to jest wymarzone życie i że to jest banalna praca, bo sobie gdzieś jedziesz i grasz koncert. Wcale tak nie jest. To są często trudne dni. Zaczynając od tego, że musisz wcześniej wyjechać, bo wcześniej jest próba, potem po próbie musisz jechać na hotel się ogarnąć, potem znowu na koncert. Jakby jest to dzień, który gdyby nie to, że to jest moja pasja, nie tylko praca, ale też pasja i wielka miłość, można by nazwać straconym. I że to nie jest tylko tak, że jest godzina na scenie i koniec, jakby ten faktycznie dzień, który angażujesz się całkowicie w to, że grasz dzisiaj wieczorem koncert. Natomiast ja bardzo lubię być na scenie, to jest cudowny moment, to jest niewyobrażalne zwieńczenie, tak sobie myślę, że wszystko, co robisz w studiu, wszystko, co robisz w domu, cała praca związana z tworzeniem, to jej takim momentem kulminacyjnym jest to, jak wychodzisz na scenę i słyszysz, że kilka tysięcy ludzi i śpiewa tekst, który wymyśliłeś.
3: To robi chyba wrażenie. Zakładam, że trudno po tym się zasypia, pomimo nawet tego, że wstajesz o 5 czy o 4, żeby pojechać na koncert.
4: Nie da się normalnie usnąć, nie? To jest taki przemiał emocji faktycznie i wymiana energii z ludźmi. Gdzieś ostatnio o tym rozmawiałem z jakimś znajomym, że ja na scenie jestem sam, ewentualnie wiadomo, są to moi przyjaciele, którymi też gramy koncerty, ale naprzeciwko masz kilkaset albo kilka tysięcy ludzi i ich wzrok jest wpatrzony w ciebie, to trochę zabiera twoją energię i po tym się trzeba zregenerować i faktycznie jest tak, jeszcze kiedyś jak graliśmy, nie wiem, 3 koncerty w weekend, wracaliśmy na chatę, zawsze się śmiejemy, że chodzisz 3 dni do tyłu, więc zostaje ci czwartek tak naprawdę, a w piątek znowu wyjeżdżasz. Nie jest to takie lekkie, jakby się mogło wydawać, natomiast nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że teraz narzekam. To jest po prostu angażujące.
3: Można byłoby pomyśleć, że teraz masz czas na to, żeby odpocząć, w końcu płyta wydana, koncerty, jeśli chodzi o trasę, się zakończyły, ale to wcale nie jest też koniec koncertów, prawda? To znaczy, jeżeli chodzi o występy, będzie tego więcej.
4: To nie jest koniec koncertów, ponieważ raz, że jest dużo trasy jakichś gościnnych występów, jak na przykład na urodzinach Dope House w Katowicach. Dwa, że w październiku zaczynamy trasę klubową z tym albumem, na którą serdecznie zapraszam. Tam też szykujemy coś specjalnego, i będzie to inaczej wyglądać niż typowe rapowe koncerty. Chcemy trochę wsadzić w to tą nutkę elektronicznego występu w klubie. Ale to, wiesz, muza to też nie jest wszystko, czym się zajmuję, oprócz tego, że mamy wytwórnie turnię muzyczną i teraz na przykład nasz podopieczny Janek wydaje płytę, więc wszystkie ręce na pokład tamtego albumu. Zapraszam serdecznie do sprawdzania Janka. Mamy też markę odzieżową, więc jakby teraz mocne prace nad nową kolekcją są. Plus bardzo długo robiłem ten album, nazbierało mi się bardzo dużo zaległych gościnek. Niektórzy czekali nawet po 6 miesięcy na moją zwrotkę czy tam refren i odrabiam się z tego teraz powoli.
1: A po więcej dobrego rapu odpalajcie Radio SK w każdy poniedziałek po 23:00. Wtedy Matif Uczyło odlicza 20 waszych ulubionych rapowych numerów, a na te kawałki możecie głosować oczywiście na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a Opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
0: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy Odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Matif Uczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
5: Tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
5: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
5: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
5: Tak, to się robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
5: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, no właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
5: Tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
5: No ewidentnie wychodzę z depresji, to pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia, tak, czyli przez dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
5: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
3: Okej.
5: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
3: Okej, no to jest piękna historia.
5: To jest mój Cloud9.
3: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
5: Mroczne.
3: Mroczne?
5: Tak, tak, tak, tak. Mhm. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli.
3: Mhm.
5: Tak,
3: okej.
5: Okay. Naprawdę, no, bardzo głęboko.
3: Okej. Okay. Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
5: Zdecydowanie, zdecydowanie.
3: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie, no mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
5: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie okay. widać na ulicach.
3: Okej, okay. Czyli to w ten sposób to działa.
5: Tak.
3: Okay.
5: Tak. Nie no, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
3: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
5: Tak, tak, tak.
3: Okay.
5: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
3: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
5: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
3: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. Co przed nami.
5: Tak, to myślę, że wiemy więcej niż to. Mhm. Niż mamy ze dwa projekty już.
3: Okej.
5: Okay. Może nawet więcej.
3: Okej, okay, no to jest
5: wiesz, bardzo... jakby jak tyle mnie nie było, to jednak...
3: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają tak. więcej niż jeden utwór muzyczny.
5: Tak, tak.
3: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
5: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
3: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
5: się
3: za
5: tajemnicy.
3: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
5: Totalnie nie.
3: Okej.
5: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enenio Tell sprzed 12 chyba już lat,
3: tak.
5: prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
3: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
5: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
3: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
5: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego, no i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo
3: oczywiście.
5: Czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
3: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, łącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
5: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Mhm. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
3: Zacząłem
5: to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
3: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
5: Miałem nauczyciela, tak.
3: Okej. Okay.
5: Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłucił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
3: Tak. Gec pokazuje ręce.
5: Wykonane, wiesz, w środowisku no Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
3: tak jest.
5: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
3: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
5: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
3: Okej, że mu nie pasuje outfit.
5: I zaczyna jęczeć.
3: Okej, no czyli to...
5: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
3: No proste.
5: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
3: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
5: ma swój gust.
3: Ma swój gust, to mi się
5: coś
3: podoba.
5: Go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
3: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz.
5: Nie mam pojęcia.
3: Czy nie masz w ogóle pojęcia, o czym mówię teraz?
5: Nie.
3: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast Wątek Cuevo na Fide, no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim Wicie i tak dalej, no to to był taki początek popularności Cuevo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Cuevo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Cuevo u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
5: nie,
3: wyszło?
5: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
3: Okej, okay, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
5: Nie, robimy. Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
3: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jestem
5: wiesz
3: w końcu
5: co,
3: pewien.
5: FL Studio był tym takim pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku przez tam pierwszy miesiąc. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
3: Okay.
5: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
3: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
1: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony.
6: SK Bydgoszcz News.
7: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy, Dorota Lakner. Zapraszam. Służby cały czas monitorują internet. Policjanci sprawdzają podejrzane wpisy o rzekomych zagrożeniach w szkołach. Takie zgłoszenia weryfikują też kujawsko-pomorscy funkcjonariusze, mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
8: Przede wszystkim jeden wielki apel, myślę, żeby zachować rozsądek i nie powielać nieprawdziwych informacji, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze. Media, zwłaszcza internetowe, są zalane informacjami dotyczącymi sytuacji, do których rzekomo miało dojść, po czym okazuje się, że jest to jakiś post wrzucony przez osobę, która kompletnie bezmyślnie, właściwie nie wiadomo po co, chcąc wywołać jakąś niepotrzebną zupełnie czynność policji, wrzuca informację, która okazuje się być po prostu głupim, nieprzemyślanym żartem. Bardzo często są to informacje wrzucane przez osoby niepełnoletnie, których no, trudno też do końca myśleć o tym, czy one zastanawiają się nad konsekwencjami, nad angażowaniem służb, które wywołują dzisiaj takie informacje, które świadczą o tym, że ktoś może stanowić zagrożenie dla uczniów jakiejś szkoły. Te informacje oczywiście są także sprawdzane przez kujawsko-pomorskich policjantów. Apel o to, aby po pierwsze nie powielać nieprawdziwych informacji, nie przekazywać ich dalej, sprawdzać to, czy rzeczywiście sytuacja miała miejsce, zanim podamy jakiś post czy zdjęcie, które zostanie wrzucone do sieci, ponieważ większość z tych zgłoszeń są to po prostu zgłoszenia nieprawdziwe, więc należy weryfikować swoją wiedzę, czy też informacje, które chcemy powielać, przede wszystkim na oficjalnych kanałach komunikacji, na przykład policji, na oficjalnych profilach instytucji państwowych i rządowych, bo tylko tam jesteśmy w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście sytuacja, która wydaje się być prawdopodobna, w ogóle się wydarzyła. Trzeba się liczyć z konsekwencjami również tego, że spowodowanie niepotrzebnej czynności instytucji państwowych, mam na myśli tutaj policję także, może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Trzeba o tym pamiętać, ale przede wszystkim wydaje się dzisiaj zachować, bardzo istotne jest zachować spokój, żeby nie powodować paniki i nie powielać po prostu niesprawdzonych informacji, bo to jest dzisiaj najważniejsze, żeby korzystać z oficjalnych kanałów. Oczywistym jest też, że także w kujawsko-pomorskim policjanci są w szkołach. Takie zadania otrzymaliśmy. Są to zawsze umundurowani policjanci. Policjanci patrolowo-interwencyjni czy dzielnicowi w patrolach pieszych, w patrolach zmotoryzowanych. Wchodzimy do szkół. Wszystko po to, aby to poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle ważne, utrzymać. Żebyśmy wiedzieli o tym, że oczywiście my przyjmiemy zgłoszenia, będziemy podejmowali interwencje, ale nie angażujmy też służb zupełnie w jakieś niefrasobliwe, głupie żarty, które dzisiaj w obliczu tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, zupełnie inaczej będzie odebrane niż jeszcze 2 tygodnie temu.
7: Najważniejsze, by słuchać i reagować, mówi psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, poseł serii ataków w szkołach pojawia się pytanie, czy podobnym sytuacjom można w przyszłości zapobiegać. Zdaniem dr Anny Szymanik-Kostrzewskiej agresja nie pojawia się znikąd, ale sygnały mogą być bardzo delikatne.
9: Myślę przede wszystkim coś niefajnego. Coś o tyle niefajnego, że nie ma bodźca, który by chociażby powstrzymał ten akt agresji. Pytanie, czy ktoś mógłby powiedzieć o tym chłopaku cokolwiek poza tym, że był cichy i gdzieś tam przemykał? Czy mamy kogoś, kto by wiedział, o czym marzył? Co było dla niego ważne? Kto był dla niego istotny? Co go motywowało w życiu? Czy był ktoś na tyle bliski, przed którym on miałby poczucie winy w sytuacji, kiedy kogoś krzywdzi? Nieraz to jest tak, że no, najchętniej to bym wszystko rzucił w cholerę i... Ale mama by cierpiała. I to jest ten hamulec, nawet w sytuacji bardzo skrajnej, kiedy już nam brakuje repertuaru działań. Kiedy jesteśmy w takim poziomie stresu, że nie kontrolujemy siebie. I kiedy jedynym wyjściem wydaje nam się to najprostsze, walcz albo uciekaj. Tutaj jest podejmowana walka, podejmowany jest akt agresji, który prowadzi do cierpienia innych. Teraz pytanie, czy ta osoba sobie zdaje z tego sprawę. W momencie, kiedy to się dzieje, być może nie. Ale coś do tego prowadzi. I warto wyłapać co? Bo to jest tak, że my mamy genetycznie, jesteśmy predysponowani i do zachowań agresywnych, i do zachowań prospołecznych. I jedne i drugie są nam potrzebne i od tego nie uciekniemy. Możemy zmniejszyć bądź zwiększyć jedne czy drugie, ale tego nie wyeliminujemy, bo jedne i drugie są potrzebne. Kiedyś była potrzebna agresja, żeby upolować jedzenie. Teraz jest potrzebna, żeby się obronić. No, asertywność w sytuacji, kiedy ktoś mnie

0: myślą, że no tak się nie robi. Poczucie winy to jest coś, co nas łączy relacyjnie z innym człowiekiem. Ja nie chcę krzywdy innego człowieka. Ja się sama ze sobą źle czuję, kiedy wyrządzam krzywdę. To nas hamuje. No i druga sprawa. Skąd agresja? Agresja się pojawia wtedy, kiedy czasem po prostu jest frustracja. Frustracja to kiedy coś bądź ktoś tam blokuje cel. Mamy jakiś ważny cel, chcemy coś osiągnąć, coś jest dla nas niezmiernie istotne. I pojawia się przeszkoda. Wówczas agresja ma w zasadzie funkcję instrumentalną. Usunięcie przeszkody. Mniej więcej do 3-4 roku życia ona jest wręcz rozwojowo normatywna, ponieważ jeszcze nie umiemy zachowywać się w inny sposób. Jeszcze nie wiemy, co zrobić, żeby to osiągnąć. To jest rola rodziców, żeby nam pokazać, co w takiej sytuacji. Rola rodziców, żeby nas nauczyć, jak sobie radzić z frustracją. Profesor Trympała taką fajną rzecz powiedział na wydziale, że pierwsze lata życia dziecka to jest ciągłe frustrowanie jego potrzeb. Ciągle rodzic po prostu blokuje, bo no nie możesz wetnąć głowy do piekarnika. No nie możesz się bawić ostrym nożem. Ale to ma znaczenie rozwojowe. Dziecko się w ten sposób też uczy samokontroli. Ten sam profesor Trympała co zauważył, że zawsze możemy stworzyć takie warunki, że człowiek postąpi w sposób moralny.
1: A z takiego praktycznego punktu widzenia, na co zwrócić uwagę, są takie właśnie symptomy, które mogłyby zaniepokoić dorosłych albo rówieśników, kolegę z ławki, kolegę z korytarza.
0: Chociażby trudność w tworzeniu relacji. Nie wiemy o tym człowieku nic. Nie wiemy, jakie ma podejście do innych. Nie wiemy, jakie ma cele. Nie wiemy dlaczego. Co więcej, z tymi celami też jest duży problem. Czego my uczymy dzieci? Dziecku odmówisz? Dziecku? Dziecko najważniejsze. Dziecko powinno dostać. Dziecko chce siedzieć koło okna, to nie siedzi koło okna. Dorosły ustąp. Nieważne, że zapłaciłeś za bilet. Zrób to, bo to jest dziecko. I świat konsumpcyjny nam sprzyja takiemu myśleniu. Wszystko dla mnie. Wszystko mogę dostać. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Włączę sobie TikToka i zalew barw, zalew bodźców. Na wyciągnięcie ręki, a świat tak nie działa. I rodzice często zapominają, żeby nauczyć dzieci, że tak świat naprawdę nie działa, że nie możesz mieć wszystkiego. Jest takie powiedzenie, możesz mieć wszystko, jak poświęcisz wszystko inne. Kosztem czegoś. Pewnych rzeczy po prostu nie zdobędziemy. A jeżeli jest człowiek przekonany, że mu się należą, no to mam podejście roszczeniowe. I mam frustrację, bo tego nie dostaję. Upatruję źródła frustracji w działaniach innych, więc co robi? Atakuje innych.
1: Często w takich przypadkach słyszy się, że no on był cichy, spokojny, nie stwarzał jakichś wielkich problemów.
0: No i często się słyszy w stosunku do panów. Znowu spójrzmy na stereotyp mężczyzny. Wciąż ma się doskonale. Mężczyzna może być usatysfakcjonowany bądź wściekły. Inne emocje to są kobiece. Mężczyzna smutny, no jak? Nie, nawet mężczyzna, który przytula niemowla, on jest usatysfakcjonowany. Tam nie ma o miłości, o współczuciu, o lęku, o to dziecko. Nie, to są sprawy kobiece. Mężczyzna, dwie emocje. Uczymy panów, że nie ma wglądów pozostałe. Że oni nie rozpoznają tego, co się dzieje. Prezentują tylko te dwie. Jeszcze agresja jest wzmacniana, bo to takie męskie, taki męski mężczyzna. I co się wtedy dzieje? No, z repertuaru zachowań wybierane są zachowania agresywne. W sytuacji, kiedy jestem przeciążony, kiedy nie wiem, co się dzieje, nie mam wglądów w te emocje, nie umiem sobie z nimi poradzić, nie radzę sobie z frustracją, nie radzę sobie z gniewem, co jest wybierane agresją. Kiedy to się przeleje, kiedy jest tego za dużo, to z tego cichego chłopaka, który gdzieś tam znika, tworzy się agresor.
1: Z punktu widzenia dorosłych, rodziców czy nauczycieli, co jest jeszcze istotne? Rozmowa, może obserwacja, czy z kim rozmawia, z kim się kontaktuje, czym się interesuje, może się okalecza, to ma znaczenie?
0: Jak najbardziej. Jest takie powiedzenie w psychologii. Masz albo rację, albo relację. W przypadku rodzica dziecka to ta relacja jest niemal zawsze ważniejsza od racji. Bo jeżeli jest relacja, to dziecko najczęściej tą rację rodzicowi przyznaje. Bo zdanie rodzica jest ważne, jest szanowane. Ale relacja najpierw. Jeżeli tutaj nie ma tego kontaktu, że dziecko się boi reakcji rodzica, nie mówi o pewnych rzeczach, zamyka się, no to jest taki sygnał, że coś poszło bardzo nie tak. Co jest fajnym wyznacznikiem, że jest dobra relacja? Bunt młodzieńczy. Że to dziecko nie boi się przed rodzicami powiedzieć bez sensu, nie podoba mi się, wkurzasz mnie, świat jest bez sensu, nie podoba mi się to, dorośli mają racji, nikt mnie nie słucha. I że wie, że rodzic go za to nie pobije, nie skrzywdzi, nie przestanie się odzywać, nie będzie go karał ciszą, nie będzie go karał odebraniem miłości. To jest dobra relacja. Zwłaszcza, że rodzic wtedy powie, kurczę, ty masz rację, świat jest okropny. Zróbmy coś, żeby był lepszy. Pomogę ci w tym.
1: Do tego też pewnie reakcja na jakieś problemy, na przykład rówieśnicze, żeby dorosły zareagował i pomógł.
0: Oczywiście, ale też na relacje między rówieśnikami. Jeżeli relacja polega na tym, że uznajemy kogoś za gorszego, innego, odmiennego i usprawiedliwiamy, że go traktujemy gorzej, że się na nim wyżywamy, że on to zasłużył, bo to często idzie właśnie w tym kierunku. Najpierw niewinne zaczepki, a potem no usprawiedliwienie, no, on sam się prosi, no na to zasłużył. No i mam prześladowanie. I w pewnym momencie ofiara może mieć dosyć. I

0: poczucie bezsilności, czym reaguje? Walką. Tylko że walka już nie jest wtedy kierowana w opresora. Ofiara wtedy walczy z całym światem.
1: A co teraz dla tej społeczności szkolnej może być najważniejsze? Też rozmowa z nauczycielem na godzinie wychowawczej, z psychologiem, z pedagogiem, właśnie teraz po takim traumatycznym zdarzeniu. No bo wiadomo, to było zdarzenie, gdzie no, można czuć się zagrożonym, prawda? To też jest osoba, którą kojarzymy gdzieś z korytarza. Co dla takiej społeczności szkolnej teraz jest istotne?
0: Ja myślę, że przede wszystkim otwartość i autentyczność, żeby wyrazić te emocje, żeby sobie pozwolić w bezpiecznym środowisku na powiedzenie, jak bardzo jest nam z tym źle, jak bardzo się z tym nie zgadzamy, jak nam jest trudno, jak nam jest ciężko i zadbać, żeby no, nawzajem o siebie, żeby się orientować, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Czy my jako klasa wiemy, co się dzieje w życiu każdego z nas? Czy każdy ma kogoś, na kogo może liczyć? A jeżeli nie ma w klasie, to może w klasie obok. Może jakiś uczeń, mentor, może nauczyciel. A jeżeli mam problem, no to nie zaciskam zębów, nie milczę, a czy mam kogoś, komu mogę powiedzieć, jeżeli to nie jest rodzic? A często to nie jest niestety rodzic, chociaż powinien być, chociaż kolega, koleżanka. I żeby kolega, koleżanka zareagowali empatycznie, z wyrozumiałością i postarali się pomóc. Nawet jeżeli przyznaje się człowiek do bardzo trudnych rzeczy, w złości potrafi mówić straszne rzeczy. Byśmy tego nigdy nie zrobili, ale ważne, żeby wysłuchać, żeby dać możliwość ujścia tej złości i przyznać rację, że ona ma podstawę do występowania. Nie zaprzeczajmy uczuciom. Na nasze zachowanie mamy wpływ, ale na emocje już niekoniecznie. Dajmy sobie możliwość wyrażania ich. Teraz wielu uczniów pewnie się obawia. Obawia się swoich rówieśników, że ten cichy chłopak, który nigdy nikomu nic nie zrobił, co w nim siedzi, co się może zdarzyć. Dajmy sobie możliwość poznania tej osoby. Zobaczenia, sprawdzenia. Może się okazać, że tam siedzi biedne, skrzywdzone dziecko, które potrzebuje kontaktu.
1: Teraz w tej szkole rzeczywiście powinna się odbyć taka rozmowa. Rozmowa z dorosłym. Psycholog powinien porozmawiać. To jest teraz istotne dla takiej społeczności.
0: Myślę, że jak najbardziej. Przy czym to nie jest tak, że wejdzie psycholog. On coś powie. Wszyscy uczniowie stwierdzą fajnie i będzie dobrze. To jest w tej chwili praca i powinna być pracą priorytetową. Spotkania w małych grupach z zaufaną osobą. Najlepiej jeszcze z zewnątrz, żeby nie było relacji nauczyciel, żeby nie było wstydu. W niewielkich grupkach, być może osób, które sobie nawzajem ufają, żeby móc się otworzyć, żeby móc powiedzieć rzeczy, które nie zostaną ocenione, potem wyśmiane, żeby zawrzeć kontrakt, że to zostaje tutaj, że potem tego nie wynosimy poza mury szkoły, że nie wykorzystujemy tego, co mówimy, żeby kogoś skrzywdzić, tylko żeby sobie nawzajem pomóc. Nie pozostawiać bez pomocy jak najbardziej. Do tego jesteśmy zobowiązani z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia roli, którą pełnimy jako nauczyciele, jako opiekunowie, psychologowie, także jako rodzice.
1: Podsumowując naszą rozmowę, ta rola dorosłych jest na pewno istotna. Mamy tutaj do czynienia z młodymi ludźmi. Tu 13-latek udaremniony zamach, tutaj 19-latek, który zaatakował. Takich przypadków ostatnio jest bardzo dużo. Rola dorosłych, żeby obserwować dzieci, tak? Jakieś niepokojące sygnały wyjaśniać. Rola też rówieśników, żeby zauważać niepokojące sygnały, alarmować dorosłych, tak?
0: I jak najbardziej reagujmy. Czasami nawet, jak coś nam się tylko wydaje, jak mamy tylko jakieś niejasne przeczucie, to może być sygnał. Ufajmy swojemu instynktowi. Lepiej jest wywołać 15 razy alarm niechcący, niż raz to przegapić. A często rzeczywiście są pewne symptomy bardzo delikatne. Często się niepokoimy o kogoś. I to może być coś kompletnie związanego z daną rzeczą. To może być negatywny humor kogoś, kto zawsze jest uśmiechnięty. Jeżeli uczeń mówi, ja mam już dosyć, najchętniej bym. A potem to zaśmiewa. Ten śmiech, on niekoniecznie jest informacją, że teraz sobie zażartowałem. Ten śmiech może być informacją, nie wypadek powiedzieć, więc zamaskuje to humorem. Ale to, co powiedziałam, wciąż jest w mocy, wciąż jest istotne.
1: Czyli słuchać.
0: Jak najbardziej słuchać i czytać między wierszami. Przebić się przez ten parasol emocji, często złości, bo złość się nakłada nam na te emocje, które leżą pod spodem. Tam pod spodem często po prostu jest cierpienie. My nie idziemy robić krzywdy innym, dlatego że jest nam dobrze. Cierpimy. W poczuciu bezsilności, kiedy nam brakuje repertuaru działań, wtedy podejmujemy walkę. I też pamiętajmy, że mamy pewne procedury bezpieczeństwa. I tutaj nauczyciele bardzo fajnie postąpili, że warto te procedury przybliżyć, żeby uczniowie wiedzieli, że jeżeli coś się dzieje, potrafimy reagować. Mamy sposoby chronienia was. Będzie się działo to i to i to. Przygotujcie się na to.
2: SK Bydgoszcz News.
3: Jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Archwerska. Seniorzy znów na celowniku oszustów. W Bydgoszczy podszywają się pod pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pukają do mieszkań, oferują bezpłatną pomoc w sprzątaniu. Prawdziwy pracownik socjalny nie przechodzi bez zapowiedzi, ostrzega Marta Frankowska z MOPS-u.
4: Przede wszystkim po raz kolejny jakby uaktywniły się osoby, które atakują, można powiedzieć, naszych seniorów, czy bydgoskich seniorów, ponieważ znowu kilka lat wcześniej też miała miejsce taka sytuacja, teraz znowu ona się pojawiła. My staramy się media społecznościowe w temacie seniorów monitorować, śledzić na bieżąco, szczególnie na grupach, które są dedykowane seniorom, i takie też komentarze przechwyciliśmy. W tych komentarzach była mowa o tym, że dwie panie z obcojęzycznym akcentem odwiedzają domy seniorów, podając się za pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, oferują bezpłatną pomoc usługową w formie sprzątania mieszkania. W ślad za tym akurat tak się zbiegło, że w tym samym dniu zadzwoniła do nas córka jednej z seniorek z zapytaniem, czy MOPS ma jakiś nowy flagowy program, gdzie wchodzimy w środowisko i tego typu usługi świadczymy od razu od ręki. Od razu zapaliła nam się czerwona lampka, że to może być próba oszustwa, próba wyłudzenia choćby danych osobowych. My tutaj jesteśmy bardzo czujni na tego typu sytuacje, więc taką informację zamieściliśmy na naszej stronie internetowej i na profilu na Facebooku. Ta informacja jakby trafiła do wielu mieszkańców, rozniosła się lotem błyskawicy. Została ona też udostępniona przez Rady Osiedla, czyli jakby problem był im również znany, bo też dostrzegli tego typu komunikaty. Przede wszystkim nie mamy informacji, żeby doszło do oszustwa faktycznego. Nie zgłosiliśmy tej sprawy na policję, natomiast tak jak mówię, staramy się działać prewencyjnie, bo wiemy o tym, że osoby w podeszłym wieku są osobami, które nawet nie można powiedzieć, że są bardziej naiwne od osób młodych, tylko one są ufne w ten sposób, że będąc bardzo dużej większości osobami samotnymi, one łakną kontaktu z drugim człowiekiem i każda próba nawet takiego zapukania do drzwi to jest dla nich formą nawiązania dialogu z drugim człowiekiem i dlatego też bardzo często się dzieje tak, że otwierają te swoje domostwa i wpuszczają osoby o niecnych zamiarach do swojego domu.
1: No, wyłudzenie danych albo nawet kradzież pieniędzy, kosztowności.
4: Pieniędzy, kosztowności, pamiątek rodzinnych. Pamiętajmy o tym, że osoby, które posuwają się do tego oszustwa, też potrafią to robić po prostu i nawet jeżeli, dajmy na to, seniorka pójdzie wstawić wodę na kawę czy na herbatę, to w tym momencie już może zostać okradziona, mogą zginąć jej pamiątki. No, mamy wrażenie, że o seniorów, seniorzy są to taka grupa społeczna, o którą należy najbardziej zadbać, no bo o dzieci się martwią rodzice, a o seniorów już tak nie ma kto.
1: No właśnie, może to członkowie rodziny powinni mówić swoim dziadkom, rodzicom, żeby uważali. Bo
4: tak,
1: zwłaszcza tak.
4: Rozmawiać, uczulać przede wszystkim, że takie sytuacje mogą mieć miejsce, że ich dobre serce może być wykorzystane w sposób chyba najbardziej paskudny z możliwych, bo senior wpuszczając nas do domu okazuje nam ogromne serce i ogromne zaufanie. I w tym momencie, jeżeli jeszcze pada ofiarą oszustwa, no to nie jest fajne.
1: To też nie jest pierwsza tego rodzaju sytuacja, zdaje się, jeśli chodzi o to, że ktoś podszywa się pod MOPS.
4: Tak, nie jest to pierwsza sytuacja, chociaż taka sytuacja miała miejsce bodajże 2 lata wcześniej, kiedy również osoby chodziły po domach bydgoskich seniorów i oferowały i usługi sprzątania, ale też przede wszystkim taką opiekę nad mieszkaniem. Ja uczulam wszystkich Państwa, że pracownik socjalny, taki prawdziwy, nazwijmy to pracownik socjalny, nigdy nie przychodzi do mieszkania niezapowiedziany. No chyba, że jest to kwestia interwencji. No to już wtedy działamy od razu. Natomiast zawsze, jeżeli chodzimy do naszych seniorów, seniorzy są o tym poinformowani odpowiednio szybciej, żeby mogli się też przygotować, bo oni tak lubią. Dodatkowo każdy pracownik socjalny, który idzie wykonywać swoje czynności służbowe, ma ze sobą legitymację ze zdjęciem, z pieczęcią instytucji. Taką legitymację powinien okazać na wezwanie beneficjenta, więc taki dokument stwierdzający jego tożsamość posiada ze sobą. Można to też jakby zadzwonić, jeżeli jeszcze nie jesteśmy przekonani, bo przecież podrabianie dokumentów też znamy takie sytuacje. Może zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej i zapytać, czy taka osoba tutaj w naszej instytucji jest zatrudniona. I co też bardzo ważne, pracownicy socjalni nie wykonują samodzielnie usług sprzątania. My takie zadanie zlecamy instytucji, która na naszą rzecz czy taką pomoc realizuje i to nie jest od ręki.
1: No i w takich zwykłych sprawach, tak jak pani mówi, nie przechodzicie bez zapowiedzi.
4: Dokładnie tak. My zawsze staramy się przede wszystkim każdą, tak jak mówię, jeżeli nie jest to interwencja, to każda sytuacja wejścia naszego w środowisko jest wcześniej klient poinformowany. Jesteśmy nawet umówieni na konkretną godzinę, bo czasem przecież senior czy nawet mieszkaniec Bydgoszczy może wyjść czy to do lekarza, czy załatwić swoje sprawy urzędowe, więc my staramy się nawet umawiać w określonej godzinie. Nie przychodzimy tak po prostu z rozpędu.
3: A seniorzy są coraz bardziej świadomi zagrożeni.
5: Nie reagować i nie wpuszczać obcych osób i nie rozmawiać z ludźmi, z których się nie zna i nie wiedzą, nie wiem, jakie mają zamiary.
1: I rozłączać się.
5: Oczywiście, że tak.
1: Myśli pani, że jesteśmy coraz bardziej świadomi tego właśnie?
5: Tak. Ja myślę, że tak. Że ludzie są bardziej ostrożni, bo wiele złego się dzieje dookoła.
6: Cały czas tak jest, proszę pana. Cały czas jest. Ja mam już przez syna blokowane wszystkie numery takie gdzieś tam z zewnątrz, a zawsze się jest, na przykład ostatnio, nie wiem co to jest, ktoś bliski i szuka ciebie. Nie wiem, w ogóle nie odbieram. Nie odbieram tego i wiem, że nie.
1: A z bliskim? To chodzi o to, że ktoś zadzwonił i powiedział, że...
6: Nie, jest SMS po prostu, że ktoś bliski mnie poszukuje. A mam swoje i mam pod każde z imieniem i nazwiskiem, że tak powiem, szukam, nikt nie dzwonił, bo wiem jak dzwonią i nie odbieram i po prostu nie korzystam z tego.
1: Słyszę, że syn zadbał o to, żeby pani tak, poustawiać.
6: Tak, tak. Cieszę się ogromnie, bo w tej chwili mam też problem, bo jest jakiś taki wnuczka zdjęcia mi przesłała, co się z telefonem dzieje, nie wiem, ale to zaczekam, aż ktoś przyjdzie, kto mi pomoże w tym, bo nie jestem w stanie sobie poradzić.
1: Czyli zdarzają się takie przypadki. Tak. Pani też miała taką sytuację?
7: Ja mam najczęściej tylko taki, bo jakieś tam są i piszę od razu, że to jest spam, to tam nic nie tego, tylko numer telefonu jest. Natomiast miałam kilka razy, że mam potwierdzić, wychodzi mi, mam potwierdzić numer telefonu. Bo nie będę miała tam na WhatsAppie, czegoś nie będę miała tam, nie? No, a ja to od razu kasuję i nic nie odpowiadam.
1: Najważniejsze, żeby nie odpowiadać na takie informacje dotyczące naszych PESEL, na przykład.
6: PESEL, tak
7: nie,
6: jest.
7: To ja bym tam wcale już na takie
6: PESEL,
7: coś...
6: PESEL, czy numer konta, czy PIN do karty.
7: Ani na to, że ktoś miał wypadek z rodziny i potrzebne pieniądze są, to ja bym się już w to nie bawiła.
1: Nie nabrałaby się pani.
7: Nie.
1: Ale są tacy, którzy się nadbierają, mimo że
6: właśnie,
1: dużo się...
6: Właśnie to dla mnie jest bardzo, jak ktoś mówi, że przez balkon albo do kosza na śmieci idzie, zanosi pieniądze, to naprawdę jest, no to pierwsze to dzwonię do kogoś bliskiego, żeby potwierdzić, czy coś takiego miało miejsce, bo oni najbardziej będą wiedzieć. Nie,
1: tak jest. To jest ważne, prawda, żeby tak potwierdzać.
6: Tak, oczywiście, a wiem, że mam kontakt, SMS-a umiem wysłać, bo nie zawsze mogę do dzieci zadzwonić, bo w różnej sytuacji są, nie są tutaj. Więc SMS-a wysyłam. Jak tylko może, to oddzwoni, odpowie mi tak czy nie. I już jestem spokojna, nie.
1: A domokrążcy jacyś się zdarzają, że pukają z czymś?
6: Jeżeli jest najpierw domofon, a potem ktoś przychodzi do mnie, to w ogóle nie otwieram, tak jakby mnie nie było. Bo miałam sytuację, że pan przyszedł i nogę mi w drzwi wsadził i ani w te, ani we w te. Prosił o wsparcie, bo jest biedny. Ja mówię, to trzeba pracować. Ja pracowałam, to mam być zapewniony. I od tego momentu zamykam drzwi natychmiast. Czasami nawet ostatnio była pani licznik prądu. No to przecież na moment, ale ja już zdążyłam zamknąć drzwi, więc to jest już odruch. Nie, bardzo pilnuję tego. Dałam się nabrać, to byli panowie z elektrowni i nad tym bardzo, że tak powiem, przeżywałam to, bo podawali, że chcą uaktualnić dane, na kogo jest. Był cały czas na męża. Mąż nie żyje już tyle czasu, ale ja to wszystko już uregulowałam i oni tak, że to jest nowa umowa i będzie tańsza i faktycznie sama energia była dużo tańsza, ale te linie wszystkie przesyłowe to bym jeszcze raz tyle płaciła.
1: Prawdziwi byli z elektrowni, nie jacyś udawani.
6: Z tego wynika, że to jakaś inna, ale wszystkie dokumenty, bo jak kupę kupę dokumentów podpisywałam i wszystko z logo, także nie wzbudziło to. I to było dwóch młodych facetów. Ja zadawałam tysiące pytań. Ja mówię, żeby chociaż jednemu gdzieś oczko mógł
1: złapać ich,
6: że coś jest nie tak. No ale na całe szczęście na następny dzień dzwoniłam do syna i przedstawiłam mu całą sytuację. On tam odwrócił wszystko i przysłali mi, że mam się dobrze zastanowić, żeby skorzystać jednak z ich oferty. A tak to dziękuję. Ich syn mnie tylko pochwalił, że wszędzie, gdzie się podpisałam, wstawiłam datę. Bo mówi, gdyby tej daty nie było, to byłoby pozamiatane.
1: Pytam o to dlatego, ponieważ teraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy mówi o tym, że krążą po domach osoby podające się za pracowników MOPS-u i próbują oferować jakieś usługi. No nie wiadomo, z czym się to tak naprawdę mogłoby wiązać.
6: Ja mam tutaj smycz. Wie pan, co to jest? To jest... I to jest opieki społecznej, bo miałam, to dzieci mi kupiły, ale to tam dużo... Nie pytałam, ale wiem, że dużo pieniążków. A że jest możliwość opieki społecznej, ale to pani dzwoniła do mnie, umawiała się, przedstawiała się, a takich, co z ulicy przyjdą, to ja nie wpuszczę.
1: Tutaj daje się, może tak zobrazujemy osobom, które nas nie widzą, że tutaj można dać sygnał SOS taki, zdaje się.
6: W tej chwili tamten, co miałam, to było bezpośrednio z synami połączenie, a tu jest połączenie gdzieś z jakąś siecią, ale oni mają dla odmiany kontakt z moim jednym synem. Jeżeli by się u mnie coś działo, to oni mają obowiązek powiadomić. A jednocześnie są też jakieś pomiary robione, bo co chwilę widzę, że są pomiary. Właśnie dziś chcę nadusić tutaj przycisk i się dowiedzieć, jak te pomiary wypadają. Także no i tyle.
2: SK Bydgoszcz.
3: Mokre liście, mgła i szybko zapadający zmrok. Jesień utrudnia życie kierowcom i pieszym. Z dnia na dzień warunki na drogach mogą się pogarszać, ostrzega bydgoska policja. Na przejściu dla pieszych ważny jest kontakt wzrokowy z kierowcą. Po zmroku warto też zadbać o odblaski, mówi Remigiusz Szakowski z bydgoskiej drogówki.
8: To ma bardzo istotne znaczenie. Pamiętajmy, że w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie szybko zapada zmrok, za chwilę będziemy zmieniać godzinę, także popołudniami już naprawdę będziemy poruszać się po zmierzchu. Dlatego jest bardzo istotne, abyśmy my wszyscy wzajemnie się widzieli. Dlatego pieszy powinien pamiętać o elementach odblaskowych. Pamiętajmy, że pieszy, który widzi kierowcę, wcale nie oznacza, że kierowca widzi tego pieszego. Dlatego są tak bardzo ważne takie elementy odblaskowe, które poprawiają naszą widoczność. I oczywiście przepisy mówią wyraźnie, że pieszy powinien korzystać z elementów odblaskowych poza obszarem załadowanym, jeśli porusza się poza na przykład chodnikiem. My jako policjanci zachęcamy, abyśmy korzystali z elementów odblaskowych zawsze i wszędzie, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy ten element odblaskowy będzie nam potrzebny. Apelujemy również do kierujących rowerzystów. Rowerzyści co prawda nie mają obowiązku prawnego korzystania z elementów odblaskowych, ale mają obowiązek korzystania z oświetlenia w swoich pojazdach po zmierzchu, a niestety to też często jest bagatelizowane. Bardzo często zdarza się, że my widzimy rowerzystów, którzy jadą bez oświetlenia, bez kamizelek odblaskowych, bez kasku. To naprawdę jest dużym niebezpieczeństwem. Pamiętajmy, że ten rowerzysta jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Jeżeli dojdzie do tragedii, to niestety ten rowerzysta bądź też pieszy ponoszą najtragiczniejsze skutki tych wypadków drogowych.
2: SK Bydgoszcz.
3: Pałace Ostromęcko mają szansę na kolejne wyróżnienie. Otrzymały nominację w kategorii pałace w rankingu polskich zamków i pałaców magazynu Travelist.pl. To pierwsza edycja ogólnopolskiego rankingu organizowanego przez ten magazyn we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. Głosowanie potrwa do 14 października. 6-4. Samorządowcy pokonali dziennikarzy w meczu charytatywnym w Bydgoszczy, ale wszyscy zagrali do jednej bramki dla dzieci zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych w Bydgoszczy i Karolewie. W czasie akcji na stadionie bydgoskiego Chemika udało się zebrać ponad 40 tysięcy złotych. Pieniądze trafią na organizację wypoczynku i czasu wolnego podopiecznych w czasie zimowych ferii i letnich wakacji.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Polska Grupa Zbrojeniowa chce mocniej włączać prywatne i lokalne firmy w rozwój przemysłu obronnego. Takie deklaracje płyną z Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego w Bydgoszczy. Spotkało się ponad 100 przedsiębiorstw z różnych branż. Mówią wiceminister obrony Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota i szef PGZ Adam Laszkiewicz.
9: Ponad 100 przedsiębiorców z branży zbrojeniowej tylko tutaj w Bydgoszczy, bo to nie jest pierwsze spotkanie, które organizuje Polska Grupa Zbrojeniowa. Od początku mówiliśmy, że nie będziemy dzielić przemysłu zbrojeniowego na prywatny i państwowy. Tutaj współpraca jest bardzo ważna, a wygrywa po prostu najlepszy. Mówimy też o tym, że nie dzielimy przemysłu na gigantów i te mniejsze firmy. Wszyscy powinni współpracować i wszyscy powinni tak samo móc korzystać z wysokich wydatków na obronność dzisiaj, jakie realizujemy. Takie spotkanie jak dzisiaj to w Bydgoszczy to kolejna okazja na to, żeby do tego, żeby Polska Grupa Zbrojeniowa mogła nawiązywać kolejne współprace, żeby pokazać Państwu jak, na jaką skalę PGZ współpracuje z poddostawcami. To sam Borsuk, którego pewnie dobrze Państwo znacie, to jest praca ponad 200 kooperantów. Kiedy wdrażaliśmy mechanizm SAFE, mówiliśmy z premierem Donaldem Tuskiem, z premierem Kosiniakiem-Kamyszem, że to ponad 12 tysięcy firm z całej Polski, które zyskają na mechanizmie SAFE. Przypomnę, że te pieniądze unijne, przeciwko którym głosowało część ugrupowań w parlamencie, które dzisiaj zaczynają zajmować się obronnością, to prawie ponad 180 miliardów złotych, z których prawie 90% trafia właśnie do polskich przedsiębiorstw. Pod koniec maja podpisaliśmy z premierem Kosiniakiem-Kamyszem w ostatnich 3 dniach maja umowy o wartości 120 miliardów złotych. Wszystkie w polskim przemyśle zbrojeniowym. Więcej, bardzo się cieszę, że mogę już z dumą ogłosić, że pierwsze dostawy, które są wynikiem podpisywanych pod koniec maja umów, zostały już zrealizowane, czyli nie tylko dokumenty, ale realne dostawy, które wspierają polskie wojsko. W ramach wspierania polskiego przemysłu zbrojeniowego nie tylko odwróciliśmy proporcje zakupowe w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nasi poprzednicy wydawali w polskiej zbrojeniówce około 20%. My dzisiaj wydajemy połowę środków w polskiej zbrojeniówce, a z sejfu 90%. Ale wprowadzamy też nowe zasady dla kooperantów z zagranicy, bo są takie zdolności, których polski przemysł zbrojeniowy nie wytwarza. Jeżeli podmiot zagraniczny chce coś sprzedać w Polsce, musi mieć tutaj centrum serwisowe, musi mieć polskich poddostawców albo zapewnić koprodukcję w Polsce i inwestować w polską edukację. To są zasady, z którymi dzisiaj jeździmy po świecie i informujemy. Chcesz nam coś sprzedać, to musisz brać pod uwagę polskich poddostawców. Gigantyczne wydatki na obronność, ale to są też środki, które powinny zostać w kieszeniach Polek i Polaków, stąd tak duża inwestycja w polski przemysł zbrojeniowy i polskich przedsiębiorców. Oczywiście jest to wśród naszych priorytetów, żeby było jak najwięcej środków na zbrojenia właśnie w nowym budżecie unijnym. Ja pojutrze, bo w czwartek będę właśnie w Brukseli rozmawiała na ten temat. W przyszłym tygodniu w Warszawie będzie też unijny komisarz do spraw obronności, komisarz Kubilius. Będziemy na ten temat rozmawiać. Te środki o tyle będą lepsze, że to będą granty, nie pożyczki, ale oczywiście ta dyskusja wewnątrz Unii Europejskiej, na co wydawać, zawsze jest bogata. Tak samo jak długa jest historia Unii Europejskiej, tak samo długie są te spory pomiędzy państwami członkowskimi, żeby ustalić priorytety. Mnie cieszy, że Ursula von der Leyen podczas swojego przemówienia w Parlamencie Europejskim tak dużo mówiła o obronności, bo Polska jest tym krajem, który od lat apelowało w Brukseli, że Bruksela musi również przeznaczać środki europejskie na kwestie zbrojeń. Jesteśmy w sytuacji geopolitycznej trudnej i potrzebujemy również wsparcia z tego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Pierwszym krokiem do tego był SAFE, bo przypomnę, że SAFE to są pierwsze w historii środki unijne, które są dedykowane w takiej skali na obronność. Także jeszcze trochę, żebyśmy informowali o szczegółach tych negocjacji, ale trzymam rękę na pulsie i już w czwartek jestem w tej sprawie w Brukseli.
10: Chciałem Państwu powiedzieć, że Bydgoszcz jest miejscem wyjątkowym na mapie Polski, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo macie Państwo 3 świetne zakłady, Bellman i Trochem, Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 2. Mamy też tutaj Inspektorat Wsparcia i instytucje natowskie, więc z jednej strony ogromne zainteresowanie jednego z naszych wicepremierów, Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale z drugiej strony stąd jest również dwóch innych wicepremierów, którzy również w innych obszarach odpowiadają za bezpieczeństwo Polski, czyli Krzysztof Gawkowski i Radek Sikorski. Więc gdzie, jak nie w Bydgoszczy, mówić właśnie o bezpieczeństwie. My organizując, PGZ organizując takie fora regionalne, zaprasza lokalnych przedsiębiorców do tego, żeby jeszcze mocniej współpracować z przemysłem obronnym, bo to jest też kwestia odpowiedzialności. Łatwo jest pojechać za granicę, kupić spółki i zrobić konferencję na tle pustej hali, mówiąc, że za 10 lat coś tutaj będzie. My robimy to inaczej. Inwestujemy w polski przemysł obronny, bo z Funduszu Inwestycji Kapitałowych Ministerstwo Aktywów Państwowych przekazało na rzecz PGZ-u w różnych programach ponad 9 miliardów złotych. Proszę Państwa, to jest ponad 9 tysięcy milionów złotych na rozwój zdolności. W dużej części jest to również lokowane tutaj w Bydgoszczy. W dużej mierze dzięki wsparciu lokalnych władz, zarówno prezydenta miasta, jest ze mną pan wicewojewoda Piotr Hemmerling, któremu bardzo dziękuję za wsparcie dla wszystkich inwestycji, które tutaj się odbywają. Mówimy o tym, że nie sztuką jest wydać, ale sztuką jest mądrze coś zbudować. Safe, 110 miliardów złotych do tej pory w PGZ-cie, 120 w polskim przemyśle obronnym, docelowo 90%, 89, przepraszam, ze 180 miliardów złotych, to jest największy program inwestycji poprzez zakupy w historii Polski. Jeżeli do tego dołożymy kwestię naszego budżetu obronnego, to polska zbrojeniówka chyba nigdy w historii nie miała takiej szansy rozwojowej. Chcemy, żeby rozwijały się z tym prywatne podmioty. Chcemy, żeby przy przemyśle zbrojeniowym ci, którzy dzisiaj być może mają mniej zamówień, czy w automoto, czy w jakichś innych sektorach, odnaleźli, jak wykorzystać swoje kompetencje unikalne, bo chcemy, żeby Polska była tym krajem, który jest stabilizatorem regionalnym. Chcemy, żeby nasz przemysł zbrojeniowy był najsilniejszy, bo to wpływa bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Chcemy, wreszcie tutaj będąc w Bydgoszczy, żeby to był jeden z tych głównych ośrodków rozwoju. To jest konsekwentne działanie i tak jak pani minister parę razy mówiła na międzynarodowych konferencjach, mniej kontaktów, więcej kontraktów, to my dzisiaj w stosunku do naszych poprzedników mówimy mniej konferencji, więcej konsekwencji.
11: Dyskutujemy o współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową, ale przede wszystkim rozmawiamy o tym, jak uczestniczyć w rozwoju polskiego przemysłu obronnego, a poprzez to w systemie bezpieczeństwa i w systemie zaopatrzenia polskich sił zbrojnych. Staramy się wspólnie razem i biznes państwowy, i prywatny wykorzystywać szanse, które płyną ze zwiększonych środków z budżetu państwa, z programu Polska Safe, z idei Local Content. Kluczową przesłanką i kluczową ideą, która nam towarzyszy, jest to, by zagrożenie, które jest realne, zamieniać w szanse rozwojowe. A inwestowanie w bezpieczeństwo, w obronność. Wiadomo, każdy chciałby, żeby więcej środków płynęło do sfery, do obszaru, który ktoś reprezentuje. Ale w tej chwili w Polsce inwestujemy przede wszystkim w obronność. Ale to inwestowanie w obronność, w bezpieczeństwo ma się zamienić w inwestowanie w rozwój. Budujemy polski przemysł obronny, by na dziesięciolecia nie tylko tworzył miejsca pracy, rozwijał i wpływał na lokalne ośrodki przemysłowe, ale także by budował potęgę polskiego przemysłu na zewnątrz, byśmy wzmacniali swoje zdolności eksportowe, byśmy rozwijali technologię dual use i byśmy mogli z dumą myśleć o polskich inżynierach, o polskich mechanikach, mechatronikach i o całym systemie przemysłowym, który wspiera polskie bezpieczeństwo i polskie wojsko. Po to tu tutaj w Bydgoszczy dzisiaj jesteśmy i dziękujemy wszystkim za gościnę i za to, że możemy się tutaj spotkać.
2: SK Bydgoszcz.
3: Jak zachować się w sytuacji zagrożenia, jak przygotować się do ewakuacji, jak udzielić pierwszej pomocy, tego wszystkiego można się nauczyć na warsztatach ochrony ludności, które organizuje PCK w Bydgoszczy. Takie szkolenia odbywają się przy Warmińskiego 10, mówi dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PCK Tomasz Okoński.
12: Trwają powszechne warsztaty ochrony ludności finansowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szkolenia mają na celu tak naprawdę przygotować mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Oczywiście mówimy tu o kryzysie w szerokim tego słowa znaczeniu, nie tylko wojna, jakieś bombardowania, ale też takie bardziej przyziemne rzeczy, z którymi możemy spotkać się każdego dnia. Co na przykład zrobić, gdy wyłączy się prąd na kilka godzin? Gdzie mamy się ewakuować, gdy trzeba uciekać, gdy zawyją syreny? Gdzie w ogóle mamy uciekać? Tak naprawdę nikt z nas nie wie, co mamy zrobić, gdy zawyją syreny i mamy się ewakuować. Też nie wiemy, który sygnał co oznacza. A co na przykład, jak musimy się ewakuować i mamy osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami leżące w łóżku? Co mamy z nimi zrobić, gdy nie możemy się dodzwonić na przykład na karetkę pogotowia, bo nie ma prądu, nie ma internetu, jesteśmy całkowicie odcięci od świata? No i właśnie po to są te szkolenia, żeby o takich rzeczach mówić. Mówimy też o plecaku ewakuacyjnym, co powinno w nim się znaleźć, jakie rzeczy warto mieć na przykład w apteczce, co warto mieć na przykład w piwnicy schowane takie na wszelki wypadek. Na zachodzie to jest normalne, na przykład w Norwegii, Szwecji czy w Wielkiej Brytanii, że oni mają w piwnicy, trzymają rzeczy na 2-3 dni przeżycia tak zwanego, czyli mają butelki z wodą, mają jedzenie. No u nas to jest tak na razie nie praktykowane, a powinno być niestety z powodów geopolitycznych, w których się ostatnimi czasy znaleźliśmy, i o tym właśnie mówimy. Pokazujemy pierwszą pomoc, to są typowo praktyczne zajęcia, w których mieszkańcy, każdy dorosły tak naprawdę, na te warsztaty bezpłatne, podkreślę, może się zapisać. Prowadzą je wyspecjalizowani instruktorzy Polskiego Czerwonego Krzyża. My te warsztaty realizujemy od lipca aż do listopada, więc jest jeszcze czas, żeby się u nas zapisywać. Te warsztaty prowadzimy wszędzie, a nie tylko u nas w Bydgoszczy na ulicy Warmińskiego 10 w Polskim Czerwonym Krzyżu, ale tak naprawdę jeżeli są to zajęcia w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, to na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego takie zajęcia prowadzimy. Możemy wysłać instruktora w dane miejsce, jakąś salkę, czy to szkolną, czy to w danej miejscowości, wsi. Jedziemy, robimy takie szkolenie. Ono trwa 6 godzin lekcyjnych. To są naprawdę rzeczy praktyczne, rzeczy, nad którymi większość z nas się nie zastanawia. Jeszcze w dawnych czasach oczywiście były lekcje przysposobienia obronnego, takie coś w ogóle istniało, gdzie uczono, jak na przykład zawiązać złamaną rękę, czy jak się zachowywać w sytuacjach zagrożenia, ale teraz tego już od wielu, wielu lat nie ma. Wiele osób po prostu nie wie, co faktycznie zrobić, gdy nie ma internetu. My teraz jesteśmy tak bardzo uzależnieni od internetu, telewizji i radia, że w momencie, jak nagle nie ma prądu i nie mamy dostępu do niczego, nawet do tego, żeby się dodzwonić do po karetki pogotowe, czy do straży, czy na policję, to my nie wiemy za bardzo, co zrobić. I tak naprawdę no, większość z nas musi sobie odpowiedzieć, czy gdyby doszło do, oczywiście odpukać, do takiej sytuacji zagrożenia, że musielibyśmy się szybko ewakuować z naszego domu, czy wiedzielibyśmy, dokąd uciekać. Bo tak naprawdę no, to jest faktycznie duży problem. Są osoby na przykład, które mają gospodarstwa rolne. No dobrze, no, mają się ewakuować, ale co mają zrobić na przykład z krowami, świnkami, kurami, z tym całym gospodarstwem domowym? Jak je zabezpieczyć? No przecież nie mogą tych zwierząt zostawić, bo nie wiedzą, na ile będą musieli uciekać, czy na tydzień, czy na dwa. Więc no, o takich rzeczach właśnie mówimy, więc bardzo serdecznie zapraszamy, jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani, można się kontaktować z nami, z Polskim Czerwonym Krzyżem, tutaj w Bydgoszczy. I tak jak mówię, my te szkolenia prowadzimy do końca listopada na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego. W sumie takich szkoleń chcemy przeprowadzić dokładnie 250. My na terenie całego kraju te szkolenia prowadzimy jako Polski Czerwony Krzyż i te szkolenia na terenie województwa mamy ich 250. Zainteresowanie jest duże, bardzo duże nawet można powiedzieć, bo tutaj, co ciekawe, mogą zgłaszać się wszystkie osoby dorosłe. Kto chce, dzwoni, zapisuje się jako osoba indywidualna z koleżanką, kolegą, przyjacielem, bratem, ale bardzo dużo też zapisuje się właścicieli firm. Szefowie danej firmy dzwonią, mówią, że chcieliby przeszkolić wszystkich swoich pracowników, albo na przykład urzędy dzwonią, że chciałyby przeszkolić całą swoją kadrę kierowniczą, urzędników danego wydziału, na przykład centrum kryzysowego. I te faktycznie szkolenie robimy, musi być 15 osób grupa i wtedy te osoby zbieramy, albo jedziemy do nich, albo robimy to szkolenie u nas i takie szkolenie przeprowadzimy. Ale zainteresowanie jest bardzo duże i co ciekawe właśnie nie tylko osób indywidualnych, które dzwonią z całego województwa, ale też właśnie jakichś firm, instytucji, szkół, urzędów, więc naprawdę zainteresowanie jest duże, bo tematyka jest o tyle ciekawa, że ona naprawdę, mimo że ona może wydawać się, że teraz nam się nie przyda i tak, żeby było oczywiście, ale jednak są to tematy, które warto znać, o których warto pamiętać i z którymi warto się zapoznać.
3: Czyli musi się zorganizować grupa przynajmniej 15 osób, a jaka jest maksymalna liczba takiej grupy?
12: Zazwyczaj robimy 15-osobowe grupy, jeżeli przyjdzie 30, no to mamy wtedy dwóch instruktorów i dużą salę wynajmujemy. Jeżeli osoba indywidualnie się zapisze, no to wtedy my takie osoby indywidualne zbieramy w taką jedną grupę i też te osoby zapraszamy właśnie na szkolenie.
3: Właśnie, bo musi tu być przestrzeń i miejsce na pytania, bo przecież tych pytań na pewno są setki.
12: Tak, to znaczy to są też warsztaty typowo takie bardziej praktyczne. I my mamy fantomy, ale to nie są fantomy, o których tylko opowiadamy, tylko mówimy, proszę, róbcie pierwszą pomoc, przygotujcie, na przykład zabezpiecznie rękę, która krwawi, bo to wszystko jest jakby, można powiedzieć, na żywo. Mamy tam taką sztuczną krew, która tryska, te osoby, które muszą to zabandażować, muszą wiedzieć, jak takie rzeczy przeprowadzić. Potem już trochę opowiadamy, to jest takie bardzo, bardzo praktyczne zajęcia, więc mówię, bardzo serdecznie zapraszamy, nie trzeba się niczego bać i można naprawdę w takich warsztatach wziąć udział. Wystarczy skontaktować się z nami, z Polskim Czerwonym Krzyżem na ulicy Warmińskiego 10.
3: Spotkanie trwa 6 godzin, bezpłatne warsztaty potrwają do listopada. W sumie w regionie PCK zamierza zorganizować 250 takich spotkań.
2: SK Bydgoszcz News.
3: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidier Chwelska. Bydgoszcz może być atrakcyjną lokalizacją dla stałej bazy wojsk USA, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemerlinga miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań czy Wrocław.
13: Na pewno Bydgoszcz jest atrakcyjna, jeśli chodzi o możliwość utworzenia tej bazy. Mamy wszelkie przymioty, które pozwalają rozpatrywać Bydgoszcz w tych miejscach takich, które mają szansę. Oczywiście decyzję będzie podejmował kto inny. Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała, wszak jesteśmy ważnym garnizonem, bardzo ważnym garnizonem już. Posiadamy na terytorium naszego województwa instrumenty, jednostki, które są związane z NATO, JFTC, to ważny punkt na mapie tutaj instytucji obronnych w kraju. Na pewno taka baza byłaby pożądana. Mamy świadomość, że pod uwagę branych jest szereg innych lokalizacji. Dla społeczeństwa to mogłyby być naprawdę same dobre elementy, które chcielibyśmy wykorzystać. Oferta jest. Myślę, że bardzo chętnie przyjęlibyśmy taką na bazę NATO tutaj, bazę Armii Stanów Zjednoczonych w Bydgoszczy. Ja myślę, że powinniśmy myśleć trochę szerzej. Wszak Bydgoszcz, sama Bydgoszcz w granicach administracyjnych być może nie, ale szerzej. Ale to jest dyskusja w przyszłości. Myślę, że tutaj o konkretach nie możemy na razie mówić. Ja przynajmniej nie chciałbym w ten sposób formułować myśli, ponieważ myślę, że to jest za wcześnie. Jeśli mówimy o bazie, która miałaby pomieścić 4-5 tysięcy żołnierzy, to musimy zdawać sobie sprawę, że i działka, i terytorium to jest potężny obszar. Jeśli chodzi o dostawy żywności, o obsługę taką zwykłą, prostą, miejsca pracy, jestem głęboko przekonany, że to na pewno napędziłoby wiele elementów naszej tutaj lokalnej gospodarki. A poza tym jestem głęboko przekonany, że takie podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa tego regionu spowoduje, że i firmy poczułyby się bardziej bezpieczne. Myślę, że to również i w tej sferze mogłoby przysporzyć nam tutaj wszelkich dóbr. My jesteśmy zagrożeni permanentnie, bo przecież no nie jest tajemnicą, że Bydgoszcz jest miejscem, w którym wytwarzane są rzeczy związane z obronnością. Ja już nie chcę tutaj w detale wchodzić, bo wszyscy o tym wiemy. WZL niedawno podpisana umowa na produkcję rakiet, więc myślę, że to zagrożenie, ono w tej chwili istnieje i czy ono byłoby większe, trudno powiedzieć, ale musimy wiedzieć, że Bydgoszcz na pewno nie jest takim miejscem, które gdzieś przy ewentualnym konflikcie będzie pomijane, jeśli chodzi o przekierowanie rakiet czy innych środków bojowych.
3: Część mieszkańców Bydgoszczy, którzy mieszkają w pobliżu siedziby Sojuszu, chętniej widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
14: Mi się wydaje, że jednak jest bezpieczeństwo, jednak jest zapewnione, bo to jednak jest taki organ, jak to jest cały, to nie jest tylko Polska, tylko Europa cała jest.
15: Wojskowych czasami widać, że są...
14: Tak, oczywiście, że tak.
15: Bydgoszcz pojawiła się na liście miast polskich, tak, gdzie mogłyby być amerykańskie wojska jeszcze, baza amerykańska.
14: No na pewno, ma być właśnie spośród Czech.
15: Myśli pani, że Bydgoszcz byłaby dobrym miejscem?
14: No, jak najbardziej. Przecież tu jest tyle też wojsk różnych, też przecież tutaj nawet widać różnych.
15: Z NATO?
14: Z NATO, tak, bo tutaj ja chodzę, bo tutaj mieszkam, więc
15: Myśli pani, że bylibyśmy bezpieczniejsi?
14: No, trudno to wiedzieć, bo to jest... Można interpretować to różnie, bo i tak, i nie, bo może być... W pierwszej kolejności może być albo nie, no więc...
15: A pani jako mieszkanka czułaby się bezpieczniej?
14: No, ja się czuję bezpieczna. Ja się czuję bezpieczna, tak. Ja się czuję bezpieczna, bo się wydaje, że jednak jest jakaś obrona po prostu, nie? No.
15: Także jakby chcieli Amerykanie, niech przyjeżdżają.
14: No oczywiście, że tak. Niech im tutaj zapewnią całym rodzinom, bo to jak przyjadą, to z rodzinami, więc... Zrobią im takie miasteczko.
16: Dla mnie osobiście nie stanowi to ani plusów, ani minusów. My mieszkamy akurat naprzeciwko bramy wjazdowej, więc tak myślę, że trochę strach, nie? Ale nie, my nie myślimy nad tym tak na co dzień. Po prostu ja nie zaprzątam sobie tym głowy wcale.
15: Pytam też o to dlatego, że pojawił się pomysł kilka dni temu, że Bydgoszcz jest no, w takim powiedzmy top 3, jeśli chodzi o polskie miasta, dla bazy wojsk amerykańskich. Myśli pani, że taka baza przydałaby się w Bydgoszczy, czy może właśnie odwrotnie?
16: Wie pan co, ja nie myślałam w ogóle na ten temat, musiała się zastanowić, ale w tej chwili to w zasadzie nie myślałam o tym w ogóle.
15: Przydaliby się nam tacy Amerykanie? Może byliby jakąś tarczą?
16: Czy ja wiem, mi się wydaje, że nasi nam starczą.
15: Tutaj NATO, czy w ogóle polscy żołnierze?
16: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o nas, to tutaj nasze NATO, a w całej Polsce jakoś nie mam przekonania. Wolę chyba własnych żołnierzy.
15: Nie do końca Amerykanie by się nam tu przydali.
16: Chyba nie jednak. Ja tak jakoś myślę, że nasi to nasi. A ja tak chodzę na spacerki z pieskiem, to ja sobie tam obserwuję. Różne mają takie tam te swoje zloty. I tak ani nie przeszkadzają, ani...
15: Może jak się
16: na
15: widzi
16: co dzień, bo my na co dzień ich widzimy. Robią zakupy na każdej swojej przerwie. Więc jak ja idę na przykład na zakupy, to ich widzę bez przerwy. No wszystkie narodowości jakby... Nie, także dla nas to już jest taki widok, przynajmniej dla mnie, bo ja tu, no mówię, no mieszkam dosłownie.
15: Normalnie.
16: Ja z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne, że oni tam są po prostu.
15: Może jak się ich widzi, to człowiekowi jakoś tak.
16: Tak, w ogóle no, nie zwracamy uwagi, przynajmniej ja, ani tam moja rodzina też chyba nie. Czasami tylko się śmiejemy, że jak coś się zadzieje, no to my tak od razu cyk i nie zdążymy pomyśleć za bardzo.
15: A tu się rozmawia o tym, tak?
16: No u nas czasami tak, ale u nas to raczej tak trochę dla śmiechu też. A tak na co dzień to wie pan, jakby człowiek sobie miał zaprzątać głowę, to co to by za życie było, nie? Bez przerwy rozmyślać akurat o tym. Jest tyle innych rzeczy i no jakby pan tak zapytał znienacka, to tak...
15: A wojska amerykańskie?
16: Jeżeli uważamy, znaczy wyższe jakby te nasze władze uważają, że są potrzebne, to proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko.
15: Niech przyjadą.
16: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni. No ja się aż tak nie znam.
3: Bydgoszcz jest już dziś ważnym ośrodkiem wojskowym, gdzie działają struktury NATO, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego. Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość na przyjęcie stałej bazy wojsk USA na zachodzie kraju. Miałaby pomieścić około 5000 żołnierzy, ale decyzja w tej sprawie należy do Amerykanów.
2: SK Bydgoszcz.
3: Coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyraźny wzrost liczby chętnych zauważyli urzędnicy w Bydgoszczy. Wiążą go z dużym cyberatakiem i wykradzeniem danych z systemu firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, mówi Marta Stachowiak z Urzędu Miasta.
15: Porozmawiamy o zastrzeganiu swojego PESEL-u. Czy rzeczywiście w ostatnim czasie można było zauważyć w urzędzie, że liczba chętnych jakoś wzrosła?
17: Tak, zdecydowanie. To oczywiście miało związek z wyciekiem, tym takim dużym wyciekiem około 19 milionów PESEL-i Polaków i też apelem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który w mediach zaapelował właśnie do Polek i Polaków o to, żeby ten numer PESEL zastrzegali. I faktycznie, no, na pewno część osób zrobiła to zdalnie, czy to przez stronę gov.pl, czy przez aplikację. Natomiast sporo osób zdecydowało się przyjść tutaj do nas, do Urzędu Miasta i tutaj za naszym pośrednictwem ten swój numer PESEL zastrzec.
15: Jeśli chodzi o statystyki, jak to wygląda w Bydgoszczy?
17: W ostatnim czasie tych zastrzeżonych paseli było ponad 6 tysięcy, z czego 2200 niespełna w sierpniu i niecałe 4 tysiące we wrześniu. Wcześniej, bo przypomnę, że numer PESEL można zastrzegać od jesieni 2023 roku, wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Myślę, że te osoby, które chciały to zrobić, robiły to po prostu przez internet, natomiast tutaj to były faktycznie pojedyncze osoby. Tak jak powiedziałam, po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli, zaczęli się w ogóle tym tematem interesować. Dowiedzieli się pewnie, część osób dowiedziała się, że w ogóle jest taka możliwość i faktycznie z tej możliwości za naszym pośrednictwem Urzędu Miasta postanowili skorzystać.
1: A dlaczego warto?
17: No oczywiście dlatego, że to nas chroni. Chroni przed kradzieżą tożsamości, chroni chociażby przed tym, że no, nikt nie weźmie na nas chociażby pożyczki czy kredytu. To są takie chyba najważniejsze argumenty. No i oczywiście w dobie tego, że coraz więcej rzeczy załatwiamy przez internet, że często te nasze dane udostępniamy w różnych miejscach, no taka pewność tego, że faktycznie zrobiliśmy wszystko albo to, co jest w naszej mocy, żeby te nasze dane chronić, jest myślę dzisiaj bardzo cenna.
1: Podsumowując, zastrzec PESEL można osobiście, przechodząc do urzędu, jest taka możliwość, można to zrobić online, nawet nieważne jest miejsce zamieszkania.
17: Tak, zastrzec PESEL można w każdym urzędzie gminy, niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Można to zrobić chociażby przy okazji jakiejś wizyty, nie, urodziny w innej części Polski. Podobnie jest z cofnięciem tego zastrzeżenia. Można to zrobić w każdej chwili i można to zrobić zarówno przez internet, jak i osobiście. Obie te usługi, czyli zastrzeganie i cofnięcie, są bezpłatne i można je robić dowolną ilość razy.
3: Lepiej zastrzec dowód, przekonują mieszkańcy.
18: Jest tyle zagrożeń internetowych, że jest to no, wręcz konieczne dzisiaj. Można się łatwo nabrać, znaczy, staramy się nie nabrać mimo wieku, ale zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
1: Właśnie dlatego o to pytam, czy rzeczywiście w ostatnim czasie mogła nawet wzrosnąć liczba osób, które ten PESEL zastrzegły? Nie wiem, czy pani w ostatnim czasie...
18: Ja wcześniej zastrzegłam PESEL.
19: To na pewno było jakimś takim bodźcem. Ja widziałam nawet tutaj przed Urzędem Miejskim kolejki wielkie do tego. Nie wszyscy potrafili to zrobić internetowo, ale tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki osób, no w takim średnim wieku lub trochę więcej, które właśnie, no był to na pewno te informacje, które otrzymywaliśmy.
1: O wycieku
19: to spowodowały, że bardziej żeśmy się uwrażliwili na te oszustwa.
1: Pani mają, tak? Zastrzeżone też?
18: Tak. Jeszcze przed tą sytuacją zastrzegłam PESEL, ponieważ potrafią takie rzeczy robić, że można się nabrać. Na wnuczka bym się nie nabrała na przykład, ale są historie, strony, które są nieodpowiednie, a tak ładnie zrobione, że
19: wiele transakcji jest zawieranych internetowo, drogą internetową, także można się po prostu, no, mając PESEL, chociaż to jest to też takie dziwne, wie pan, bo tym PESEL-em to operujemy wszędzie w aptece, pojawia się obojętnie, gdzie trzeba go podać, no ale...
1: Wiele osób ma do niego dostęp, się potem okazuje.
19: Oczywiście.
20: Właśnie, wie pan, co nad tym zastanawiałam, bo zastrzegłam ten PESEL, potrzebowałam z banku pieniądze, pożyczkę wziąć, żeby ogrzewanie zrobić, a ja oczy takie zrobię, ona mówi, ale pani ma zastrzeżony, a ona mi się spytała najpierw, czy ma pani zastrzeżony PESEL, ja mówię, tak, to nic z tego, nie, może pani kupić 10 tysięcy, a ja potrzebowałam 60.
1: I co wtedy?
20: No co wtedy? Przyszłam do Urzędu Miasta, bo ja tam się nie znam na tym, wie pan, na tych... jak to się nazywa?
1: W internecie.
20: W internecie, no. I przyszłam i mi tam odblokowała to. Dopiero poszłam i dopiero mi przyznali pożyczki. Musiałam czekać, bo oni od razu pożyczki nie dają, nie?
15: Ale czuła się pani bezpieczniej, jak ten PESEL zastrzeżony był?
20: Szczerze powiem, że nie wiem.
15: Trochę zachodu było, bo trzeba było wracać do urzędu, no. Ale z drugiej strony, jak taki PESEL jest zastrzeżony, to może nikt tego nie wykradnie?
20: No ja dlatego to zrobiłam tak, nie? Bo wie pan, różnie bywa, nie?
15: No właśnie, gdyby pani mogła powiedzieć, co panią skłoniło, żeby najpierw go zastrzec?
20: No to moja siostrzenica mówi, ciocia, zastrzec sobie PESEL, bo ty jedziesz i tu i tam, to różnie może być. Nie? Potem nieraz ja jechałam do córki, do Londynu, no dowód zawsze ze sobą mam, no jakby nie było, nie? No czy tam nawet paszport teraz trzeba mieć, nie? Ale nie wiedziałam, że to się tak wszystko skoryguje, że będę miała problem, o.
3: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy. Usługa jest bezpłatna.
2: SK Bydgoszcz News.
0: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Patroli w okolicach szkół będzie więcej, potwierdzają policjanci. To reakcja po serii ataków w placówkach oświatowych. W Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a pod Wyszkowem 15-latek zaatakował 3 osoby, śmiertelnie ranił woźną. O zwiększenie liczby policjantów w szkołach zaapelował premier.
21: Oczywiście do naszej komendy także trafiły już polecenia komendanta głównego policji, a te zostały przekazane do jednostek miejskich i powiatowych. Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona. Oczywiście w ramach bieżącej współpracy, tam gdzie będzie taka konieczność, będziemy wchodzić także do szkoły, tam gdzie dyrektorzy placówek będą sobie tego życzyć. Patroli można spodziewać się w okolicach szkół i będą to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Proszę też pamiętać, że mogą to być patrole zarówno umundurowane, ale także będziemy korzystali z policjantów nieumundurowanych. W trosce o bezpieczeństwo, a w zasadzie najbardziej poczucie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i pracowników szkół, nauczycieli, a także rodziców.
0: Mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Patrole będą zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Policjanci będą również nieumundurowani.
2: SK Bydgoszcz.
0: Rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne, alarmują lekarze z Bydgoszczy. W gabinetach mają coraz więcej pacjentów już teraz. W Kujawsko-Pomorskim zanotowano ponad 80 przypadków grypy, mówi Jakub Podgórski, lekarz medycyny rodzinnej.
15: Rozmawiamy o sezonie grypowym, który jest na starcie, to widać już w gabinecie.
22: Tak, zdecydowanie liczba osób zgłaszających się z objawami przeziębienia i grypy wzrosła znacznie. Już pomiędzy pacjentami często generalnie zgłaszają się jako pacjenci dodatkowi z kaszlem, z katarem, z bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni.
15: Czyli to już widać.
22: Tak, tak.
15: Czego się pan spodziewa w tym sezonie? Czy rzeczywiście będzie co robić?
22: Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Były sezony, że w zasadzie ten okres przeziębień się wcale nie kończył. Tak, spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
15: No i właśnie dzisiaj też tutaj jest mowa o tym, żeby się szczepić. Dlaczego, może gdybyśmy mogli przekonać kogoś nieprzekonanego do tego, dlaczego warto się zaszczepić chociażby przeciwko grypie?
22: Żeby przekonać kogoś, no powiedzmy tak, szczepienia nie zawsze chronią przed zachorowaniem samym, ale chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. Chronią też także nie tylko nas, ale też osoby nam bliskie, czyli jeśli zaszczepimy się na przykład na grypę, to jest szansa, że nie zarazimy babci, dziadka, nie przekażemy tej choroby dalej, albo jakichś małych dzieci gdzieś w rodzinie. Także chronimy siebie i chronimy innych przy okazji.
15: Jeżeli jestem zdrowy, od lat nic mi nie jest, nie choruję na żadne poważne choroby, to się nie zaszczepię. To jest zgubne myślenie.
22: Jak najbardziej, ponieważ nie zawsze jest tak, że nawet prowadząc zdrowy tryb życia i trzymając się dobrej diety, trzymając się dobrego snu, suplementując witaminę D, nie zawsze się okaże, że choroba się jakaś nie przyplącze. Może się zdarzyć jakiś taki słabszy okres, słabszy dzień i można zachorować na naprawdę poważną chorobę z poważnymi powikłaniami.
15: Lekarze w gabinecie też pewnie słyszą różne wykręty pacjentów, którzy mówią, nie, co ja tam będę się szczepił?
22: No to decyzja jest indywidualna, no, nikogo nie zmusimy do szczepienia, natomiast ja zawsze jednak zalecam, zwłaszcza seniorom, zwłaszcza osobom z małymi dziećmi, zwłaszcza takim ludziom, którzy przebywają w dużych skupiskach.
15: Jest już zainteresowanie szczepieniami? Pacjenci pytają o to.
22: Tak, i jestem tym pozytywnie zaskoczony, ponieważ chęć pacjentów do szczepienia zdecydowanie zauważyłem, że wzrosła w ostatnich latach. Pacjenci sami dopytują o szczepionki, sami dopytują, kiedy mogą się przyjść zaszczepić. Lista przeciwwskazań do szczepienia jest naprawdę niewielka. a korzyści ze szczepienia są naprawdę duże.
1: Mówimy tutaj zarówno o grypie, mamy też COVID, przecież o nim też nie powinniśmy zapominać.
22: Oczywiście, COVID nigdy nie zniknął, wbrew niektórym internetowym teoriom, że już go nie ma. Oczywiście dalej jest, nie jest tak zakaźny, nie jest taki poważny, nie jest tak poważna choroba, jak była wcześniej, natomiast wciąż nie zniknął.
1: Podsumowując naszą rozmowę, wzrost przypadków zachorowalności na grypę już widać w gabinecie.
22: Tak, zdecydowanie.
0: Najwyższy szczyt zachorowalności dopiero nadejdzie. Jest jeszcze czas, by w porę się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy. Specjaliści rozmawiali o szczepieniach podczas specjalnej konferencji na UKW w Bydgoszczy.
4: Konferencja porusza temat szczepień ochronnych. Chcemy przedstawić główne cele profilaktyki pod postacią szczepień, ale chcielibyśmy przybliżyć również to, że nie każdy z nas ma takie same potrzeby, jeśli chodzi o szczepienia. Głównie szczepienia kojarzą nam się z dziećmi, natomiast jest to również temat osób dorosłych, osób, które mają problemy z odpornością, ale również młodzieży i studentów, ponieważ często wiąże się to na przykład ze zmianą naszego środowiska i nie do końca mamy świadomość, że może to zmienić nasze narażenie na choroby zakaźne.

0: zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne jest już sporo. Czy widać to, ten wzrost zachorowalności?
1: Tak, widzimy już wzrost liczby zachorowań na grypę oraz COVID-19. Oczywiście ten największy szczyt jest dopiero przed nami i właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach. Zdążymy zaszczepić się przeciwko grypie, zdążymy zaszczepić się przeciwko COVID-19, a jeśli chodzi o seniorów, jest to również dobry moment, żeby pomyśleć o szczepieniu przeciwko RSV.
0: No właśnie, bo jeszcze nie jest za późno.
1: Jeszcze nie jest za późno, chociaż ja jestem też takim zwolennikiem mówienia, że nigdy nie jest za późno, bo COVID to nie tylko jesień, zima, tak? Więc nawet jeśli się okaże, że nie zdążymy się zaszczepić we wrześniu, w październiku, w listopadzie, to rozważmy to również w końcówce tego sezonu jesienno-zimowego, bo może się zdarzyć, że to zachorowanie dopadnie nas na przykład wiosną.
0: A jak to zainteresowanie wygląda?
1: Widzimy zwiększone zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie. Szczerze mówiąc, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepień, tych szczepionek przeciwko grypie zaczyna brakować w aptekach. I tym bardziej właśnie zachęcam, żeby zainteresować się tematem, żeby nie okazało się, że w momencie, kiedy zdecydujemy się na to szczepienie, tych szczepionek po prostu zabraknie.
0: No właśnie, bo można też w aptece się zaszczepić.
1: Jak najbardziej osoby dorosłe, bo tutaj jeśli chodzi o punkty apteczne, to szczepią one osoby dorosłe. Można skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 w punktach aptecznych. Również punkty apteczne oferują szereg szczepień zalecanych.
0: Kto może się zaszczepić? Na pewno trzeba czuć się zdrowo.
1: Tak, jak najbardziej trzeba czuć się zdrowo, natomiast jakieś złe samopoczucie, delikatne przeziębienie nie zawsze jest przeciwwskazaniem do szczepień. Warto zawsze skonsultować się z lekarzem albo z farmaceutą, który przeprowadzi badanie kwalifikacyjne i na podstawie zebranego wywiadu oraz badania zadecyduje, czy w danym momencie można wykonać szczepienie ochronne.
0: Spodziewa się Pani, że to będzie taki sezon, gdzie tych zachorowań może być sporo? Czego się Pani spodziewa na początku sezonu infekcyjnego?
1: Mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy pod względem liczby zachorowań niż poprzedni sezon, bo wiadomo, my zawsze myślimy, że nas grypa nie dopadnie, nas COVID nie dopadnie, natomiast zeszły sezon był taki, że tych zachorowań na grypę typu A było bardzo dużo. Sama tego doświadczyłam w najbliższej rodzinie. Część osób po prostu nie zdążyła się zaszczepić, również brakowało szczepionek. Mam nadzieję, że ten sezon będzie spokojniejszy, ale no nie chciałabym, żeby było tak jak w poprzednim sezonie, że liczymy, że będzie dobrze, jednak zastosujmy tę profilaktykę w postaci szczepień, żebyśmy mogli spać spokojnie.
0: To jeszcze na koniec dopytam. No właśnie, co by Pani powiedziała takiej osobie, która mówi, nigdy się nie szczepiłem, nigdy się nie szczepiłam, nigdy nic mnie takiego poważnego nie spotkało?
1: Sama byłam osobą, która, przyznam się szczerze, dopóki nie pracowałam, nie zajmowałam się szczepieniami, nigdy nie szczepiłam się przeciwko grypie, bo po pierwsze mało słyszałam na ten temat, nigdy nie chorowałam na grypę do czasu, aż zachorowałam, jak to mówią, mądry Polak po szkodzie. Ale no nie bądźmy w takiej sytuacji. Naprawdę grypa czy COVID-19, ale szczególnie grypa jest bardzo ciężką chorobą. Może dawać ciężkie powikłania, może kończyć się hospitalizacją, więc te osoby, które są szczególnie narażone, seniorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, powinny przyjąć to szczepienie przeciwko grypie, szczepienie przeciwko COVID i oczywiście rozważyć inne szczepienia zalecane. Tutaj skupiamy się oczywiście na tych szczepieniach sezonowych, bo jest taki okres, tak? Natomiast myślę, że przez cały rok powinniśmy myśleć o tych szczepieniach i rozważyć również inne zagrożenia w zakresie chorób zakaźnych.
0: Widać wzrost zachorowań, oby to się tak za bardzo nie rozprzestrzeniło.
1: Tak i mam nadzieję, biorąc pod uwagę, że to zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 jest dosyć wysokie. Mam nadzieję, że ta liczba zachorowań nie będzie tak duża. Mam wrażenie, że ten nieciekawy poprzedni sezon dał nam trochę do myślenia i wiele osób ciężko przechorowało grypę, dlatego teraz rozważa po prostu te szczepienia ochronne.
0: Rekordowo dużo przypadków.
1: Tak, było rekordowo dużo przypadków, ale też

0: te zachorowania na grypę miały bardzo ciężki przebieg. I szczepienie przeciwko grypie, osoby, które były zaszczepione przeciwko grypie, nieraz też chorowały, ale ten przebieg był zdecydowanie łagodniejszy, więc no, nie zawsze szczepienie zapobiega zachorowaniu, ale często powoduje to, że przechodzimy tą chorobę łagodniej, unikamy właśnie hospitalizacji, unikamy ciężkich powikłań, które mogą wystąpić również u osób, które nie są obciążone innymi chorobami, mogą wystąpić u osób uprzednio zdrowych.
1: Na szczepienie przeciw grypie można się zgłosić do przychodni POZ, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. We wrześniu zarejestrowano ponad 700 tysięcy szczepień przeciwko grypie. Najczęściej korzystają z nich seniorzy. Rusza budowa oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pod Skarpą, łączącym Bydgoszcz z sąsiednią gminą Osielsko. Powstanie infrastruktura o długości prawie 400 metrów na ulicy pod Skarpą, od skrzyżowania z ulicą Zamczysko do granicy Bydgoszczy. Inwestycja zakłada budowę trasy pieszo-rowerowej wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji. Roboty potrwają około 4 miesięcy. Zadanie jest realizowane z funduszy europejskich pozyskanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Równocześnie na terenie gminy Osielsko przebudowany zostanie odcinek ulicy Leśnej o długości prawie 200 metrów na styku z miejską inwestycją. W ten sposób powstanie bezpieczne, spójne połączenie infrastruktury rowerowej po obu stronach samorządowej granicy. A kilka dni wcześniej rozpoczęła się budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kolbego pomiędzy Waleniową i granicą miasta. Inwestycja pozwoli połączyć wcześniej wybudowane odcinki ścieżek w Bydgoszczy oraz gminie Sicienko. W ramach inwestycji wytyczony zostanie też przejazd rowerowy przez ulicę Kormoranów, co wiąże się ze zmianą sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Przebudowane zostaną także chodniki wraz z dojściami do przystanków komunikacji publicznej. Rowerzyści z nowej infrastruktury skorzystają wiosną przyszłego roku. W kujawsko-pomorskich lasach prawdziwy wysyp grzybów. Potwierdzają to grzybiarze, za to specjaliści apelują o ostrożność. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
2: Jak zawsze trzeba na grzyby uważać. Tutaj zawsze taka czerwona lampka musi nam się zapalać, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości mamy. Zawsze weryfikujmy te zbiory. Są świetne atlasy grzybów. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikacje takie na telefon, z tym bym uważała, bo faktycznie błędy się zdarzają i zauważyliśmy, że faktycznie no niekiedy błędnie weryfikują te nasze zbiory. Mamy również możliwość bezpłatnego sprawdzania grzybów w naszej stacji, ale również w innych powiatowych stacjach w naszym województwie, więc zachęcamy do weryfikowania, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości nam się pojawią.
3: No właśnie, wspomniała Pani o aplikacjach. Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej popularna, prawda, w przypadku grzybów?
2: Tutaj tak, te aplikacje coraz liczniej nam się pojawiają i faktycznie niektórzy chcą z nich korzystać, ale sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję. W konsekwencji pokazywało nam jakieś błędne nazewnictwo co do grzybów, że były to owocniki jadalne, więc na pewno byłabym daleka od tego, żeby z takich aplikacji korzystać.
3: Nie ufajmy AI, prawda? Zwłaszcza, że tutaj no, ryzykujemy zdrowiem, może nawet życiem.
2: Oczywiście, jeżeli chodzi o grzyby, no to te trujące, faktycznie niewielka ilość na przykład muchomora zielonawego spożyta w konsekwencji może zniszczyć nasze zdrowie czy nawet życie. Jeżeli jakiekolwiek są wątpliwości co do tego, co zbieraliśmy, zachęcam, żeby do nas przyjść ze swoimi zbiorami. Takie owocniki w całości do nas do stacji przynosimy, żebyśmy jak najlepiej mogli zweryfikować, co też faktycznie Państwo zbierali.
4: SK Bydgoszcz News.
1: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Służby cały czas monitorują internet. Policjanci sprawdzają podejrzane wpisy o rzekomych zagrożeniach w szkołach. Takie zgłoszenia weryfikują też kujawsko-pomorscy funkcjonariusze, mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Przede wszystkim jeden wielki apel, myślę, żeby zachować rozsądek i nie powielać nieprawdziwych informacji, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze. Media, zwłaszcza internetowe, są zalane informacjami dotyczącymi sytuacji, do których rzekomo miało dojść, po czym okazuje się, że jest to jakiś post wrzucony przez osobę, która kompletnie bezmyślnie, właściwie nie wiadomo po co, chcąc wywołać jakąś niepotrzebną zupełnie czynność policji, wrzuca informację, która okazuje się być po prostu głupim, nieprzemyślanym żartem. Bardzo często są to informacje wrzucane przez osoby niepełnoletnie, których no, trudno też do końca myśleć o tym, czy one zastanawiają się nad konsekwencjami, nad angażowaniem służb, które wywołują dzisiaj takie informacje, które świadczą o tym, że ktoś może stanowić zagrożenie dla uczniów jakiejś szkoły. Te informacje oczywiście są także sprawdzane przez kujawsko-pomorskich policjantów. Apel o to, aby po pierwsze nie powielać nieprawdziwych informacji, nie przekazywać ich dalej, sprawdzać to, czy rzeczywiście sytuacja miała miejsce, zanim podamy jakiś post czy zdjęcie, które zostanie wrzucone do sieci, ponieważ większość z tych zgłoszeń są to po prostu zgłoszenia nieprawdziwe, więc należy weryfikować swoją wiedzę, czy też informacje, które chcemy powielać, przede wszystkim na oficjalnych kanałach komunikacji, na przykład policji, na oficjalnych profilach instytucji państwowych i rządowych, bo tylko tam jesteśmy w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście sytuacja, która wydaje się być prawdopodobna, w ogóle się wydarzyła. Trzeba się liczyć z konsekwencjami również tego, że spowodowanie niepotrzebnej czynności instytucji państwowych, mam na myśli tutaj policję także, może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Trzeba o tym pamiętać, ale przede wszystkim wydaje się dzisiaj zachować, bardzo istotne jest zachować spokój, żeby nie powodować paniki i nie powielać po prostu niesprawdzonych informacji, bo to jest dzisiaj najważniejsze, żeby korzystać z oficjalnych kanałów. Oczywistym jest też, że także w kujawsko-pomorskim policjanci są w szkołach. Takie zadania otrzymaliśmy. Są to zawsze umundurowani policjanci. Policjanci patrolowo-interwencyjni czy dzielnicowi. W patrolach pieszych, w patrolach zmotoryzowanych wchodzimy do szkół. Wszystko po to, aby to poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle ważne, utrzymać, żebyśmy wiedzieli o tym, że oczywiście my przyjmiemy zgłoszenia, będziemy podejmowali interwencje, ale nie angażujmy też służb zupełnie w jakieś niefrasobliwe, głupie żarty, które dzisiaj w obliczu tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, zupełnie inaczej będzie odebrane niż jeszcze 2 tygodnie temu.
1: Najważniejsze, by słuchać i reagować, mówi psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po serii ataków w szkołach pojawia się pytanie, czy podobnym sytuacjom można w przyszłości zapobiegać. Zdaniem dr Anny Szymaniek-Kostrzewskiej agresja nie pojawia się znikąd, ale sygnały mogą być bardzo delikatne.
6: Myślę przede wszystkim coś niefajnego. Coś o tyle niefajnego, że nie ma bodźca, który by chociażby powstrzymał ten akt agresji. Pytanie, czy ktoś mógłby powiedzieć o tym chłopaku cokolwiek poza tym, że był cichy i gdzieś tam przemykał. Czy mamy kogoś, kto by wiedział, o czym marzył, co było dla niego ważne, kto był dla niego istotny, co go motywowało w życiu. Czy był ktoś na tyle bliski, przed którym on miałby poczucie winy w sytuacji, kiedy kogoś krzywdzi. Nieraz to jest tak, że no, najchętniej to wszystko rzucił w cholerę i... Ale mama by cierpiała. I to jest ten hamulec nawet w sytuacji bardzo skrajnej, kiedy już nam brakuje repertuaru działań. Kiedy jesteśmy w takim poziomie stresu, że nie kontrolujemy siebie. I kiedy jedynym wyjściem wydaje nam się to najprostsze, walcz albo uciekaj. Tutaj jest podejmowana walka, podejmowany jest akt agresji, który prowadzi do cierpienia innych. Teraz pytanie, czy ta osoba sobie zdaje z tego sprawę. W momencie, kiedy to się dzieje, być może nie, ale też do tego prowadzi. I warto wyłapać co? Bo to jest tak, że my mamy genetycznie, jesteśmy predysponowani i do zachowań agresywnych, i do zachowań prospołecznych. I jedne i drugie są nam potrzebne i od tego nie uciekniemy. Możemy zmniejszyć bądź zwiększyć jedne czy drugie, ale tego nie wyeliminujemy, bo jedne i drugie są potrzebne. Kiedyś była potrzebna agresja, żeby upolować jedzenie. Teraz jest potrzebna, żeby się obronić. No asertywność w sytuacji, kiedy ktoś mnie atakuje z nożem, zawodzi, umówmy się, zawodzi. Nie powiem asertywnie, ale proszę bardzo mnie nie zabijać. Uciekam. A jeżeli nie ma możliwości ucieczki, walczę o życie. I jeżeli jest równowaga między tymi zachowaniami agresywnymi, prospołecznymi, to jest okej. Okay. Kiedy tej równowagi zabraknie, no i tutaj zostają w zasadzie dyskwalifikowane możliwości prospołecznego osiągnięcia swoich celów, mam akt agresji.
3: Są symptomy, które daje się w porę wyłapać.
6: Oczywiście, jak najbardziej. Pierwsze pytanie, czy dana osoba odczuwa współczucie? Czy odczuwa winę? Nie wstyd. Wstydzimy się wszyscy. To jest takie, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, że no tak się nie robi. Poczucie winy to jest coś, co nas łączy relacyjnie z innym człowiekiem. Ja nie chcę krzywdy innego człowieka. Ja się sama ze sobą źle czuję, kiedy wyrządzam krzywdę. To nas hamuje. No i druga sprawa. Skąd agresja? Agresja się pojawia wtedy, kiedy... Czasem po prostu jest frustracja. Frustracja to kiedy coś bądź ktoś tam blokuje cel. Mamy jakiś ważny cel, chcemy coś osiągnąć. Coś jest dla nas niezmiernie istotne. I pojawia się przeszkoda. Wówczas agresja ma w zasadzie funkcję instrumentalną. usunięcie przeszkody. Mniej więcej do 3-4 roku życia ona jest wręcz rozwojowo normatywna, ponieważ jeszcze nie umiemy zachowywać się w inny sposób. Jeszcze nie wiemy, co zrobić, żeby to osiągnąć. To jest rola rodziców, żeby nam pokazać, co w takiej sytuacji. Rola rodziców, żeby nas nauczyć, jak sobie radzić z frustracją. Profesor Trępała taką fajną rzecz powiedział na wydziale, że pierwsze lata życia dziecka to jest ciągłe frustrowanie jego potrzeb. Ciągle rodzic po prostu blokuje, bo no nie możesz wetknąć głowy do piekarnika. No nie możesz się bawić ostrym nożem. Ale to ma znaczenie rozwojowe. Dziecko się w ten sposób też uczy samokontroli. Ten sam profesor Trępała co zauważył, że zawsze możemy stworzyć takie warunki, że człowiek postąpi w sposób niemoralny.
3: A z takiego praktycznego punktu widzenia, na co zwrócić uwagę, są takie właśnie symptomy, które mogłyby zaniepokoić dorosłych albo rówieśników, kolegę z ławki, kolegę z korytarza.
6: Chociażby trudność w tworzeniu relacji. Nie wiemy o tym człowieku nic. Nie wiemy, jakie ma podejście do innych. Nie wiemy, jakie ma cele. Nie wiemy dlaczego. Co więcej, z tymi celami też jest duży problem. Czego my uczymy dzieci? Dziecku odmówisz? Dziecku? Dziecko najważniejsze. Dziecko powinno dostać. Dziecko chce siedzieć koło okna, to nie siedzi koło okna. Dorosły ustąp, nieważne, że zapłaciłeś za bilet, zrób to, bo to jest dziecko. I świat konsumpcyjny nam sprzyja takiemu myśleniu. Wszystko dla mnie. Wszystko mogę dostać. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Włączę sobie TikToka i zalew barw, zalew bodźców. Na wyciągnięcie ręki, a świat tak nie działa. I rodzice często zapominają, żeby nauczyć dzieci, że tak świat naprawdę nie działa, że nie możesz mieć wszystkiego. Jest takie powiedzenie, możesz mieć wszystko, jak poświęcisz wszystko inne. Kosztem czegoś. Pewnych rzeczy po prostu nie zdobędziemy. A jeżeli jest człowiek przekonany, że mu się należą, no to mam podejście roszczeniowe. I mam frustrację, bo tego nie dostaję. Upatruję źródła frustracji w działaniach innych, więc co robi? Atakuje innych.
3: Często w takich przypadkach słyszy się, że no on był cichy, spokojny, nie stwarzał jakichś wielkich problemów.
6: No i często się słyszy w stosunku do panów. Znowu spójrzmy na stereotyp mężczyzny. Wciąż ma się doskonale. Mężczyzna może być usatysfakcjonowany bądź wściekły. Inne emocje to są kobiece. Mężczyzna smutny, no jak? Nie, nawet mężczyzna, który przytula niemowlę, on jest usatysfakcjonowany. Tam nie ma o miłości, o współczuciu, o lęku, o to dziecko. Nie, to są sprawy kobiece. Mężczyzna, dwie emocje. Uczymy panów, że nie ma wglądu w pozostałe. Że oni nie rozpoznają tego, co się dzieje. Prezentują tylko te dwie. Jeszcze agresja jest wzmacniana, bo to takie męskie, taki męski mężczyzna. I co się wtedy dzieje? No, z repertuaru zachowań wybierane są zachowania agresywne. W sytuacji, kiedy jestem przeciążony, kiedy nie wiem, co się dzieje, nie mam wglądu w te emocje, nie umiem sobie z nimi poradzić, nie radzę sobie z frustracją, nie radzę sobie z gniewem, co jest wybierane agresją. Kiedy to się przeleje, kiedy jest tego za dużo, to z tego cichego chłopaka, który gdzieś tam znika, tworzy się agresor.
3: Z punktu widzenia dorosłych, rodziców czy nauczycieli, co jest jeszcze istotne? Rozmowa, może obserwacja, czy z kim rozmawia, z kim się kontaktuje, czym się interesuje, może się okalecza, to ma znaczenie?
6: Jak najbardziej. Jest takie powiedzenie w psychologii. Masz albo rację, albo relację. W przypadku rodzica dziecka to ta relacja jest niemal zawsze ważniejsza od racji. Bo jeżeli jest relacja, to dziecko najczęściej tę rację rodzicowi przyznaje. Bo zdanie rodzica jest ważne, jest szanowane. Ale relacja najpierw. Jeżeli tutaj nie ma tego kontaktu, jeżeli dziecko się boi reakcji rodzica, nie mówi o pewnych rzeczach, zamyka się, no to jest taki sygnał, że coś poszło bardzo nie tak. Co jest fajnym wyznacznikiem, że jest dobra relacja? Bunt młodzieńczy. Że to dziecko nie boi się przed rodzicami powiedzieć bez sensu, nie podoba mi się, wkurzasz mnie, świat jest bez sensu, nie podoba mi się to, dorośli mają racji, nikt mnie nie słucha. I że wie, że rodzic go za to nie pobije, nie skrzywdzi, nie przestanie się odzywać, nie będzie go karał ciszą, nie będzie go karał odebraniem miłości. To jest dobra relacja. Zwłaszcza, że rodzic wtedy powie, kurczę, ty masz rację, świat jest okropny. Zróbmy coś, żeby był lepszy. Pomogę ci w tym.
3: Do tego też pewnie reakcja na jakieś problemy, na przykład rówieśnicze, żeby dorosły zareagował i pomógł.
6: Oczywiście, ale też na relacje między rówieśnikami. Jeżeli relacja polega na tym, że uznajemy kogoś za gorszego, innego, odmiennego i usprawiedliwiamy, że go traktujemy gorzej, że się na nim wyżywamy, że on to zasłużył, bo to często idzie właśnie w tym kierunku. Najpierw niewinne zaczepki, a potem no usprawiedliwienie, no, sam się prosi, no na to zasłużył. No i mam prześladowanie. I w pewnym momencie ofiara może mieć dosyć. I z poczucia bezsilności czym reaguje? Walką. Tylko, że walka już nie jest wtedy kierowana w opresora. Ofiara wtedy walczy z całym światem.
3: A co teraz dla tej społeczności szkolnej może być najważniejsze? Też rozmowa z nauczycielem na godzinie wychowawczej, z psychologiem, z pedagogiem, właśnie teraz po takim traumatycznym zdarzeniu. No bo wiadomo, to było zdarzenie, gdzie no, można czuć się zagrożonym, prawda? To też jest osoba, którą kojarzymy gdzieś z korytarza. Co dla takiej społeczności szkolnej teraz jest istotne?
6: Ja myślę, że przede wszystkim otwartość i autentyczność, żeby wyrazić te emocje, żeby sobie pozwolić w bezpiecznym środowisku na powiedzenie, jak bardzo jest nam z tym źle, jak bardzo się z tym nie zgadzamy, jak nam jest trudno, jak nam jest ciężko i zadbać, żeby no, nawzajem o siebie, żeby się orientować, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Czy my jako klasa wiemy, co się dzieje w życiu każdego z nas? Czy każdy ma kogoś, na kogo może liczyć? A jeżeli nie ma w klasie, to może w klasie obok. Może jakiś uczeń mentor, może nauczyciel. A jeżeli mam problem, no to nie zaciskam zębów, nie milczę, a czy mam kogoś, komu mogę powiedzieć, jeżeli to nie jest rodzic? A często to nie jest niestety rodzic, chociaż powinien być, chociaż kolega, koleżanka. I żeby kolega, koleżanka zareagowali empatycznie, z wyrozumiałością i postarali się pomóc. Nawet jeżeli przyznaje się człowiek do bardzo trudnych rzeczy. W złości potrafi mówić straszne rzeczy. Byśmy tego nigdy nie zrobili, ale ważne, żeby wysłuchać, żeby dać możliwość usiąść tej złości i przyznać rację, że ona ma podstawy do występowania. Nie zaprzeczajmy uczuciom. Na nasze zachowanie mamy wpływ, ale na emocje już niekoniecznie. Dajmy sobie możliwość wyrażania ich. Teraz wielu uczniów pewnie się obawia. Obawia się swoich rówieśników, że ten cichy chłopak, który nigdy nikomu nic nie zrobił, co w nim siedzi, co się może zdarzyć. Dajmy sobie możliwość poznania tej osoby. Zobaczenia, sprawdzenia. Może się okazać, że tam siedzi biedne, skrzywdzone dziecko, które potrzebuje kontaktu.
3: Teraz w tej szkole rzeczywiście powinna się odbyć taka rozmowa. Rozmowa z dorosłym. Psycholog powinien porozmawiać. To jest teraz istotne dla takiej społeczności.
6: Myślę, że jak najbardziej. Przy czym to nie jest tak, że wejdzie psycholog. On coś powie. Wszyscy uczniowie stwierdzą fajnie i będzie dobrze. To jest w tej chwili praca i powinna być pracą priorytetową. Spotkania w małych grupach z zaufaną osobą. Najlepiej jeszcze z zewnątrz, żeby nie było relacji nauczyciel, żeby nie było wstydu. W niewielkich grupkach, być może osób, które sobie nawzajem ufają, żeby móc się otworzyć, żeby móc powiedzieć rzeczy, które nie zostaną ocenione, potem wyśmiane, żeby zawrzeć kontrakt, że to zostaje tutaj, że potem tego nie wynosimy poza mury szkoły, że nie wykorzystujemy tego, co mówimy, żeby kogoś skrzywdzić, tylko żeby sobie nawzajem pomóc. Nie pozostawiać bez pomocy jak najbardziej. Do tego jesteśmy zobowiązani z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia roli, którą pełnimy jako nauczyciele, jako opiekunowie, psychologowie, także jako rodzice.
3: Podsumowując naszą rozmowę, ta rola dorosłych jest na pewno istotna. Mamy tutaj do czynienia z młodymi ludźmi. Tu 13-latek udaremniony zamach, tutaj 19-latek, który zaatakował. Takich przypadków ostatnio jest bardzo dużo. Rola dorosłych, żeby obserwować dzieci, tak? Jakieś niepokojące sygnały wyjaśniać. Rola też rówieśników, żeby zauważać niepokojące sygnały, alarmować dorosłych, tak?
6: I jak najbardziej reagujmy. Czasami nawet, jak coś nam się tylko wydaje, jak mamy tylko jakieś niejasne przeczucie, to może być sygnał. Ufajmy swojemu instynktowi. Lepiej jest wywołać 15 razy alarm niechcący, niż raz to przegapić. A często rzeczywiście są pewne symptomy bardzo delikatne. Często się niepokoimy o kogoś. I to może być coś kompletnie związanego z daną rzeczą. To może być negatywny humor kogoś, kto zawsze jest uśmiechnięty. Jeżeli uczeń mówi, ja mam już dosyć, najchętniej bym. A potem to zaśmiewa. Ten śmiech, on niekoniecznie jest informacją, że teraz sobie zażartowałem. Ten śmiech może być informacją, nie wypadek powiedzieć, więc zamaskuje to humorem. Ale to, co powiedziałam, wciąż jest w mocy, wciąż jest istotne.
3: Czyli słuchać.
6: Jak najbardziej słuchać i czytać między wierszami. Przebić się przez ten parasol emocji, często złości, bo złość się nakłada nam na te emocje, które leżą pod spodem. Tam pod spodem często po prostu jest cierpienie. My nie idziemy robić krzywdy innym, dlatego że jest nam dobrze. Cierpimy. Cierpimy. W poczuciu bezsilności, kiedy nam brakuje repertuaru działań, wtedy podejmujemy walkę. I też pamiętajmy, że mamy pewne procedury bezpieczeństwa. I tutaj nauczyciele bardzo fajnie postąpili, że warto te procedury przybliżyć, żeby uczniowie wiedzieli, że jeżeli coś się dzieje, potrafimy reagować. Mamy sposoby chronienia was. Będzie się działo to i to i to. Przygotujcie się na to.
4: News.
7: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa między innymi Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Kwebo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Kwebo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
8: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze raz.
7: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
9: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
10: Jak miło, kopę lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
9: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u Ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o Twoją karierę muzyczną?
10: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu, też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
9: A co się zmieniło w takim razie?
10: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
9: A jak zmieniło się w takim razie Twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
10: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
9: A czego słuchasz na co dzień?
10: Na co dzień.
9: Właśnie takie old school, to była ABBA?
10: Też. Dancing Queen, wiesz, o co chodzi?
9: No, hymny.
10: Ale popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską, też Oena, kiedy powiem sobie dość.
9: Oczywiście, to też klasyk. No, prawda. Same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu, i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
10: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
9: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo, szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
10: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale... im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
9: Cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
10: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiem, do kogo bierz. Mhm. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
9: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
10: Wiersze.
9: Jak to się wszystko zaczęło?
10: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
9: Przedział?
10: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
9: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
10: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo im wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
9: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie? Tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
10: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
9: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
10: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut. Powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
9: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
10: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. W zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
9: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
10: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
9: Słuchaj, jeżeli w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
10: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
9: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
10: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
9: Krążą legendy, tak.
10: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie, czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie, czego chce i wie, do kogo chce trafić, wie, o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
9: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Aquaria.
10: Tak.
9: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
10: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem, ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
9: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
10: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
9: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
10: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
9: Czyli jednak brzmienie ONA.
10: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
9: No to pasowało.
10: No ale no tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
9: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład z perspektywy czasu?
10: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle w to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
7: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
11: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu, do kochającej cię osoby.
7: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
11: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące. I w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest dzień chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
7: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się wydarzyło. Powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
11: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst.
7: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
11: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem twoją pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
7: Serce zabiło mocno.
11: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
7: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
11: Tak jest.
7: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
11: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
7: Aha, myślałem, że to
11: ustawiono. Nie,
7: że
11: to
7: tak
11: nie było,
7: specjalnie,
11: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
7: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
11: Szczerze po prostu to zrobić. Jakby
7: nie tutaj czekać,
11: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
7: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
11: Tak.
7: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady, nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
11: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych, innych osób. No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
7: trzeba skonsultować.
11: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
7: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Tak. Powiedz, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
11: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam. I na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
7: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
9: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem i skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
10: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
9: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
10: Tak.
9: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
10: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
9: A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
10: Dużo. Dużo. Ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Też na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka też z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc no, na maksa się nie mogę doczekać. Jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
9: Mhm. No sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
10: ale
9: złożyć.
10: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
9: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
10: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też przyznaję się bez bicia, że no, siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie.
9: Mhm. To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
10: Na pewno nad pewnością siebie. Z pewnością siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc
12: Tak. Tam pokażę swoje siły.
9: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
12: na
9: temat tej piosenki.
12: Nie lubi tej piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
9: Oczywiście, że tak.
12: Ja totalnie tego nie neguję. A jakie było pytanie?
9: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
12: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
9: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
12: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
9: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
12: A to zobaczymy, co czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
9: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
12: Wiesz co, na pewno polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak, niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
9: A co chciałabyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
12: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
9: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
12: No też nie samemu, z partnerem. Jak do
9: no to
12: tego
9: bez wiesz? Rodziców, to bez rodziców.
12: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
9: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
12: Wiesz co? Czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
9: Tak. Pojawić? Mhm.
12: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o muzyce często w domu.
9: Czyli
12: tak
9: życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem
12: tak,
9: zawodowym.
12: Tak, tak.
9: Pełna higiena zachowana. Tak. Tak jak należy.
12: Tak, dokładnie tak. tak? I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
9: Bardzo dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
12: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie. Pobądźmy tu jeszcze.
9: Pobądźmy.
12: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
9: Dziękuję Ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
12: Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
7: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
13: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jak my mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, które poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
7: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Eskowa jawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
14: Cześć, cześć. Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
15: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu, wielkie, bo wiem, że słucha.
14: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka. Minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
15: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
14: Człowiek prokrastynacji.
15: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem.
14: Okay.
15: Że ja chciałbym.
14: Ale to jest presja jakaś.
15: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Mm-hmm. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
14: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
15: Nie, to
14: nie ma czegoś tego.
15: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Mm-hmm. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu. Mm-hmm.
14: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
15: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady.
14: Okay,
15: wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
14: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze no, bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
15: Bardzo,
14: że,
15: ale tak? Jakby... To był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
14: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą, nie wiem, na przykład, nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej, były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
15: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
14: Wow, rzadkie to jest.
15: Ale nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość.

0: utwór, który zostaje na lata.
1: Tak.
0: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Mm-hmm. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
1: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny, tak, i wszystko się... Jak musiał. Do tego doszło? Powiedz mi, AG, jak to zrobiłeś?
0: Manifestacja.
1: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
0: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy. Okay. Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił tak ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, no bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
1: To prawda.
0: A teraz
1: to prawda.
0: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
1: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
0: Skupienie.
1: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
0: Był stres przed,
1: okay.
0: Ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, jaki miał miejsce w Polsce.
1: Tak.
0: No to jest absurd.
1: No i byłeś tam no i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment, I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
0: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem, ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowiek. Ale tak,
1: no
0: a propos tego koncertu, ostatnio chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie. I jest jeden film, który przedstawia cały set i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał. I ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
1: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
0: całość
1: będzie.
0: Jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
1: Nic
0: tak?
1: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie u AG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, You Did It, ale też You Robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten poprzedni.
0: Myślę, że w taką po prostu, bo no jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
1: I mam

0: Taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz? Bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
1: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić, na pewno na parę kroków w przód. I będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
0: No okej, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
1: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
0: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
1: Na zamknięciu prawie. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu. No i myślę, że się udało.
0: A patrząc na to, że w tym ostatnim kawałku, w Smaku Słów, nie pojawia się na bicie Lolek, to jest tak, że teraz będziesz eksperymentował z różnymi producentami i to będzie jakaś taka historia, która pociągnie za sobą różne brzmienia? Czy...
1: Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o ten projekt, znaczy Karol, oczywiście Lolek w sensie, spina mi całość, bo ja sobie nie wyobrażam inaczej, bo... On wbijał mi praktycznie na wszystko wokale. Niektóre rzeczy nagrywałem sam u siebie w Łodzi. Niektóre nagrywałem z Fazmą. Ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem. Aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy. Rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%. Więc na koniec dnia i tak on spina całość. No niestety.
0: Okay,
1: Imperator. No.
0: Co? Imperator. Karol Imperator. Pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet nie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, której inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
1: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
0: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
0: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
0: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
0: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak. To się robimy, nie chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
0: Okej.
4: Okay. Natomiast no, cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
0: Twój numer to oczywiście Cloud9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud9 ostatnio?
4: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
0: Okej. Okay. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości, jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak, czyli przez dziecko.
0: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, tam, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
0: Okay.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młody, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
0: Okej, okay, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud9.
0: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
0: Mroczne?
4: Tak, tak, tak, tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Tak
0: okay.
4: Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo okay. Daleko.
0: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud9.
4: Zdecydowanie.
0: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś taki takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na, chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają, bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
0: Okej, okay. Czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
0: Okay.
4: Tak. Nie no, kumuluje energię do burzy, tak bym to, wiesz.
0: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak, tak, tak.
0: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę.
0: Zamierzasz?
4: Trochę rzadziej, ale tak, myślę, że tak.
0: Okej, okay, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
0: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mówisz, mamy 2 projekty już.
0: Okej.
4: Okay. Może nawet więcej.
0: Okej, okay, no to jest
4: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
0: Ze 2 projekty, ale masz na myśli 2 projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają tak. Więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak. Tak.
0: Okej, okay, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: Taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
0: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: się
0: za
4: tajemnicy jeszcze.
0: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
0: Okej.
4: Okay. Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Enemy Hotel sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
0: Rozumiem, absolutnie. Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
0: Okej, okay. Idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
0: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anatema. On zrobił na mnie, no, potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść, poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić. Zacząłem to robić, bo zawsze się jarałem, jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no rodziło się to w bólach.
0: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
0: Okej.
4: Okay. Tak, tak. Okay. Normalnie brałem tak zwane lekcje tego 3D online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać i no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tego flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
0: Tymi ręcoma. Tak. Getz pokazuje ręce.
4: wykonane, wiesz, w środowisku no, Unreal Engine głównie, mm-hmm. ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
0: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego mm-hmm. levelu, nie? Mm-hmm. Plus oczywiście, no wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali, czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, okay. w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
0: Okay. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam, jaka rzecz potrafi zepsuć Gedzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka Burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który okay. już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy mm-hmm. do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
0: Okej, że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna czyli... jęczeć.
0: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
0: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
0: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę po prostu...
4: Ma swój gust,
0: ma swój gust, to mi się
4: coś
0: podoba.
4: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym, dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc mhm. jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka mhm. nie pasuje.
0: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemo na Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
4: nie
0: czy
4: mam
0: nic
4: pojęcia.
0: Nie wiesz, czy nie masz
4: nie
0: w ogóle
4: mam,
0: pojęcia, o czym
4: nie
0: mówię
4: mam
0: teraz?
4: Pojęcia, nie.
0: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast wątek Kłemo na Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemo na Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemo na Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Mm-hmm. Bardziej tak.
0: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał, czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy mm-hmm. krzyżowo.
0: Okej, no dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: wiesz
0: w końcu
4: co,
0: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszym mm-hmm. pierwszą trudnością. Ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Mm-hmm. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku mm-hmm. przez tam pierwszy miesiąc. Mm-hmm. A potem powiedzieli, dobra, weź się chłopie rać sam.
0: Okay.
4: Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
0: Efekty będą niebawem. No dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
2: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w eskowej apce na smartfony.
5: Muzyką się żyje.
0: Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
6: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
0: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna już zaczęła przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można
2: zgłosić do 15 listopada. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po 17. Polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podwój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i do tego na Seszelach. Chciałem powiedzieć co innego. Jedni lubią, inni nie bardzo. No jak widać, jest poranek, budzimy się. Mati Fuczyło, cześć. A lubią albo nie lubią niedzieli. Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, gramy.

Radio-esque.

Wow, gnarly Major League DJs to Wasted Destiny. 17 minut po 9 to niedzielne hity na czasie. Co robicie dzisiaj? Bardzo chciałbym to sprawdzić. W końcu z niedzielą jest tak, że jedni korzystają z niej na 100%, drudzy mają w głowie wizję słowa zaczynającego się na P i kończącego się na poniedziałek, a trzeci pracują i w sumie to dla nich żadna różnica. No to jak to jest z tą niedzielą? Lubimy? Nie lubimy? Dajcie znać, wysyłajcie głosówki w tej sprawie na eskowym messengerze, a żeby was zachęcić, to powiem, że mam nagrody. Więc nawet jeżeli niedzieli nie lubicie, to jest szansa, że od dziś jednak lubić będziecie. No i teraz przy okazji naszej pogody, zanim spadnie deszcz, Kuban.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: And don't put the blame on me.
1: Rag & Bone Man i Human. Ten hit znamy i kochamy. A co powiecie na to?
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Jak wiecie, w każdy czwartek od 23 gramy wam wszystko to, co nowe. O północy wychodzą nowe utwory od naszych i waszych ulubionych artystów. Wtedy gramy je dokładnie w momencie premiery. Ale teraz również mamy coś dla was. Spectrum, tak nazywa się duet z Parmy. Przenosimy się więc do Włoch. Tam dzisiaj całkiem ciepło. Z tego, co sprawdziłem, w Parmie 22 stopnie. Do tego słoneczko. Fajnie, idealnie. Jak na październik, prawda? Natomiast też kawałek będzie gorący. Kawałek nazywa się Morena, nagrali go właśnie panowie Spectrum. Sprawdźcie go już teraz.

0: Britney Spears i Give Me More. 27 minut przed 10. To jest niedziela ze Ską. A ja właśnie się dowiedziałem, że co roku we Włoszech, słuchajcie, odbywają się Mistrzostwa Świata w tiramisu. Bardzo podziwiam cukierników, którzy walczą w tych zawodach bardzo dzielnie, ale jednocześnie znam sporo osób, w tym siebie, którzy też mogliby sprawdzić się w Mistrzostwach Świata w tiramisu. Tylko że w jedzeniu. Mogłbym nie mieć sobie równych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
5: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
6: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
7: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
8: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
9: Nocne maratony filmowe Helios prezentują kultowy maraton Halloween. Przed Wami piekielnie straszny wybór. Dwie noce po dwa zestawy filmów, a w nich aż 8 przerażających horrorów. Na który zestaw wystarczy Ci odwagi? Podwójny maraton Halloween w kinach Helios. Start 30 i 31 października, godzina 23. Więcej na Helios.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
12: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i Mango. I 6 minut do 10. Sprawdziłem, co dzisiaj dzieje się sportowo w Polsce. Przed nami kolejne mecze Ekstraklasy. Nawet 3. Piast Gliwice, Widzew Łódź, Pogoń Szczecin, Korona Kielce, Legia Warszawa, Wisła, Kraków. To wszystko szykuje się dziś, ale właśnie teraz, w tym momencie, gra też Hubert Hurkacz. On walczy w 1/16 finału Shanghai Masters. W piątek pokonał Nowaka Dziukowicza. A więc trzymamy kciuki w tym momencie. A wy co robicie? Za co trzymać kciuki w waszym przypadku? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam nagrody i prezenty.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 19622.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
8: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
9: Dawid Olszewski, Halloween w rytmie latino. W Bydgoszczy będzie okazja, by połączyć przebrania z tanecznymi hitami. 31 października w klubie Awa będzie Skolim, znany m.in. z hitu Wyglądasz Idealnie. A co się dzieje w bydgoskich kinach? Weekend oznacza nowości. Przedpremierowo w Heliosie można obejrzeć Czas, który nie nadszedł. Dramat z Agatą Kuleszą w roli głównej, a do tego thriller Prime Time.
10: Muzyką się żyje.
11: Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać się nie trzeba. W scenie gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpraca z Marshmallow, Calvinem Harrisem albo Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raye, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i cały czas jest w formie. Koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest jej sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawiać się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Jeden z największych polskich hitów w wykonaniu jednych z najpopularniejszych ostatnio artystów. Do sieci trafiła nowa koncertowa wersja Kiedy powiem sobie dość z trasy Męskiego grania. 30 lat temu oryginał nagrał zespół ONA z Agnieszką Chylińską. Teraz słyszymy tu Zalię i Igora Herbuta, którzy razem z Vito Bambino dowodzili w tym roku orkiestrą Męskiego grania. Kiedy powiem sobie dość to zapowiedź całego albumu z zapisem wykonań z tegorocznych koncertów. On ukaże się 27 listopada. Nie zabraknie tam także hymnu tegorocznej trasy, a więc hitu Nareszcie. A może by tak sprawić, żeby weekend trwał bez końca? No nie mogę tego obiecać, ale bez końca zagram. To Oskar Cyms, a ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry w niedzielę.

Lose Yourself to Eminem West. A ja, słuchajcie, czytam o rynku pracy w Polsce. Podobno ten w Warszawie jest najlepszy w całej Europie. To znaczy ma najwyższy wskaźnik zatrudnienia, ale ogólnie Polska jest bardzo wysoko. Jak się okazuje, uwaga, firmy boją się zwalniać pracowników, a to dlatego, że Polska jest też bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. No więc brakuje młodych osób, które mogłyby te poprzednie zastąpić. No pierwszy raz w historii wiek to atut na rozmowie o pracy chyba. Tate McRae, Just Keep Watching, gramy tak.

0: Rose i jej New Trick. 29 minut przed 11 zapytałem, za co trzymać dzisiaj u was kciuki. Tomek napisał wiadomość na eskowym Messengerze, uwaga, cytuję: trzymam kciuki za mojego syna, który uczy się zasad pisania U otwartego i zamkniętego na jutro na sprawdzian. Mam nadzieję, że napisze na piątkę. Nie nagrywam głosówki, bo usypiam córeczkę, która ma już 8 miesięcy, a dopiero co się urodziła. No tak, Tomek, 8 miesięcy minęło jak jeden nieprzespany wieczór, a za syna trzymamy kciuki. A i Hubert Hurkacz wygrał przed chwilą swój mecz.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert daje
8: masz. Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A teraz w RTV Euro AGD.
13: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

A wiecie, że to pierwsze miejsce ostatniej gorącej dwudziestki? MJ Deli, Deli Supreme, tak brzmią hity na czasie w niedzielę. A już jutro w Rap dwudziestce sprawdzimy, na którym miejscu MJ Deli wyląduje tam. Ostatnio był na miejscu drugim. Za to wiem, kto usiądzie na miejscu gościa. Mojego gościa. Wpadnie do nas Sharon, który ostatnio wypuścił rapowy kawałek z Michałem Wiśniewskim. No to warto posłuchać jutro. Ale tu też warto słuchać Zalia już za chwilę.

0: SK. SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny.
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek, Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
10: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: To będzie ostatnia reklama.
14: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
15: I po reklamie.
0: SK.
16: Muzyką się żyje.
17: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sas ma powody do radości. W głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sas na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK.
18: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na Was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
17: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji, każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sasem znajdziecie już teraz na sk.pl. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły też zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Mrozu objeżdża Polskę z nowym albumem. Na jego trasie koncertowej zostały już tylko dwa przystanki. Mrozu promuje płytę Wszystko, czego chciałem. To siódmy album w jego karierze. A czy Mrozu zgodnie z tytułem płyty ma już wszystko, czego chciał? Tego dowiemy się już niedługo. Wiadomo, że na albumie znalazły się płyty takie jak Odpowiedni moment z Zalią, Nie ma miejsca jak dom, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. W ramach trasy koncertowej Mrozu wystąpił już w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, a teraz czas na dwa ostatnie miasta. W najbliższą sobotę zagra w Ergo Arenie w Trójmieście, a na zakończenie trasy 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Za to minutę po 11 wystąpią przed Wami Zalia, Panic at the Disco, Tove Lo i Dr. Dre i ja, Mati Fuczyło. Cześć!

Alonery, back to yours. To cały czas nowość. Przed chwilą, słuchajcie, przeczytałem o tym, że Polak, pan Wojtek Madyś z Częstochowy, wygrał Puchar Świata w robieniu pizzy, co prawda w kategorii focaccia, ale to nadal mistrzostwa robienia włoskiej pizzy, włoskich przysmaków. I wygrywa je Polak. Wojtek pokonał Włochów ich własną mąką. A ten pan niedługo zagra w Polsce. Somber, My Body Isn't Ready.

0: Pamiętam, jak w podstawówce zazdrościłem im tańczenia na skrzydle samolotu w teledysku. To Ozone, Westę 27 minut przed godziną 12. Przed chwilą zobaczyłem artykuł, który mówi o tym, ile naprawdę zarabia się w Polsce. GUS zebrał nowe dane i wiecie co? Zarabiamy coraz więcej. Naprawdę, rok do roku mediana wzrosła o 400, dzisiaj to prawie 7700 zł. Patrząc na to, jak szybko te zarobki rosną, to tylko ciekawe, gdzie ta kasa się ukrywa, co? Bo na pewno nie na koncie.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: To Taylor Swift i Patient Zero. A to jest SK, ten hit jest propozycją do gorącej dwudziestki, głosujcie na niego już teraz na SK.pl, ale za to w aplikacji Radia SK można zgłaszać się do odlotu ściśle tajnego. Już jutro ktoś z was dołączy do naszej SK-owej ekipy i poleci. Dokąd? No, tego nie wiemy, naprawdę, ja tego też nie wiem, ale mam pewną wskazówkę od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: I mogę powiedzieć, że na pewno to nie będzie Poznań. Chcecie lecieć z nami i na lotnisku dowiedzieć się dokąd? No to zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo już teraz.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe Ukowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jest tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
12: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
15: I po reklamie.
16: Bydgoszcz na czasie.
17: Piotr Olszewski, Halloween można spędzić na imprezie, ale można też zarwać noc ze strachu. Helios w Bydgoszczy szykuje 2 mroczne filmowe zestawy. W każdym 4 horrory, a seanse wystartują o 23 i potrwają niemal do rana. Na wielkim ekranie m.in. Obsesja i 2 części Czarnego Telefonu. Maratony 30 października i w Halloween. Spotkanie dla bydgoszczan, którzy mają mocne nerwy i dla tych, którzy będą w stanie wytrzymać taką dawkę strachu.
18: Muzyką się żyje.
19: Malik Montana powraca z nowym numerem. Raper połączył siły z 730 Hanczo. Panowie mają dla nas latynoski imprezowy numer Mami. Malik i Hanczo wpadli ostatnio do naszego studia. Jak mówią, to jest kawałek dla każdego.
20: Ta piosenka na pewno jest dla wszystkich. Dowodem na to jest to, że nie spodziewałem się nawet, że spodoba się ta piosenka wielu kolegom, po których nie powiedziałbym, żeby słuchali takiej muzyki. No a jak widać, można czasem zaskoczyć.
21: Ja bym nie klasyfikował tej piosenki w ogóle w podgatunku rap czy hip-hop, bo to jednak by nic z tym nie ma wspólnego. Jest to latynoamerykańskie brzmienie, jakbym to nazwał. Ta piosenka jakby w ogóle nie jest ani hip-hopowa, ani rapowa. Ani w bicie, ani w dźwięku, ani w strukturze utworu. Więc to jest to piosenka dla wszystkich.
19: Nowość od Malika i Hanczo zagram wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jeszcze więcej nowości od najlepszych polskich raperów czeka na was w Rap 20 w Radiu Esca. Jutro po 23 zagram wam 20 waszych ulubionych kawałków. Tydzień temu na szczyt wskoczył O Co Chodzi w numerze z Taco Hemingwayem w kawałku Halo. Wpadajcie na esca.pl i głos głosujcie na waszych faworytów. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała drugą część. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej Eska Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do Hali Millennium w Kołobrzegu. Tam rządził będzie rap na scenie. Między innymi Fukaj czy Young Leosia, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. A tutaj szukajcie hitów na czasie. Stanach, Invisible Dress, tak zaczniemy. Będzie Damiano Dawid, będzie Lady Gaga, jestem też ja. Mati Fuczyło, minuta po 12. Cześć!

Jak dobrze ich słyszeć, prawda? Reverse Psychology to Tempo City w Radiu SK. 17 minut po 12, nie wiem czy wiecie, ale właśnie ten kawałek, który usłyszeliście w tym momencie, Reverse Psychology, ostatnio w piątek znalazł się na 15 miejscu gorącej 20. To był skok, ale wszystko zależy od was. Na sk.pl głosujecie, tam wybieracie swoje ulubione utwory. Na pierwszym miejscu ostatnio Deli Suprema, więc MJ Deli, nasza wschodząca rapowa gwiazda. Na drugim Happiness is so sad, a więc Swedish House Mafia i Likely, a do tego chłopaki z bursztynowym słowikiem, a więc Kuba i Kuba. Na trzecim miejscu wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Jeżeli jednak lubicie bardziej klubowe brzmienia, no to warto słuchać Eski w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę. Wtedy gramy SK Live Remix. Tego programu warto słuchać, jeżeli lubicie najlepszych DJ-ów świata. Oni przejmują naszą antenę i grają swoje najlepsze sety. Robią to naprawdę dobrze. Jeżeli lubicie słuchać tego typu rzeczy cały czas, to odpalajcie też aplikację Radia SK. Tam można to robić za darmo przez 24 godziny na dobę. No i w takim klimacie zagram teraz Bauza Magnetic.

0: Ten hit już dobrze znamy i lubimy, prawda? Ed Sheeran, Shape of You, 27 minut po 12. To może teraz coś latynoskiego, ale z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tak, tak, tak. Da się nagrać latynoski utwór w Polsce, a zrobili to 7:30 Hancho i Malik Montana. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Mami i my zagraliśmy go premierowo w Esce. Zresztą panowie wpadli też do nas, aby o nim trochę poopowiadać i zagrać go na żywo, ale zagrajemy go także teraz. Posłuchajcie, 7:30 Hancho, Malik Montana i Mami.

0: 26 minut przed 13 to Akcent i Kylie, a teraz 30 ton milionów, nie, 30 milionów ton uranu, o tak. Tyle na swoim terenie, słuchajcie, odkryły Chiny. Wcześniej nikt o takich złożach nie wiedział. No i dodało mi taką małą myśl. Ciekawe, czego jeszcze nie odkryliśmy. Ja na przykład miejsca, w którym składowane są te pojedyncze skarpetki znikające po praniu. Radio SK. Czy ktoś wie, gdzie je znaleźć?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
10: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
11: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: I po reklamie.

0: To Neptunica i What If w FST. A do naszego studia wpadł człowiek, który jakiś taki zmarnowany jest. Łukasz Dojczyk.
1: Taki trochę zmęczony, słuchajcie.
0: Co się stało?
1: Na weselu byłem. No.
0: Jak się bawiłeś?
1: Nie, no dobrze się bawiłem, właśnie zbyt dobrze troszkę, bo jestem troszkę zmęczony, ale mam nadzieję, że się razem nakręcimy teraz.
0: No nie, no teraz zaraz będziesz taki nakręcony. Ja już taki jestem, to ty teraz też będziesz. Zobacz, co będziesz grał. Tame Impala będzie, nie tylko zresztą.
1: O, Faruko i Pepo, ja o tych trąbeczkach teraz marzyłem.
0: No właśnie, te trąbeczki to pewnie też na weselu były, co?
1: Oj, nie jedna.
0: Łukasz Zuńczyk z wami zostaje, no to co? No to ja się żegnam, Antifuczyło, dzięki.

0: SK. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrali wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera już w najbliższy piątek. A wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK już jako pierwsi w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Mamy dla was taki specjalny program z nowościami, bo artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego polecam odpalić Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Wszystko, czego chciałem, jest tu. Tak w swoim nowym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza, na okładce której widzimy wschodzące słońce. I to zarówno ta grafika, jak i tytuł mają znaczenie.
17: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda, ostatnie bilety już tylko zostały.
16: Mrozu odwiedził już Łódź, Warszawę i Wrocław. W najbliższą sobotę wystąpi w Ergo Arenie w Trójmieście, a 30 października na zakończenie trasy zagra w Tauron Arenie w Krakowie, a na koncertach pojawiają się goście. To m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie i wielu innych sprawach czeka w podcastach weskowej apce na smartfony. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat, no i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową. W rozmowie z Radiem SK zdradziła, jaki jest jej sekret.
18: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
16: A ulubione śniadanie?
18: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
16: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową. Na scenie mają się pojawić artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. I słuchajcie, tak się składa, że mamy punktualnie godzinę 13, więc pani Maryla pewnie dopiero teraz zabiera się za śniadanie, także życzymy smacznego. Ale słuchajcie, moim zdaniem dobrą receptą na długowieczność jest też niedzielne nic nie robienie. Myślicie, że pani Maryla będzie coś robiła po śniadaniu, będzie odpoczywać? No, my też odpocznijmy. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Eminem i Rihanna. Hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 13. A teraz wróćmy na chwilę do naszej królowej polskiej, Maryli Rodowicz, która zdradziła swoją receptę na długowieczność, bo ona ma 80 lat, ale cały czas jest w formie, koncertuje. A jak to możliwe, że ona tak daje radę?
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
0: Słuchajcie, to brzmi jak taka dobra, wolna niedziela, bo kto komu zabroni zjeść śniadanie o 13? Takie osoby to szczęśliwe osoby, bo są wyspane i się nie spieszą, więc można jeść dzisiaj śniadanie. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego smacznego wszystkim życzę teraz o tej porze, przy śniadaniu takim późnym. No to słuchajcie, to teraz wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta, nie na długowieczność, to tylko pani Maryla potrafi powiedzieć, ale wy dajcie znać, jaka jest wasza recepta na udaną niedzielę. Co musi się wydarzyć w niedzielę, żeby ta niedziela była po prostu dobra? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No musi być dobra, jak Oskar Cyms jest na playliście Radia SK. Bez końca, wakacyjne już teraz, a wy nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Co się musi w niedzielę wydarzyć, żeby ta niedziela była dobra?

0: robi robotę. Nowość od Tiesto. To jest właśnie Radio SK. To są niedzielne hity na czasie. Za 29 minut będzie godzina 14, a my szukamy sposobów na dobre życie w niedzielę, bo pani Maryla Rodowicz ostatnio zdradziła swoją receptę na bycie w formie.
1: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem.
0: No właśnie, a my zastanawiamy się, co zrobić, żeby niedziela była udana. No i proszę bardzo, jest propozycja.
2: Hej SK, tu Paulina. Jak tu odpoczywać jak Marylka? Jak ja rano byłam na grzybach, no i coś teraz muszę z nimi zrobić, więc naleśniczki smażę, zrobię krokieciki z kapustą i z grzybami.
0: A domownicy już tak pociągają nosem, już pytają, a za ile będzie gotowe? Więc Pauliny sposób na dobrą niedzielę to jest po prostu pyszne gotowanie i wtedy przy okazji też domownicy mają dobrą niedzielę. A wy co robicie, żeby mieć dobrą niedzielę? Dajcie swoją receptę na udane życie w niedzielę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
3: Reklama. AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
11: I po reklamie.

Liwka w Radiu SK, gramy niedzielne hity na czasie, a wy sprzedajecie swoją receptę na udaną niedzielę, no i dominuje jeden temat, grzyby. No bo Bartek na przykład mówi tak, hej SK, właśnie wróciłem z grzybów. Kasia, moja recepta na udaną niedzielę, pójście na grzyby, udało się zebrać pół koszyka. Tosia, niedzielę zrobiło mi rodzinne wyjście do lasu. No to wy też dajcie znać, co wam zrobiło niedzielę, zrobiło dobry humor. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. No i po 14 po newsach oczywiście dobrze zagram. No na przykład Stanach i Cichosza.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
6: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
0: To będzie ostatnia reklama.
6: Pani Pascalu, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
6: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
6: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
8: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
14: Dawid Olszewski, wampiry, mroczne legendy i tajemnicze rytuały. Brzmi jak scenariusz horroru, ale to propozycja Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. 31 października w Halloween w Białym Spichrzu na Wyspie Młyńskiej odbędzie się spotkanie Archeologia z Dreszczykiem. Bydgoszczanie sprawdzą, ile prawdy kryje się w dawnych wierzeniach i jak tłumaczy je nauka. Będzie też część warsztatowa, każdy wykona własny amulet.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby wyjaśniają sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON. Zakończyła się pilna narada w Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, potem została przekierowana do policji.
16: Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie.
15: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Służby wyjaśniają sprawę, a szczegóły mamy poznać, gdy tylko będzie to możliwe. Trwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenckich w Krakowie. Na razie nie ma informacji o tym, by złamana została cisza wyborcza.
17: Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy. Nie można oddawać głosów wielokrotnie. Nie można publikować sondaży wyborczych.
15: Zabroniona jest też agitacja wyborcza, mówi Krzysztof Dyl, szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, a wyniki wyborów poznamy jutro nad ranem.
18: A to jeszcze Sanach ma bardzo ważną informację dla wszystkich mieszkańców Krakowa. Uwaga! A ja mam informację dla tych wszystkich, którzy zdążyli już zjeść niedzielny obiad. Spokojnie, naczynia ze zlewu nie uciekną, mogą chwilę poleżeć. Odpocznijmy razem! Może za chwilę same znikną? Wyluzujmy. Z Eską to jest możliwe. Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz. 3 po 14. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nicki Minaj.

Eben, Easy Bizu. To jest właśnie Radio SK. Dużo nowości w sam raz na niedzielne popołudnie, 19 minut po 14. Ale on jest w formie, słuchajcie. Mówię o Hubercie Hurkaczu. Nasz tenisista ostatnio naprawdę świetnie sobie radzi. W Pekinie dotarł do półfinału, teraz gra w Szanghaju. No i przedwczoraj zdążył pokonać legendę Nowaka Dziokowicza. A dzisiaj rano, proszę bardzo, kolejna wygrana. Pokonał Chińczyka Zhu 2-1 i jest już w 1/8 finału. Słuchajcie, są dwie możliwości. Albo Hubert Hurkacz nagle zaczął jakoś tak intensywnie trenować i coraz lepiej mu idzie. No albo jakiś remont szykuje i na szybko potrzebuje zarobić trochę pieniędzy.

0: Project i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Zawsze jak ten numer leci w radiu, to ja tak pogłaśniam, że aż się szyby, słuchajcie, trzęsą. No i właśnie tak się napędzamy na to niedzielne popołudnie, żeby nie przeleżeć całej niedzieli. Chociaż to też jest dobra opcja, prawda? Ania daje znać na Messengerze Eski, że ona właśnie miała taki plan, żeby poleżeć, obejrzeć film, odpocząć. Ale właśnie kuzyn zadzwonił, że przyjeżdża zapraszać na wesele. To wszyscy sobie teraz wyobrażamy, co się dzieje u Ani w domu, prawda? Jest wielki pośpiech, sprzątanie wszystkich bałaganów i porozrzucanych rzeczy. No, ja najbardziej lubię taktykę, kiedy wszystkie na przykład nieposkładane ubrania, jakieś bałagany, różne rzeczy, które gdzieś się tam walają po kątach, wrzuca się do jednego pomieszczenia i się zamyka drzwi, żeby tego nikt nie widział. A jak goście pójdą, to się posprząta na spokojnie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak tam u was? Macie dzisiaj spokój, czy nie? Czy właśnie tak jak Ani ktoś wam ten spokój zakłóca? Pochwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak spędzacie to niedzielne popołudnie, a ja za chwilę gram Bensona Buna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM, dbamy o twój dobry sen.
5: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatoryukowala.pl.
10: Nocne maratony filmowe Helios prezentują kultowy maraton Halloween. Przed wami piekielnie straszny wybór. Dwie noce po dwa zestawy filmów, a w nich aż 8 przerażających horrorów. Na który zestaw wystarczy ci odwagi? Podwójny maraton Halloween w kinach Helios. Start 30 i 31 października, godzina 23. Więcej na helios.pl.
11: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na telemyślnikfonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: SK.

walczymy z tą jesienią. Właśnie takimi hitami na czasie. Wakacyjna Sylwia Grzeszczak i jej Mango na antenie Radia SK. To są niedzielne hity na czasie. Pytałem, jak tam u was ta niedziela mija. Jest spokój? Czy jednak ktoś wam ten spokój zakłóca? No i Julia pisze na Messengerze. Mąż poszedł na grzyby, a w tym czasie teściowie przyjechali w odwiedziny i już ich od pół godziny zabawia, a mąż ciągle z tego lasu nie wraca. No, Julia, ja myślę, że jest szansa, że twój mąż wracając z lasu zobaczył zaparkowany samochód pod waszym domem i stwierdził, że jeszcze troszkę tych grzybów dozbiera. Także pozdrowienia dla teściów, a w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, a po newsach będzie dobre granie. Dawid Kwiatkowski i Margaret we wspólnym hicie.

0: Autopromocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Chcesz zamówić szybko taksi? Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22 już jest. Szybko, pod wskazany adres, z przybliżoną ceną i wybraną trasą. Aplikacja Zrzeszenie Taksi Bydgoszcz 1.96.22.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: To będzie ostatnia reklama.
9: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
10: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Nie żyje mężczyzna postrzelony przez policjantów w centrum Nowego Sącza. Wcześniej szedł jedną z głównych ulic miasta i wymachiwał nożem kuchennym. Mimo poleceń policjanta napastnik nie odłożył noża.
12: Drugi z policjantów użył broni służbowej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia.
11: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Mundurowi będą teraz ustalać, jaką mężczyzna miał przeszłość i czy leczył się psychiatrycznie. Donald Trump uderza w Wołodymyra Załańskiego. Amerykański przywódca powtórzył, że na Ukrainie powinny odbyć się wybory prezydenckie. Trump zarzuca też Załańskiemu, że ten mógł wiele razy zakończyć trwającą w jego kraju wojnę, ale wolał tego nie robić. Trudna sytuacja Igi Świątek. Już tylko 2 wolne miejsca zostały do obsadzenia w turnieju WTA Finals dla 8 najlepszych tenisistek sezonu. Walczą o nie 4 zawodniczki, a wśród nich jest Polka. Iga ma jednak najmniej punktów. W obecnym sezonie wygrała tylko jeden turniej w Toronto.
13: A ja wam teraz udowodnię, że sytuacja Igi Świątek wcale nie jest trudna. Może punktów ma mało, ale pieniędzy dużo. W zeszłym roku zarobiła 25 milionów dolarów. Słuchajcie, przy takich zarobkach komu by się chciało spinać? No, ona wyjdzie sobie rekreacyjnie, piłkę podbija i wystarczy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bad memories.
1: Eska Bydgoszcz.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

Gnarly i Major League DJs w Radiu SK 15 po 15. Legenda polskiej piłki wróciła na boisko. Słuchajcie, Emanuel Olisadebe na jeden mecz dołączył do polskiej drużyny z A-klasy KS Kłopotów Osiek, która gra teraz z Arką Trzebnicę. No kumpel go namówił, żeby tak wiecie, na jeden mecz zagrał na podsumowanie swojej kariery. Czyli słuchajcie, tak podsumowując, Olisadebe przez wiele lat nie grał w piłkę, troszkę brzuszka tam dostał, ale to nieważne, każdemu się zdarza, prawda? I teraz po długiej przerwie gra mecz. Wszyscy wiemy, czym to pachnie, prawda? Jutro rano będzie miał takie zakwasy, że ledwo będzie dawał radę wstać z łóżka, nie mówiąc już o siadaniu, na przykład w toalecie. A my w Radiu SK gramy dalej. Niedzielne hity na czasie, już teraz jeden z największych hiciorów zeszłego roku. Jeśli dobrze pamiętam, numer 3 gorącej setki, Fuka i Vito Bambino.

0: Moneskin w Radiu SK. O, jak Damiano wejdzie z tym swoim zachrypniętym wokalem, to wszystkiego się od razu dwa razy bardziej chce. A nam się zawsze chce grać najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Codziennie odkrywamy dla was najlepsze świeże numery i teraz z nową propozycją przychodzi znany producent Lost Frequencies. Ma masę hitów na koncie, wie jak robić dobrą muzę, a teraz połączył siły z brytyjską wokalistką Clementine Douglas, którą możecie kojarzyć na przykład ze współpracy z Calvinem Harrisem. Ładny wokal. No to teraz posłuchajmy, jak brzmi we współpracy z Lost Frequencies'em Don't Forget About Me, numer idealny do rozluźnienia przed dniem na P.

0: Sia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a już jutro ktoś z was rano jak przyjdzie do pracy, to na dzień dobry cyk do szefa, proszę bardzo, wniosek urlopowy. Szef pyta po co, a potrzebuje piątek 23 października. A dlaczego? Bo lecę z Radiem SK na odlot ściśle tajny. Zabieramy was na przedłużony weekend. No właśnie, nie wiadomo gdzie, w nieznane. Na tym właśnie polega odlot ściśle tajny. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, i wiecie, co spakować do walizki, ale kompletnie nie wiecie, dokąd lecimy. Na tym ta zabawa polega. Są podpowiedzi od naszego kapitana.
1: Mówi kapitan, tam gdzie będziecie, znajdziecie słynne schody.
0: A no właśnie, ja z tego co kojarzę, to takie najbardziej popularne schody to te hiszpańskie chyba w Rzymie, nie? Ale wiecie, z drugiej strony może być też tak, kapitan jest z tego znany, że specjalnie chce, żebyśmy myśleli, że to jest Rzym, a on wtedy wymyśli zupełnie coś innego. Jedno jest pewne, taki odlot ściśle tajny, to jest sprawdzona forma, to jest naprawdę bardzo fajne przeżycie dla naszych słuchaczy. Możecie zobaczyć zdjęcia, bo my na wiosnę byliśmy w Maladze, a w zeszłym roku na Cyprze. I naprawdę słuchacze się fajnie bawili, te zdjęcia znajdziecie w eskowej apce na smartfony, bo tylko tam przyjmujemy zgłoszenia. No i już jutro od rana wracamy do kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pani zalecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
18: I po reklamie. SK.

0: To wasz ulubiony hit, numer jeden ostatniej gorącej dwudziestki Radia SK, wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli, a nasza piłkarska gwiazda ma pecha, Arek Milik znowu doznał kontuzji, słuchajcie. Jak obliczyłem przed chwilą, w ciągu dwóch poprzednich sezonów Milik był 630 dni na zwolnieniu i wczoraj znowu doznał jakiegoś tam urazu mięśnia i idzie na zwolnienie, znowu nie będzie grał, a pensja na konto wpływa. Słuchajcie, ja mam takie pytanie, czy ktoś może wie, do jakiego lekarza i w której przychodni chodzi Arek Milik? Tak dla kolegi pytam.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. Od poniedziałku w SC po 15

0: Nauczyciela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
15: I po reklamie.
16: Bydgoszcz na czasie.
17: Dawid Olszewski. Świętowanie niepodległości można połączyć z aktywnością fizyczną. 11 listopada na stadionie Zawisze wystartuje bydgoski bieg niepodległości. Bydgoszczanie pokonają 5-kilometrową trasę ulicą Gdańską w kierunku ogrodu zoologicznego i z powrotem na stadion. Biegacze wystartują w biało-czerwonych koszulkach, a na mecie dostaną pamiątkowe medale. Kilkaset miejsc jeszcze jest, w sumie na starcie może stanąć 2000 biegaczy.
18: Agata Puściak, zapraszam na SK News. Pilna narada i mocny głos po jej zakończeniu. Sprawę informacji o możliwym zamachu na premiera i szefa MON traktujemy śmiertelnie poważnie, przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Groźba w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem do policji i została zweryfikowana przez pozostałe służby.
19: Zebrane informacje przez wszystkie służby, służby mundurowe, służby specjalne, uprawdopodobniają, że informacje są bardzo poważne.
18: A służby nie zdradzają, czy autor pogróżek został namierzony. Rosja może przygotowywać zamachy na szefów firm z europejskiego sektora zbrojeniowego. Ostrzegają przed tym zachodnie agencje wywiadowcze. Informacje ujawnia brytyjski dziennik Financial Times. Według gazety powodem takich działań ma być impas na polu walki na Ukrainie i trudności gospodarcze Rosji. Motocykliści z Bełchatowa i okolic oficjalnie zakończyli sezon.
20: Będzie czas na może więcej spotkań z rodziną. Wiadomo, więcej się w domu posiedzi.
18: Motocykliści wzięli udział w paradzie ulicami miasta. Było też wspólne grillowanie.
21: Czyli co? Motocykliści chowają sprzęty do garażu, tak? Jako właściciel osobówki, który nie posiada motocykla, chciałbym powiedzieć, że jesień i zima to bardzo fajne pory roku. Łukasz Zduńczyk, witajcie, minuta po 16. Oskar Cymps już teraz.

Lajlajlaj. Jest dobrze, no. Rozluźniamy się w to niedzielne popołudnie, 16 minut po 16. Lerek Innowator na naszej antenie, to jest Radio SK w niedzielne popołudnie. A tymczasem naukowcy sprawdzili, czy, uwaga, spanie z psem w jednym łóżku pogarsza jakość naszego snu. No każdy właściciel czworonoga wie, że piesek czasami się u nas kładzie, prawda, najczęściej w nogach w naszym łóżku. I się okazuje, słuchajcie, że jest odwrotnie. Że to nie pies przeszkadza człowiekowi, tylko człowiek nie daje się wyspać swojemu psu. No bo słuchajcie, z badań wyszło, że to człowiek jako pierwszy zaczyna się wierzić w łóżku w nocy i budzi przez to psa. A to jest, słuchajcie, bardzo nieeleganckie z naszej strony. Także następnym razem, jeśli się przebudzimy w środku nocy, będziemy się kręcić, a pies będzie spał obok, no to słuchajcie, nie ma wyjścia, musimy się przenieść do posłania.

0: Веска Дедгашт.
1: I've been fighting.

0: ale tu jest chill. Przy tym numerze głowa odpoczywa. Jakie to jest przyjemne. Dla nas w tym momencie dzień na P w ogóle nie istnieje. Eloner w Radiu SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie. No ja nie wiem, czy ja w ogóle powinienem o tym teraz mówić, żeby nie wkopać wszystkich facetów, ale dzisiaj, słuchajcie, mamy 11 października. Dzień dziewczyny w kalendarzu. Ale nie świętujemy, prawda? Powiedzcie, że nie. Już kwiaciarnie pozamykane, sklepy też. No to co my będziemy organizować o tej porze, prawda? Przecież zaraz 17 będzie. No chyba, że macie jakiś pomysł. Jak można świętować Dzień Dziewczyny, kiedy kwiaciarnie pozamykane, sklepy też pozamykane, za bardzo pomysłu nie ma. Dziewczyny, macie jakiś pomysł, jak taki dzień świętować? Panowie, może też macie jakąś inspirację dla nas wszystkich? Jak można świętować dzisiejszy Dzień Dziewczyny? Podrzucajcie swoje pomysły w głosówkach na eskowym Messengerze, a ja za chwilę otwieram szampana, takiego muzycznego od Sanach.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek, Piotr Górzyński w Grudziądzu, ulica Dworcowa 63.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Media Expert, taniej masz.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
20: Kiciu,
21: a?
20: Zgadnij, co mam dla Ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
21: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
21: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z Ciebie drapacz.
21: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
24: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: SK!

0: Ile ona ma siły w sobie. Rosie w Radiu SK, to ta dziewczyna od Apacy Apacy. No właśnie, mamy dzisiaj Dzień Dziewczyn. No i poprosiłem was o pomoc, jak ten dzień w ogóle świętować. No bo nikt wcześniej nie mówił, że to dzisiaj. Nie przygotowaliśmy się. Madzia ma propozycję na prezent.
1: No cześć SK. Ja chętnie ten Dzień Dziewczyn spędziłabym w świętym spokoju, żeby nikt niczego ode mnie nie chciał, żeby kosz na pranie był pusty, a rzeczy poprasowane i poukładane w szafie.
0: Jeju, Madzia, ja nie wiem, czy to się da wszystko pogodzić, albo jedno, albo drugie, no bo tak, jak powiesz facetowi, żeby ogarnął pranie, to nie będziesz miała spokoju, absolutnie. Zaraz usłyszysz pytanie, a ten proszek do kolorowych to gdzie się wsypywało i to tu się klikało, bo zapomniałem, a te uprasowane ubrania to na której półce ci położyć? A tak w ogóle to weź chodź mi pomóż, bo ta sukienka twoja jakoś tak się dziwnie prasuje, nie mogę się tych zagnieceń pozbyć.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
14: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
13: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Taxi Bydgoszcz 196-62. Licencjonowana korporacja. Bezpieczne przewozy osób i bagażu. Obsługa imprez. Pomoc w uruchomieniu auta. Zamów sprawnie przez aplikację. Taxi Bydgoszcz 196-62.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję, podaje szef MSWiA. Wiadomo, że w formie mailowej informacja wpłynęła najpierw do Służby Ochrony Państwa, a potem została przekierowana do policji. Obława w stolicy. Mundurowi szukają sprawcy ataku w miejskim autobusie przed północą na Bielanach. Na wysokości przystanku Prozy mężczyzna ranił dwie osoby i uciekł.
20: Funkcjonariusze wytypowali sprawcę i trwają jego poszukiwania. Mężczyźni posiadają rany cięte i w stanie niezagrażającym życiu zostali przewiezieni do szpitala.
19: Mówi Jakub Filipiak ze stołecznej policji. Mundurowi nie łączą tego incydentu z ostatnimi atakami w szkołach. 34 małe żółwie błotne wróciły do natury. Wykluły się w inkubatorach, bo ich jaja były zagrożone zniszczeniem. Aż 23 żółwiki zamieszkały na terenie mazurskiej Ostoi Żółwia Baranowo, a żółwie błotne w środowisku naturalnym żyją kilkadziesiąt lat.
21: Dwie po 17, a my wracamy do tematu Dnia Dziewczyn, który dzisiaj mamy. Dominika ma przypomnienie.
22: Hej, Ska, ja bym tylko chciała powiedzieć, że w naszym pięknym kraju jest pełno kwiatomatów działających 24 godziny na dobę.
21: Panowie, przepraszam, że ja w ogóle puściłem tę głosówkę. Dobra, to ja się zajmę graniem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: bardzo rozluźniająca nowość na antenie Radia SK. To Neptunika. Tego się po prostu dobrze słucha w niedzielne popołudnie. No ale problem mały się pojawił, no bo jest dzisiaj Dzień Dziewczyny i teraz co z tym zrobić? Jak to świętować, kiedy my nie jesteśmy przygotowani? Nikt nam wcześniej o tym nie powiedział. I uwaga, Zuzia ma genialne rozwiązanie, które zadowoli obie strony.
1: To panowie, ja mam taki pomysł. Idźcie świętować Dzień Dziewczyny z kolegami, a nas po prostu zostawcie w spokoju, żebyśmy sobie spokojnie mogły zrobić domowe spa.
0: Tak, właśnie takiej propozycji potrzebowaliśmy. No taką niespodziankę to my faceci możemy zorganizować raz, dwa. Na pstryknięcie palcem od razu załatwiamy, nie trzeba nas dwa razy prosić. Zuzia, z okazji Dnia Dziewczyny wysyłam Ci zestaw eskowych gadżetów i dokładam magazyn Radia SK SK Story. Gwiazdą najnowszego wydania jest Andziaks. A zaraz, czekaj Zuzia, bo jak twój facet pójdzie z kolegami, to prośba mała. Mogłabyś po niego potem podjechać, żeby nie musiał taksówki zamawiać? Gdy...

0: Lekeli w Radiu SK. To szwedzka piosenkarka. A właśnie, a propos Szwecji, to nie wiem, czy słyszeliście.
1: Wiesz w ogóle, taka ciekawostka, że najchętniej kupowana pizza w Szwecji to pizza z kebabem?
0: Serio? Ale my nie o tym dzisiaj gadamy, słuchajcie. Rozmawiamy o dniu dziewczyny, który dzisiaj mamy. No i co, jeśli nie mamy żadnej niespodzianki przygotowanej? Natalia w tej sprawie.
2: A, drodzy panowie, no, ale pamiętajcie jedno. Kobieta nie zapomina.
0: Oj.
2: Więc jak nie dziś, to warto jutro wrócić do domu z bukietem albo po prostu zamówić pocztą kwiatową.
0: Ha, i tu was zaskoczę, ja mam jeszcze lepszą niespodziankę. Możecie zgłosić drugą połówkę do odlotu ściśle tajnego w Radiu SK i jutro nasza poranna ekipa do niej zadzwoni i jej oznajmi, że leci razem z nami, z ekipą Radia SK w nieznane. Już za niecałe dwa tygodnie odlot ściśle tajny w Radiu SK. Wiecie, kiedy lecicie, wiecie z kim, ale nie wiecie dokąd. Zgłoszenia za darmo w eskowej apce na smartfony. I to jest tańsze niż bukiet kwiatów, bo nic nie płacicie.
3: Autopromocja.
4: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
5: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
6: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
4: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
7: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
15: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
14: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
16: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
17: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
18: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
19: Panie Pascalu,
20: tak?
19: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
20: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 5 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
19: A to pędzę, lecę, pa!
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
22: Media Expert, taniej masz!
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: To będzie ostatnia reklama.
22: W najwyższej hali produkcyjnej Telefonika Kable w Bydgoszczy ruszyła produkcja. Rekrutujemy operatorów maszyn kablowych. Masz wykształcenie techniczne i doświadczenie w produkcji? Oferujemy od 7000 zł brutto na start, pełne przeszkolenie i pakiet świadczeń. Sprawdź ofertę i aplikuj na telemyślnikfonika.com w zakładce kariera lub wyślij CV na adres praca@tfkable.com. Telefonika Kable. Rozwijaj się z nami.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nowość od Taylor Swift. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a dzisiaj, słuchajcie, mamy naprawdę bardzo ważną rocznicę. Dokładnie 12 lat temu wydarzył się jeden z najpiękniejszych momentów w historii polskiej piłki nożnej. Polska pokonała Niemców 2-0. To się wydarzyło dokładnie 11 października 2014 roku na PGE Narodowym w Warszawie. Najpierw strzelił Milik.
1: Na polu karnym Milik Lewandowski! I gol! I gol! Arkadiusz Milik!
0: I na tym się nie skończyło, potem na 2-0 strzelił Mila.
1: Jest szansa, Mila, gol! Gol! Gol! Gol! Polska 2! Niemcy 0!
0: To było coś niesamowitego, a ja się, słuchajcie, zastanawiam do tej pory, przez ile pokoleń jeszcze będziemy opowiadać tę historię, że w 2014 to Polska Niemców 2-0 pokonała. Niech oni się wezmą w garści i odświeżą nasze wspomnienia, prawda? A tak poza tym, słuchajcie, to ja przypomnę, że niedawno i w tym roku, kilka tygodni temu, Polska pokonała Niemców w ćwierćfinale Euro. Siatkarze, o, i z tego się cieszmy. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy. Wszystko, co powinniście wiedzieć o tej porze, będzie miała dla was Agata Chruściak. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też.

0: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
4: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
3: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
5: I po reklamie. Bydgoszcz na czasie.
6: Doktor Olszewski, Halloween w kinie i to w wersji dla naprawdę odważnych. Helios w Bydgoszczy szykuje nocne maratony horrorów, a do wyboru są dwa zestawy po 4 filmy. Do zobaczenia m.in. Obsesja oraz obie części Czarnego Telefonu. Seanse ruszą o 23 i potrwają do rana. Maratony w Bydgoszczy 30 października i w Halloween opcja tylko dla widzów, którzy mają mocne nerwy. Dla tych, którzy wiedzą, że nie uciekną z kina w popłochu.
7: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Miał grozić atakiem na premiera i szefa MON, jest w rękach służb. Policja zatrzymała mężczyznę w związku z informacjami o możliwym zamachu na Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: Mężczyzna został zatrzymany w swoim domu. W tym momencie policja prowadzi czynności i przeszukanie na miejscu.
7: Mówi nam rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Według naszych nieoficjalnych informacji do zatrzymania doszło na Dolnym Śląsku. Jeszcze przez 3 godziny krakowianie mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Głosowanie przebiega spokojnie. Jedyny zgłoszony incydent dotyczy Nowej Huty i niszczenia plakatów wyborczych.
9: Wiadomo, jak są umieszczone na jakimś tam 2 trytytkach, no to jedna się oderwie i może to spaść, więc to też może być źle odebrane. To są takie sytuacje losowe.
7: Mówił szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Oficjalne wyniki poznamy w nocy. Hubert Hurkacz zagrał ćwierćfinał turnieju ATP Masters 1000 w Szanghaju. Dziś w trzeciej rundzie pokonał Chińczyka Yizhu 6-2, 3-6, 6-3, ale zapowiada mobilizację.
10: Na pewno wiem, że w kolejnych meczach muszę wyjść na wyższy poziom swojej gry.
7: A Hurkacz kolejny mecz w Szanghaju rozegra we wtorek.

0: Reklama. W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Największy na świecie show Queen na październikowych koncertach w Polsce. 15 Zabrze, 16 Bydgoszcz, 17 października Warszawa. Tego wydarzenia nie możecie przegapić. God Save the Queen. Zabrze, Bydgoszcz, Warszawa. God Save the Queen. Największy na świecie show Queen na trzech koncertach w Polsce. Więcej na klubkuźnia.pl.
14: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: I po reklamie.

0: for them to
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
4: Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz idealnego materaca i łóżka? Nie zgaduj, przyjdź i przetestuj. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy. Znajdziesz nas w Bydgoszczy na ulicy Szajnochy 4. FDM. Dbamy o twój dobry sen.
2: Kiciu,
3: a?
2: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
2: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
2: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Nowy telefon? Jest. Laptop? Jest. Gaming? Też jest. A do tego wynajem sprzętu, raty 0%, RRSO 0% i serwis PC. Wszystko w jednym miejscu w promocyjnych cenach. Nowy salon Computronic już otwarty. Centrum Handlowe Focus, pierwsze piętro. Do zobaczenia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
8: I po reklamie.

0: Jedynka Bydgoszcz. Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj katalizatory u Kowala.pl.
9: I po reklamie.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym Openerze. To m.in. Ellie Goulding, czyli wielka światowa gwiazda, znana z takich hitów jak Love Me Like You Do, Burn to Lights. Do line-upu dołączyła także grupa 5 Seconds of Summer, czyli zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do naszego kraju wrócą też legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której jest ostatnio coraz głośniej. Gramy na przykład jej nowy kawałek pod tytułem Ain't in LA. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra i Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę 7 krążka w swojej karierze, jest teraz w trasie koncertowej. Wydał album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
2: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B i wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć o czym pisać teksty.
1: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom, czy odpowiedni moment w duecie z Zalią, i te kawałki fani mogą usłyszeć na żywo. Mrozu jest teraz w trasie koncertowej. A teraz naszą antenę przejmuje Mati Fuczyło i jego gość. Zdaniem niektórych to jest legenda polskiego rapu. W naszym studiu był Getz.
3: Przed laty oglądałem, no mam wrażenie, każdą rozmowę z tobą. Było ich kilka w historii.
4: Wtedy tak.
3: No ale właśnie, bardzo dawno nie było nowych, więc pytanie brzmi, czy ty jesteś gotowy na wszystkie pytania, które się tutaj pojawią.
4: Zobaczymy.
3: Uzbierało się ich trochę przez lat i zakładam, że przez te lata od ostatnich wywiadów, a minęły, to też się pozmieniało sporo, co?
4: Tak. Głównie prywatnie.
3: Głównie prywatnie, a muzycznie cały czas czujesz, że no właśnie, że grind 247365, tak. działasz.
4: Tak, tak. Robimy. Chociaż tego działania teraz nie jest tyle, co wcześniej. Na pewno jest to bardziej uporządkowany styl i tryb działania.
3: Okej.
4: Natomiast cały czas odkrywamy jakieś nowe osoby i dzielimy się energią.
3: Twój numer to oczywiście Cloud 9. Pytanie brzmi, właśnie, Cloud 9, siódme niebo, trochę można w ten sposób to czytać. Ty czujesz się trochę w tym Cloud 9 ostatnio?
4: Tak, tak. Od kiedy mam syna, to tak, ewidentnie.
3: Okej. To jest tak, że właśnie, że szukasz tego uśmiechu, bo mam wrażenie, że kiedy tak słucham tego numeru, oczywiście dostaliśmy no, po sporej przerwie numer, to mam poczucie, że dużo uśmiechu u ciebie słychać, radości i jakiegoś takiego wszystkiego, co dobre.
4: No ewidentnie wychodzę z depresji. To pierwsze, najważniejsze i chyba właśnie dzięki temu, że się pozytywnie nastawiłem do życia. Tak,
3: czyli
4: przez
3: to jest,
4: dziecko.
3: Czyli to jest tak, że to jest moment, który ci pokazał, że okej, teraz idziemy w dobrą stronę, w tę stronę chcemy iść i na tym ci zależy, bo to też zakładam, że nie jest tak, że obudziłeś się rano i pomyślałeś, o, wypuszczę sobie numer, albo nagram sobie numer i go wypuszczę dzisiaj, tylko jest to jakiś proces, co?
4: Wiesz co, akurat z tym kawałkiem jest historia taka, że wróciłem z wakacji, byłem akurat, miałem lądowanie w Warszawie i zabukowałem sobie studio i zaprosiłem Ganza na sesję i zrobiliśmy to dość spontanicznie, pierwszą zwrotkę i refreny i beat na miejscu. I druga zwrotka musiała sobie troszeczkę gdzieś tam w głowie dojrzeć i nagrywałem ją chyba, nie wiem, z 3-4, może 5 miesięcy temu powiedzmy, ale jakby rok po.
3: Okej.
4: Bo u mnie często jest tak, że też te utwory leżą po 2 lata nieraz nawet, po 3 lata niektóre, od ostatniego albumu są 3 lata, no i wiesz, młodym, im starszy, mój młody, tym bardziej mnie wyciąga z tego mroku.
3: Okej, no to jest piękna historia.
4: To jest mój Cloud 9.
3: To pięknie, że tak też na to patrzysz i pięknie, że w ten sposób to idzie. No to zapytam cię teraz tak właśnie dwuznacznie trochę, to gdzie ty byłeś przez te prawie 2 lata od ostatniego albumu? Co to były za miejsca?
4: Mroczne.
3: Mroczne?
4: Tak. Były odchłanie jakichś moich, wiesz, meandrów myśli. Naprawdę, no. Bardzo głęboko. Bardzo daleko.
3: Bardzo głęboko i bardzo daleko, ale jak rozumiem, teraz jesteśmy już bliżej troszkę tej powierzchni i szukania Cloud 9.
4: Zdecydowanie.
3: cieszę się też, widząc twój uśmiech w takim razie. No mam nadzieję, że w ten sposób to będzie się rozwijało, ale zanim wypuszczę tutaj kolejny kawałek, czyli miejsce 17, to mam takie pytanie trochę związane z tym, że jesteś takim gościem, przynajmniej dla mnie, ja tak cię czytam, nieobecnym, to znaczy nieobecnym na... chyba rzadko cię widać w Polsce, takie mam poczucie, rzadko cię widać w ogóle gdzieś tutaj ostatnio. To jest tak, że polskie ulice teraz na ciebie dobrze działają? Bo zakładam, że jako, że nie wiem, czy to się zmieniło, ale że rzadko na nich bywasz, to one działają pozytywnie?
4: Nie, wiesz co, ja się wyprowadziłem na wieś po prostu, dlatego mnie nie widać na ulicach.
3: Okej, czyli to w ten sposób to działa.
4: Tak.
3: Okej.
4: Nie, kumuluję energię do burzy, tak bym to, wiesz.
3: Właśnie, ja mam takie poczucie, że niebo nie jest limitem, to prawda, natomiast przy okazji wszystko mi mówi, że Cloud9 to jest początek takiej chyba drogi, jak dobrze czytam z tego, co mi mówisz. No i właśnie pytanie brzmi, czy ja dobrze czytam i czy my jesteśmy na początku nowego świata, który następuje po kolei po ostatnim albumie i możemy się spodziewać tego, że to nie jest taka jednorazowa akcja i będzie więcej Gedza?
4: Tak.
3: Okay.
4: Zdecydowanie. Myślę, że tak co miesiąc może trochę... Radziej, ale tak, myślę, że tak.
3: Okej, czyli to jest tak, że sytuacja jest już opanowana w tym sensie, że wiesz, czego możemy się spodziewać, wiesz też, no właśnie, co przed nami. To nie jest tak, że wypuściłeś jeden kawałek i zobaczymy, co dalej, czy ludzie pamiętają, czy lubią.
4: Nie robimy, tylko... jeżeli o to pytasz, to nie robimy badania rynku.
3: Nie, pytam bardziej o to, czy jesteś w temacie, w którym ten projekt, ten pomysł na projekt, czy po prostu jakaś wizja już w twojej głowie jest i wiesz, co dalej. I co przed nami.
4: Tak, no myślę, że wiemy więcej niż to. Mm-hmm. Niż mamy ze dwa projekty już. Może nawet więcej.
3: Okej, no to jest
4: wiesz, bardzo... jak tyle mnie nie było, to jednak...
3: Ze dwa projekty, ale masz na myśli dwa projekty typu osobne projekty, które można słuchać i mają więcej niż jeden utwór muzyczny.
4: Tak.
3: Okej, no tu jestem bardzo zaskoczony.
4: To taka enigma tutaj jest, ale wiesz.
3: Właśnie próbuję tutaj pociągnąć
4: się trochę tajemnicy jeszcze.
3: Zostawmy trochę tajemnicy, nie ma problemu. Natomiast, no właśnie, jako że ten ostatni singiel to jest taki singiel, w którym słychać uśmiech, słychać radość, co cieszy i co jest no na pewno miłą wiedzą, widząc i słysząc ciebie takiego, no to też jest, jak rozumiem, miejsce, w którym teraz Getz będzie szukał muzycznie, czy inne rzeczy są zupełnie inne?
4: Totalnie nie.
3: Okej.
4: Wiesz, patrząc na całą historię, chociażby od albumu Elenia Tell sprzed 12 chyba już lat, tak. Prawie, tak? No to jednak poruszam się po różnych płaszczyznach. Mm-hmm. Wiesz, to nigdy nie jest jedna stylistyka. W sensie album zawsze, jak go sobie przesłuchasz od deski do deski, to on jest osadzony w jakichś ramach i w jakimś klimacie. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy kolejny singiel będzie na bicie tego typu, czy coś ten deseń, to absolutnie nie.
3: Rozumiem. W dawnym wywiadzie przy okazji płyty 247365 mówiłeś o tym, że ona się wzięła trochę z tego, że cały czas jesteś w pracy, trochę nie potrafisz w pracy nie być. No i ja mam takie wrażenie, ale to też po przesłuchaniu tego numeru i też trochę przesłuchaniu tych kilku zdań, które już mieliśmy okazję tutaj wymienić, że trochę balansu się udało znaleźć, ale też chyba nadal ten pracoholik w tobie jest, co?
4: Jest, ale to są takie momenty, w których on się po prostu odpala, a potem sobie idzie odsapnąć.
3: Okej, idzie sobie odsapnąć.
4: Więc jak już jest grind, to jest taki grind, wiesz, że siedzimy w tym studio i dopóki nie wyniesiemy czegoś sensownego. No i to też są te okresy, wiesz, związane z psychotyczną jakąś tam manią, która potem jest okraszona jakimś okresem depresji
3: oczywiście,
4: albo czegoś takiego, bo kupujesz sobie troszeczkę energii i jakichś tam sił witalnych na działanie. No ale to też jestem jakby teraz, wiesz, jestem w procesie takiego okiełznywania tego.
3: Rozmawiamy o wszystkim, co się dzieje, też o nowościach, ale chciałem się cofnąć na chwilę do poprzedniego twojego albumu Anathema. On zrobił na mnie potężne wrażenie i myślę, że ja nie jestem jedyną osobą, na której to wrażenie zrobił, no bo to była cała opowieść. Poza tym też, to znaczy, takie rzeczy się nie dzieją, mam wrażenie, że to było artystycznie ilość, właśnie tak duża artystyczna ilość, jakiej polski rap nie widział przez 5 lat, włącznie widząc wszystkie rzeczy, które do tej pory się wydarzyły. Cała otoczka związana z klipami, cała otoczka związana z tym, że był to jakiś manifest swego rodzaju i tak dalej, i tak dalej. Zastanawia mnie jednak to, jak tworzy się coś tak ogromnego i jak bardzo głowa boli wtedy, kiedy trzeba to wszystko dowieść, bo zakładam, że taka wizja wymaga też dużego energetycznego oddania się.
4: Wiesz co, no tutaj głównie się opierało to wszystko o 3D. Więc stwierdziłem sobie któregoś dnia, że zacznę to robić.
3: Zacząłem
4: to robić, bo zawsze się jarałem jakby poza muzyką się jarałem takimi sprawami związanymi z grafiką komputerową. Mhm. No i chciałem, wiesz, spróbować troszeczkę więcej swoich sił w tym temacie, natomiast no, było to okraszone naprawdę dużą ilością nauki, roboczo godzin spędzonych przy komputerze po nocach, wiesz, na kolach z jakimiś teacherami i no, rodziło się to w bólach.
3: Z teacherami powiedziałeś, czyli w jakim sensie masz na myśli, to znaczy uczyłeś się po prostu od podstaw wszystkiego, co...
4: Miałem nauczyciela, tak.
3: Okej. Okay.
4: Tak, tak, okay. Normalnie, brałem tak zwane lekcje tego 3D, online'owo z takim kolegą z Poznania, z Bartkiem. Mm-hmm. No i Bartek też jest podobny do mnie, czyli też ma swoje schorzenia, więc nam się było momentami fajnie dogadać, a momentami trudno dogadać. I no myślę, że mój upór z deskorolki przeniesiony na środowisko muzyczne i środowisko 3D, że siedzisz, wiesz, na tym spocie i katujesz tam, dopóki tak tego jest. Flipa nie zlądujesz z tych tam schodów, wiesz, 40 razy, bardzo, bardzo był pomocny w dowiezieniu tego tematu do końca, ale dlatego to też trwało tak długo. No i jeszcze w międzyczasie, wiesz, urodził się syn, więc jakby to wszystko w takim kociołku, dużo innych też prywatnych tam stafów jakby namieszało. No i miałem delay gruby z tym tematem, natomiast no jestem zadowolony z tych teledysków. Narzędzia wtedy, wiesz, bo ktoś tam kiedyś to spłycił do jakiegoś, że to jest AI, natomiast nie ma tam żadnego praktycznie narzędzia AI, wszystko jest, wiesz, tymi ręcoma.
3: Tymi ręcoma. Tak. Getz pokazuje ręce.
4: Wykonane, wiesz, w środowisku no, Unreal Engine głównie, ale posiłkowaliśmy się też Blenderem, Reillusion i kilkoma innymi. I tych wszystkich środowisk trzeba się było, wiesz, tak jak DAW-ów typu Fruity Loops, Ableton,
3: tak jest.
4: Studio One i tak dalej, to wszystko trzeba było wymasterować do pewnego levelu, nie? Plus oczywiście, no, wiesz, szukać asetów w necie i wymyślać sobie te koncepty. Było też kilku artystów takich, wiesz, z 3D świata wziętych, którzy mi gdzieś pomagali. Czy w montażu też ktoś mi tam pomagał, więc też nie zrobiłem tego stricte dokładnie tymi ręcoma, tak, w 100%, ale no, kierowałem też tym mocno.
3: Okej. Dostałem pytanie od słuchaczki Klaudii. Trochę takie z nietypowych pytań, ale zapytam. Jaka rzecz potrafi zepsuć Getzowi cały dzień?
4: O, coś tam znowu szczeka burek, że mu zakręcili kurek. Wiesz co, humor syna rano, który już jest, wszystko jest na czas, już lecimy, zaraz wychodzimy do fury, a on mówi, że mu nie pasuje outfit.
3: Że mu nie pasuje outfit.
4: I zaczyna jęczeć.
3: Okej, no czyli to...
4: No i wiesz, weź zmierz z tym, a potem musisz jeszcze rozmawiać z ludźmi nagle i tak dalej, on jeszcze, zawieziesz go.
3: No proste.
4: A on jeszcze przed drzwiami znowu, przed tym przedszkolem zrobi kolejną rzecz.
3: Okej, czyli to nie tylko ty tutaj jesteś sneakerheadem, szafa pełna kiksów i tak dalej, widzę, że tutaj syn idzie w stronę. Po prostu
4: ma swój gust.
3: Ma swój gust, to mi się
4: coś
3: podoba.
4: Coś go uwiera, ale wiesz, że to też nie jest często o tym. Dziecko po prostu nie ma narzędzi, więc jak coś innego mu nie pasuje, to powie, że mu bluzka nie pasuje.
3: No pewnie, że tak. Przed momentem z kolei, poza anteną, wspomniałeś tutaj pewną ksywę, o której chciałem trochę pogadać przez moment dosłownie, bo może mi wytłumaczysz taką jedną rzecz, żeby nawiązać i wytłumaczyć, o co chodzi, to powiem Gedziula ulala, co za bit, i chciałem powiedzieć, no właśnie, czy jesteś w stanie rozwiązać odwieczne pytanie wielu słuchaczy od 13 lat, o co chodzi z magią pianek u Kłemona Fide w Futuramie? Może ty to wiesz,
4: nie
3: czy
4: mam
3: nic
4: pojęcia.
3: Nie wiesz, czy nie masz
4: nie
3: w ogóle
4: mam,
3: pojęcia, o czym
4: nie
3: mówię
4: mam
3: teraz?
4: Pojęcia, nie.
3: God damn it. Słuchajcie, drodzy słuchacze, próbowałem dowiedzieć się, o co chodzi z magią pianek, natomiast... Wątek Kłemona Fide no jest o tyle dla mnie istotny, że mam wrażenie, że ten początek, te 13 lat temu, kiedy ta Futurama się ukazywała na twoim bicie i tak dalej, no to był taki początek popularności Kłemona Fide i tak się to zbiegło w czasie, że faktycznie jedna z ostatnich, o ile nie ostatnia tak naprawdę zwrotka Kłemona Fide, gościnna, pojawiła się właśnie u ciebie. Ty czułeś, że będziesz mógł się tym mianem szczycić, że Kłe u ciebie położył tę ostatnią zwrotkę, czy to nie było nigdy w planie? I tak
4: nie,
3: wyszło?
4: Nie, to tak, wiesz, przypadkiem to wszystko. Bardziej tak.
3: Okej, no dobra, no a trzeba było w ogóle namawiać Kubę, żeby ten numer się ukazał? Czy to już poszło, było, zaklepane jest, zrobione?
4: Nie, to jakoś wyszło naturalnie po prostu, bo akurat w tym okresie robiliśmy kilka rzeczy krzyżowo.
3: Okej. No dobrze, to co mnie jeszcze zastanawia, to jest kwestia tego, czy ty jeszcze dość często odpalasz Ableton albo FL Studio, o których wspomniałeś. Zakładam, że Ableton chyba był jakimś takim twoim number one, chociaż nie jest tak
4: Wiesz co,
3: pewien.
4: FL Studio był tym takim pierwszym
3: pierwszą trudnością,
4: ale szybko wskoczyłem w Abletona dzięki moim kolegom. Właśnie tam gracz robił dużo Julas na Abletonie i miałem też fajnych nauczycieli na samym początku, przez tam pierwszy miesiąc, a potem powiedzieli, dobra, weź się chłopierać sam. Wskakuję często, natomiast no, efekty będą, wiesz, niebawem.
3: Efekty będą niebawem, no dobrze, jestem zaciekawiony tymi efektami w takim razie.
1: A po więcej rozmów ze znanymi raperami sprawdzajcie podcasty w Eskowej apce na smartfony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktor Waligura rozkłada miłość na czynniki pierwsze. Artysta, którego znacie z hitu 4 pory roku, wydał właśnie nowy album Krótkie historie o miłości.
0: Moim celem na tę płytę było spojrzenie z jak największej liczby stron i aspektów na temat miłości, zwłaszcza na temat tego, jak miłość przeżywa moje pokolenie, już wychowane w czasach, gdy wszystko dzieje się szybko, gdzie komunikacja i taka dłuższa rozmowa z drugim człowiekiem, jaką mamy teraz, jest już rzadkością. Jak to wpływa na nasze postrzeganie relacji, zarówno romantycznych, jak i wszelkiego innego rodzaju towarzyskich relacji. A że specjalizuję się akurat w pisaniu piosenek, no to te historie musiały być odpowiednio krótkie, ale nie ma też co przegadywać, myślę. Wydaje mi się, że udało mi się każdy z tych tematów, który poruszam, zamknąć w bardzo zgrabną formę.
1: Kawałki z najnowszej płyty Wiktora Waligury możemy usłyszeć na żywo. Artysta ruszył w klubową trasę koncertową Krótka trasa o miłości. Przed nim jeszcze występy m.in. w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. Całą rozmowę z Wiktorem Waligurą znajdziecie w podcastach w Esko Wajawce na smartfony. A teraz naszą antenę przejmuje młoda rapowa gwiazda. Nasze studio odwiedził AG. To 20-letni raper z Łodzi. Warto tę ksywę zapamiętać. Będzie o nim głośno. Z AG rozmawiał Mati Fuczyło.
5: Cześć, cześć.
3: Ostatnio, gdy widzieliśmy się, to widzieliśmy się tutaj też z Lolkiem. Wtedy promowaliście wspólny projekt.
5: Wielkie pozdrowienia dla niego od razu, wielkie, bo wiem, że słucha.
3: Słucha? No to pozdrawiamy. Oczywiście, że pozdrawiamy Lolka wielkie pozdro, nawet mogę powiedzieć. Tak. Ale jest. Minęła chwilka, minął troszkę ponad rok. Jesteś tutaj w nowym, równie ciekawym miejscu, można powiedzieć. Nie lubisz się nudzić bardzo chyba, co?
5: Ja mam tak, że chyba nie mogę za długo po prostu. Ja lubię, ja jestem ogólnie, myślę, leniwy.
3: Człowiek prokrastynacji.
5: No troszkę tak, ale zauważyłem, że po prostu już jak zrobiliśmy tą pierwszą płytę, to chyba już nie umiem. Że ja chciałbym.
3: Ale to jest presja jakaś.
5: Nawet ja po prostu nie kontroluję tego, to gdzieś w głowie siedzi. Że trzeba robić dalej, trzeba robić więcej po prostu i jak mam pomysły, to chcę je realizować.
3: Ale to wynika z tego, że chcesz, bo czujesz, że masz taką potrzebę artystyczną, żeby to z siebie wyrzucić, czy chcesz, bo na przykład, no dobra, ale co słuchacze powiedzą, bo coś tam, bo muszę jeszcze to dopracować.
5: Nie,
3: to nie ma czegoś
5: jakby,
3: tego.
5: Nie, w sensie bardzo szanuję moich słuchaczy, ale ja też jakby, dla mnie muzyka to jest forma terapii, więc ja po prostu często mam tak, że na przykład jak nie wiem, co mi jest, no to ja muszę jechać do studia, muszę pogadać z mikrofonem, bo wtedy się dowiem po prostu. Też ta płyta taka wyszła, myślę, bardziej emocjonalna. Nie mówię koniecznie, że to jest na moich doświadczeniach, ale też na pewno dużo gdzieś tam emocji wyszło. Na pewno o wiele więcej niż przy Let's Dance, bo Let's Dance jednak uważam, że w porównaniu do tego, co teraz zrobiliśmy, to jest muzyka rozrywkowa po prostu.
3: No o tym na pewno zaraz pogadamy więcej. Będę miał bardzo dużo pytań związanych z nowościami, ze wszystkim tym, co przygotowałeś i tak dalej, i tak dalej. Ale mam takie wrażenie, tak obserwując ciebie i też patrząc na wszystkie twoje ruchy, że z dnia na dzień to Łódź chyba coraz bardziej dumna, co? Czujesz to?
5: Ale ja to widzę nawet w internecie i bardzo się cieszę, czytając takie rzeczy, bo to chyba też od tego się zaczęło, żeby to miasto właśnie gdzieś postawić wyżej. Nawet jeżeli chodzi o tą scenę muzyczną, chociaż tyle mogę zrobić, ale jestem bardzo dumny z tego, że jestem z Łodzi. I nie wyobrażam sobie żyć chyba poza moim miastem na ten moment. Już miałem parę razy tak, że faktycznie chciałem się może wyprowadzić tutaj na przykład do stolicy, żeby ułatwić sobie życie, ale ja nie dam rady. Wszyscy moi ludzie, jakby ja muszę mieć świadomość tego, że jak coś się stanie, to mam znajomych pod ręką. Mam rodzinę też przy sobie i nie zabiorę wszystkich, więc wolę zostać.
3: Rozumiem, no to bardzo jest ciekawe. Natomiast tak jeszcze zanim przejdziemy do tego, co dzisiaj, do tego, co teraz albo zaraz, to zastanawiam się jeszcze, czy to jest tak, że te projekty, które już za tobą, a mimo twojego jeszcze bardzo młodego wieku, mimo wszystko tego było sporo, no to nawet ten ostatni projekt, czujesz, że jeszcze takie echo za tym idzie, czy w ogóle o tym nie myślisz?
5: Bardzo,
3: że,
5: ale tak? Jakby to był debiut, więc ja nie wiedziałem, czego się w ogóle spodziewać. Też właśnie ostatnio, jak była rozmowa, to była przy okazji premiery tak naprawdę, więc ja jeszcze nie wiedziałem w ogóle, co się będzie działo, a ten projekt żyje. Cały czas żyje hucznie, i cały czas dostaję słowa jakieś miłe po prostu, jeżeli chodzi o tą płytę. Cały czas widzę, że moi znajomi też słuchają, więc cieszę się, bo też chyba to jest taki mój główny priorytet, żeby te projekty były ponadczasowe. Żeby zdawały tą próbę czasu, bo ja też wracam bardzo dużo do starszych płyt i chcę robić też takie.
3: No i mam takie pytanie, chociaż nie, je sobie zostawię na zaraz. Natomiast kiedy tak sobie patrzę na rzeczy takie, które już robiłeś lata temu, bo o tym rozmawialiśmy przed chwilą.
5: Nie.
3: No nie wiem, na przykład nie bój się, na przykład nic nie zostawię za sterem, albo tercet wcześniej i tak dalej. Były takie projekty, albo takie rzeczy. To jak ty na to patrzysz dzisiaj? Bo tak powiedziałeś to o nie, to jest tak, że nie wracasz, wstydzisz się, albo zrobiłby się zupełnie inaczej, czy jednak masz jakąś taką wdzięczność i fajnie, że były?
5: To na pewno, bo to jest droga. I ja bardzo, bardzo lubię ten aspekt w ogóle życia, że zawsze tam, na każdej płaszczyźnie tak naprawdę trzeba najpierw sprawdzić, co człowiek lubi, a co nie. Więc to na pewno jest część tej drogi, ale ja już mówiłem to wielokrotnie i teraz też powtórzę, że po prostu to były single wtedy. Dla mnie to singlowanie jest zbyt po prostu takie prostolinijne. Używam tego słowa płytkie i się nie boję. I tak powiem jeszcze raz po prostu.
3: Wow, rzadkie to jest.
5: Ale też. Nie, no naprawdę, bo w sensie ja mam konkretnie z tym problem. Nie oceniam też innych, bo to jest każdego decyzja, każdy ma inny workflow. Dla mnie jest po prostu ciężko, bo ja mam na tyle skomplikowane pomysły, że jak już nagram jeden singiel, to ja czuję, w jakim on jest kierunku i mam pomysł, jak to ładnie zazębić po prostu w całość, żeby ten świat stworzyć, żeby to było, żeby bardziej pokazać, o co mi chodzi, bo też myślę, że w jednym singlu nie jestem w stanie i dlatego też tak się wszystko to różniło, to był miszmasz, nie? Praktycznie wszystkie te rzeczy przed Let's Dance. No a teraz jak już jest ta opcja projektowa, no to ja się czuję jak ryba w wodzie.
3: No i właśnie tak przechodząc do tego, co dziś, do tych okolic, to jest taki kawałek zespołu Goja, który nazywa się Smak Słów. Jakie ty masz skojarzenia z tym numerem, jak tak się cofniesz może w czasie, masz jakiekolwiek, że pamiętasz siebie
5: jestem
3: młodego?
5: Jestem z tego samego roku, co ten numer wyszedł, więc no ja właśnie. Nie mam żadnych, ale słyszałem go wielokrotnie, jak byłem mały, już potem, bo po prostu to jest taki utwór, który zostaje na lata.
3: Tak.
5: Ale tak stricte ten moment, w którym po prostu on został ze mną, to któregoś wieczoru siedziałem, nie mogłem zasnąć. Grałem na PlayStation, pamiętam, i nagle po prostu linia melodyczna refrenu zaczęła mi grać i ja mówię, nie, co to jest? Co to jest? I tego szukałem tak, bo nie mogłem tego wyjąć z głowy i od tamtej pory po prostu siedziałem i słuchałem tego cały czas.
3: No i właśnie, tu pojawia się taka kwestia, że pojawił się kawałek, który nazywa się Smak Słów i w nim też pojawia się faktycznie i ten refren legendarny,
5: tak,
3: i wszystko się... Jak
5: musiał.
3: Do tego doszło? Powiedz mi, Agie, jak to zrobiłeś?
5: Manifestacja.
3: Którym niebem poruszyłeś, żeby ta manifestacja zadziałała?
5: Nie, ja... Ogólnie ja nie zakładałem innej opcji, że to się nie uda, więc ja po prostu przyszedłem do studia i powiedziałem, ej, robimy.
3: Okay.
5: Usiadłem wtedy z Kłodą, Fazma, przepraszam, bo zmienił
3: tak
5: ksywę. Usiadłem z Fazmą wtedy w studiu u nas w Łodzi i zrobiliśmy pierwszą wersję, ona nie do końca mi się podobała, potem zrobiliśmy drugą i jak już mieliśmy po prostu gotowy projekt, to zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby się odezwać do Magdy z zespołu Goja, w ogóle do zespołu Goja. I tak, Szymon Lekki z Def Jamu bardzo dużo pomagał przy tym, żeby to doszło do skutku, więc też jestem mu bardzo wdzięczny za to. Myślę, że ten numer jest jednym z lepszych, na pewno też otworzył mnie bardziej w ogóle w kontekście dalszego tworzenia projektu, bo to był w miarę wczesny etap, ale no mega się cieszę, że mogłem to zrobić i że ten refren tam został, bo on jest, ten utwór oryginalny jest po prostu magiczny i to, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę od siebie, to też łączy pokolenia, tak jakby nie spojrzeć, bo skoro to jest numer z tego roku, co ja się urodziłem, no to ja nie mogłem tego potencjalnie słuchać.
3: To prawda.
5: A teraz
3: to prawda.
5: Docieram do ludzi, którzy są w moim wieku.
3: Będziemy rozmawiali zaraz o tym, co przygotowałeś, bo tak wspominasz o tym, ile to rzeczy zrobiłeś, jakie to fajne rzeczy i tak dalej. Ja w to wierzę oczywiście bardzo mocno, ale jeszcze muszę trochę się cofnąć w czasie do wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. Ponad 200 tysięcy osób pod sceną, ty na scenie, BDOS 2115, który cię zapowiada. Co się wtedy czuje, będąc jeszcze w swoim mieście swoją drogą?
5: Skupienie.
3: O, nie było stresu, nie było miejsca na emocje, tylko skupienie.
5: Był stres przed, ale tak już 5 minut przed tym, jak się miało wszystko zacząć, to już było takie skupienie, że ja w ogóle byłem poza ciałem gdzieś mentalnie. I byłem, no to nie wiem, ja nie pamiętam nawet tego koncertu ogólnie, jak grałem. Jeszcze, no mówię, u siebie w mieście, coś takiego, gdzie to jest chyba największy koncert, tak, jaki miał miejsce w Polsce.
3: Tak.
5: No, no to jest absurd.
3: No i byłeś tam no, i byłeś tego członkiem. Czy to jest taki moment... I did it moment? Tam była twoja, nie wiem, rodzina, bliscy i tak dalej i dostałeś potem 17 milionów wiadomości?
5: No, z tymi wiadomościami to nawet nie wiem ile dokładnie, bo spływały po kolei, bo tam zasięg tak ucinało. Ale no tak, wsparcie niesamowite. Mhm. Ale ja mówię, no ja byłem tak zestresowany, człowieku. Mhm. Ale tak, no a propos tego koncertu, ostatnio... chciałem znaleźć nagranie z całości na YouTubie, tak, i jest jeden film, który przedstawia cały set, okay, i mój występ jest wycięty, także nie pozdrawiam tego typa, co to sklejał, i ogólnie mam nadzieję, że ci zdejmą ten film, człowieku.
3: To musisz tam go zgłaszać ostro i teraz możemy zrobić rajd, jako że jesteśmy w Radiu SK na żywo, to możemy zrobić rajd, po prostu zgłaszać filmik na YouTubie. No ale okej, okay, jest to You Did It moment. W ogóle swoją drogą, może ziomek ma tam nagrane jeszcze ciebie i jakbyś poprosił, to może
5: całość
3: będzie.
5: Jest na YouTubie i tak u mnie na kanale, bo to jako no one shot wyszło, więc nic straconego.
3: Nic
5: tak?
3: straconego, można sprawdzać, zresztą sprawdzajcie UAG, na pewno warto to zrobić, bo wygląda to przepięknie, ale no właśnie, you did it, ale też you robisz to, że mam na myśli to, że dużo rzeczy się u ciebie cały czas dzieje, ten kawałek Smak Słów, który też jest mocno powiązany z tym właśnie koncertem, no to jest jedna rzecz, ale wizji w twojej głowie nie brakuje, to w którą stronę teraz skręca AG, patrząc na to, że Smak Słów to dużo emocji, taki klimat, nieco inny niż ten
5: no,
3: poprzedni.
5: Myślę, że w taką, mm-hmm, po prostu. Bo no, jakby ja zrobiłem to, co chciałem tym projektem poprzednim, ale też ja ogólnie od zawsze lubiłem śpiewać, mm-hmm, i gdzieś to we mnie siedzi. Też mam wrażenie, że jakieś takie wrażliwsze czasy miałem, mm-hmm, od wydania tamtego projektu. Dużo dobrego się wydarzyło, też poczułem się pewniej sam ze sobą, więc stwierdziłem, że chyba to będzie w porządku, jak skręcę w taką stronę. I jestem mega podekscytowany tym, co ludzie pomyślą. Mm-hmm. Więc ja więcej nie gadam a propos tego. Wiadomo, że o procesie tam możemy, ale nie chcę słowami opisywać, jasne, jak to będzie brzmiało, bo słowami będę to opisywać wszystko już na płycie.
3: I mam taką myśl związaną z tym, co robisz, a robisz dużo, to już ustaliliśmy. Czy ty masz... tyle głowy, albo z przodu głowy, albo gdziekolwiek w tej głowie, taki master plan związany z tym, co robisz, bo mówisz o tym, że to singlowanie to nie dla ciebie i tak dalej. Mówisz o tym, że masz jakąś taką myśl, to jest tak, że wszystko jest już zaplanowane, ty wiesz, co, jakie powinno być i tak dalej?
5: Czy wiem, to nie wiem, bo to przyszłość nadal, ale, mhm, ale myślę, że mam plan w głowie, co chciałbym zrobić na pewno na parę kroków, mhm, w przód, mhm, i będę po prostu na bieżąco reagował, tak jak do tej pory. Ale tak, no ja myślę, że po prostu gdzieś już czuję, co we mnie siedzi i co chcę z siebie wyrzucić dalej, a nadal no, jeden projekt to jest za mało, więc tak, no chcę na pewno zwiększyć też tempo wydawania muzyki, bo, mhm, u mnie było to zawsze problematyczne. No i mam nadzieję, że się to zmieni po prostu, mm-hmm, od następnego projektu, że będzie tej muzyki ode mnie więcej.
3: No okej, okay, czyli to jest tak, że teraz chcesz być tym gościem, który w każdy piątek wrzuca...
5: Oj, takiego tempa to chyba nie dam rady dociągnąć.
3: To podziwiam swoją drogą, natomiast no dobra, ale skoro mówisz o tutaj takim masterplanie, z drugiej strony emocjonalnym AG i takim, no właśnie, tym, którego już mieliśmy okazję poznać z ostatniego singla, to pytanie brzmi, czy ten proces twórczy, to on jest już tak bliżej końca, czy bliżej początku? Gdzie jesteśmy w tym momencie?
5: Na zamknięciu prawie. Mm. Więc tak, po prostu chciałem przygotować ten projekt tak, żebym ja był z niego zadowolony, zanim cokolwiek zaczniemy robić, mm-hmm, dalej. Żeby nam się nie paliło pod nogami i żeby dowieść też jak najlepszy materiał po prostu.

0: ale teraz na przykład miksy robię z Lolkiem, aranże robiłem z Lolkiem. I ja chyba już nie dam rady inaczej. Bo się tak przyzwyczailiśmy do naszego systemu pracy, rozumiemy się bez słów i ufam mu w 100%, więc na koniec dnia i tak on spina całość, no niestety.
1: Okay,
0: Imperator.
1: No. Imperator, Karol Imperator, pozdrawiamy. W takim razie to jest dodatkowa ksywa, która właśnie się tutaj pojawiła. Zanim skończymy to wejście, to jeszcze mam takie szybkie pytanko od słuchaczki Martyny. I to nawet mnie zaciekawiło. Jaka jest najbardziej niedoceniana rzecz w tobie, które inni tutaj nie za bardzo dostrzegają albo słyszą na pierwszy rzut ucha może? Masz coś takiego?
0: Znaczy ja na pewno jestem bardzo, bardzo skupiony na tym, żeby mój tekst był coraz lepszy.
2: Gościem Rap 20 w Radiu SK był raper AG, z którym rozmawiał Mati Fuczyło. Cały wywiad znajdziecie w podcastach w eskowej apce na smartfony. SK News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeremi Sikorski zdradza, jak poznał swoją żonę. Napisał o tym piosenkę. Artysta wydał nowy numer Ajak, który właśnie opowiada o początkach ich znajomości. Jak to dokładnie wyglądało? Tego dowiecie się już teraz. Między innymi o tym pogadałem z Jeremim, gdy wpadł do naszego studia ze swoim nowym numerem. Powiedz, jak to jest? Jak tam pierwsze miesiące po ślubie? Jak bardzo twoje życie się zmieniło? Powiedz nam wszystkim.
3: Słuchajcie, no ja się czuję bardzo dobrze. Uważam, że to jest taki piękny czas w momencie, w którym już powiecie sobie tak, we dwójkę, i macie taką pewność, że w dobrym tego słowa należycie do siebie, to daje duży taki komfort psychiczny i zawsze miło wracać do domu do kochającej cię osoby.
2: Czyli słuchaj, już nam zdradziłeś po prostu finał tej historii, która zaczyna się w twoim nowym numerze. Już wiemy, że ta historia kończy się ślubem, ale początki były stresujące, jeśli mogę. Nie wiem, czy to jest w ogóle właściwe słowo. Opowiedz, jak ten pierwszy moment wyglądał.
3: Słuchajcie, no zawsze to spotkanie na początku jest stresujące i w ogóle z racji tego, że dzisiaj jest Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel w takim kontekście z własnego doświadczenia. Jeżeli jest jakaś taka dziewczyna, która wam się cholernie podoba i tak trochę nie wiecie, jak zagadać, co zrobić i tak dalej, to moim zdaniem zdobądźcie do niej telefon, wybierzcie ten numer i zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie dalej, no to już czas pokaże.
2: Ale to teraz udowodnijmy, że to nie jest tylko teoria, ale to nie się historia, wydarzyło. Tak, powiedz, tak jak było. Twoja historia wyglądała.
3: No, słuchajcie, tak było. Faktycznie tak jak w utworze, który zaraz wybrzmi, na początku jest tekst...
2: Ogólnie, że po prostu zobaczyłeś jej twarz w telewizji.
3: Zobaczyłem pierwszy raz na ekranie. Zobaczyłem pierwszy raz twoją twarz na ekranie. I tak było. W momencie, w którym oglądałem Top Model, zobaczyłem twarz Ady pierwszy raz na ekranie i wtedy poczułem coś takiego... Kurde.
2: Serce zabiło mocno.
3: Tak, jestem prawie pewien, że się kiedyś spotkamy i będzie z tego coś więcej. I udało mi się, napisałem do Ady na Instagramie, udało mi się zdobyć jej numer. Zadzwoniłem, spotkaliśmy się na kawę, no a reszta to już historia.
2: Już wszyscy wiemy, jak to się zakończyło. Był happy end, krótko mówiąc.
3: Tak jest.
2: I mam wrażenie, że ten numer to jest taki poradnik. Poradnik, jak zrobić ten pierwszy krok w relacji.
3: Totalnie tak. To w sumie wyszło przypadkowo, że dzisiaj akurat jest dzień chłopaka.
2: Aha, myślałem,
3: mamy ustawioną. Nie,
2: że
3: to
2: tak
3: nie było,
2: specjalnie,
3: to nie było planowane, ale właśnie tak jak sobie dzisiaj jechałem na wywiady, to właśnie pomyślałem, że trochę to dokładnie tak może być, no bo każdy się stresuje przed tym pierwszym krokiem, każdy się stresuje przed tym, żeby wykonać ten pierwszy telefon, a tak jak już powiedzieliśmy przed chwilą, no ja uważam, że zawsze warto to zrobić.
2: A jak znaleźć w sobie tę odwagę, że dobrze, podoba mi się jakaś dziewczyna, to jak znaleźć w sobie tę odwagę, żeby zrobić ten pierwszy krok i jednak do niej napisać?
3: Szczerze, po prostu to zrobić. Jakby
2: nie
3: tutaj
2: czekać,
3: nie ma,
2: tu
3: nie,
2: i teraz.
3: Nie ma chyba jakiejś magicznego zaklęcia, które sprawi, że będzie ci łatwiej. To tak jak w sumie z każdą rzeczą w życiu, nie? Z pójściem na rozmowę o pracę albo z zrobieniem jakiegoś pierwszego kroku w każdej dziedzinie życia. I podobnie jest tutaj z tym aspektem miłosnym i sercowym, chociaż one wydaje mi się, że są najtrudniejsze, bo wiąże się z tym duży bagaż emocjonalny.
2: Ja polecam serdecznie obejrzeć teledysk do tego numeru. Tam występuje między innymi brat Jeremiego Sikorskiego.
3: Tak.
2: I powiedz mi, czy ty też, zanim do swojej obecnej żony napisałeś, czy ty też słyszałeś takie złote rady? Nie daj spokój, nie pisz do niej, bez sensu, wygłupisz się tylko.
3: Nie. Tutaj akurat dopisaliśmy sobie taką historię wspólnie z reżyserem teledysku, z Borysem pozdrawiam serdecznie. Nie słyszałem. Wiesz co, ja akurat w swoim życiu mam tak, że jak podejmuję jakąś decyzję, to podejmuję ją sam. I albo sam się na niej spalę, albo będzie ona dobra. Rzadko kiedy pytam się o zdanie w takich sytuacjach jakby prywatnych innych osób.

0: No chyba, że faktycznie decyzja jest już taka bardzo poważna
1: trzeba skonsultować.
0: I warto to przedyskutować, bo uważam, że warto rozmawiać w ogóle zawsze, w każdej sytuacji. Już później w relacji też. Uważam, że ta rozmowa jest najważniejsza. Więc tak, ja uważam, że po prostu trzeba zrobić ten pierwszy krok, zebrać się w sobie i powiedzieć sobie, a jak, zrobię to.
1: Warto wsłuchać się w tekst, ale też warto wsłuchać się w beat, bo on został zrobiony w bardzo ciekawy sposób. Opowiedz, tak, jak wy to zrobiliście razem z Tripsem? Bo to było bardzo ciekawe, pochwaliliście się tym też oczywiście w mediach społecznościowych.
0: Tak, siedzieliśmy razem w studiu, ja powiedziałem do Mikołaja, bo już miałem pomysł na całą piosenkę pod kątem tekstu, o czym ona będzie. I mówię, ty, słuchaj, a może weźmy faktycznie dźwięk wybierania numeru i samplujmy go i spiczujmy tak, żeby pasował do tonacji piosenki. I Miki powiedział, jak to zawsze Miki, ja bardzo lubię pracować z Mikołajem. No jasne, że tak. I zrobiliśmy to. Udało się to wkomponować w tą część po refrenie, czyli w taki moment, gdzie ja sobie śpiewam i na tym właśnie jest też ta melodyjka zagrana na telefonie, można tak powiedzieć.
1: Cały wywiad z Jeremim Sikorskim czeka w podcastach Weskowej Apce, a numer A Jak czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. A teraz wracamy do rozmowy z Marisą, czyli artystką, która przez lata pisała teksty dla innych artystów jak Doda czy Oskar Cyms, a teraz robi swoje hity i dobrze jej to wychodzi. Graliśmy w Radiu SK jej numer Odkochaj. Z Marisą rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A czy kiedy pracujesz teraz nad swoim materiałem, skupiasz się na swojej karierze muzycznej, to ta aktywność dla innych artystów poszła trochę na bok? Czy działasz dwutorowo i jednego wieczora piszesz dla siebie, a drugiego dla kogoś innego? Jak to teraz wygląda?
3: Wiesz co, na pewno kilka lat temu bym powiedziała ci, że dwutorowo na 100% i tak dalej. Ale dzisiaj z takim doświadczeniem, jakie mam i tego, jak można rozdzielać rzeczy, to nie do końca się da. Chociaż na pewno bym nie zrezygnowała z pisania to na 100% nigdy w życiu. Tak jak ci mówiłam, trzeba dobić do 1000.
2: Czy twoje piosenki też wchodzą w ten 1000?
3: Tak.
2: To jest tylko 1000 dla innych, okej.
3: Okay, nie, to moje też, no okay, to trzeba być ten autorem. Ale to właśnie dobijamy do 1000 i na pewno nie przestanę pisać. Ale jeżeli chodzi o jakiś fokus na coś, to na pewno bym postawiła na samą siebie w tym roku, w przyszłym roku, za 2 lata, wiesz. Mhm. Jakoś bardziej się skupiła na tym wszystkim, żeby jednak dać 100%, a nie 50, nie? Bo to jednak nigdy nie wychodzi, jak się daje tu 50, tu 50, to się nie jest nigdzie, nie?
2: Mhm. A ile masz aktualnie piosenek w szufladzie dla siebie?
3: Dużo. Dużo, ja już się tak nie mogę doczekać, aż będziemy wydawać i wydawać. Na przykład czeka w szufladzie dalej piosenka też z Must Be The Music, tak samo, na którą ludzie czekają. Więc na maksa się nie mogę doczekać, jest ich sporo. Nie skłamię ci, jak powiem, że 50.
2: Mhm. No. Sporo, spokojnie. 3 płyty można by było z tego
3: ale
2: złożyć.
3: Ale będzie selekcja będzie. Będą tylko perełki.
2: A jeśli chodzi właśnie o twój udział w Must Be The Music, czyli to był pomysł twój czy twojego managementu, który wskazał ci drogę?
3: Nie, wiesz co, to był wspólny pomysł, bo my już wtedy zaczęliśmy łączyć siły, a ja też przyznaję się bez bicia, że siedzę tak naprawdę zamknięta w studiu od kilku lat, nie? Więc to jak zareaguję na publiczność, na jury, na cały taki anturaż tego wszystkiego, nie wiedziałam, nie zdawałam sobie z tego sprawy, więc to na pewno była... Chciałam poczuć, jak to jest, nie? Zanim w to tak głęboko wejdę, to chciałam wiedzieć, czy się w ogóle do tego nadaję, bo w zasadzie nie miałam okazji tego spróbować, nie? Podobało mi się. Chociaż muszę popracować nad pewnymi rzeczami i też to dzięki temu zobaczyłam, nie? Jak puściłam swój występ, to tak samo też po tym, co powiedziała Natalka Schroeder, czy Dawid, czy Miłosz, to też było bardzo cenne, nie? Doświadczenie. Mhm.
2: To co takiego zauważyłaś po tym udziale? Na czym chcesz się skupić przede wszystkim teraz?
3: Na pewno nad pewnością siebie. Na pewno się siebie, ale to już wzięłam w swoje ręce, więc spokojnie. Zaraz będę w kadzielni w Kielcach, więc tak. Tam pokażę swoje siły. Lolo.
2: A spodziewałaś się tego, że będziesz jedną z twarzy tej edycji Must Be The Music? Bo mam wrażenie, że wokół ciebie było bardzo dużo zamieszania. Też ze względu na współpracę z Dodą, ze względu na to, że trochę wstydziłaś się przyznać Miłoszowi, że jesteś jedną z autorek piosenki Melodia Ta, bo Miłosz w przeszłości chyba wypowiedział się jakoś tak nieprzychylnie
3: on nie
2: na temat
3: lubi,
2: tej piosenki.
3: Nie lubi
2: tak,
3: tej
2: tak.
3: piosenki. Chociaż każdy ma swój gust.
2: Oczywiście, że tak.
3: Ja totalnie tego nie neguję. A jakie było pytanie?
2: Czy spodziewałeś się, że będziesz jedną z głównych twarzy tej edycji Must Be The Music?
3: Kurde, ja się nie czuję główną twarzą. Ta Marcycha jest na pewno główną twarzą. Jej się należy być główną twarzą. Ona wygrała, pięknie śpiewała, pięknie grała. Więc nie spodziewałam się. Jeżeli tak jest, to się nie spodziewałam. Ale mi miło.
2: A jeśli chodzi o tych 50 piosenek zalegających aktualnie w szufladzie, czy myślisz w takim razie o wydaniu debiutanckiego albumu studyjnego? Bo do tej pory karmiłaś swoich fanów epkami. Jakie masz plany wydawnicze na najbliższe miesiące?
3: Na pewno będziemy singlować się. Będzie dużo singli.
2: Po polsku, czy zrobisz też coś po angielsku?
3: A to zobaczymy, okay. To czas pokaże, ale na pewno zdecydowanie w tej chwili stawiam na polski, na nasz ojczysty język i będzie dużo singli, co będzie pewnie zmierzało ku płyty.
2: A łatwiej ci się pisze w języku polskim czy angielskim?
3: Wiesz co, na pewno po polsku, no bo jednak ta nasza kulturowość jest bardzo głęboka, wszystko jest bardzo w nas zakorzenione i tak dalej, więc na pewno łatwiej poczuć mi, co poczuje polska dziewczyna, polski chłopak niż za granicą, nie? No bo jednak jestem Polką z krwi i kości, więc no po polsku w skrócie.
2: A co chciałbyś, żeby twoi słuchacze wyciągnęli z twojej muzyki? Bo zakładam, że kiedy piszesz jakiś utwór, myślisz już sobie, jak mogą przyjąć go twoi fani, może wyobrażasz sobie, w jakich okolicznościach sięgają po te piosenki, jak jest na przykład w przypadku ostatniego singla. Będzie pięknie.
3: Na pewno tam w ogóle podczas pisania będzie pięknie, było dużo rozkmin, takich życiowych rozkmin, właśnie odnośnie dojrzewania, trochę takiego zmiany trybu życia, właśnie myślałam trochę o tej przeprowadzce swojej z domu rodzinnego. I tam zadawałam sobie dużo pytań, tak do samej siebie, czy właśnie, czy to, że nie jest tak spektakularnie, czy tak właśnie wygląda moje szczęście. Albo czy na przykład nie boję się zrobić pierwszego kroku w jakąś stronę, że powinnam iść dalej, może będzie pięknie, a może nie będzie nic. No więc chciałam przekazać takie pozytywne emocje, takie wyzwalające, żeby nikt się nie bał zrobić właśnie pierwszego kroku do przodu, patrząc właśnie na konsekwencje, bo nigdy nie wiadomo, co nas czeka. A można się przekonać tylko po tym, jak się spróbuje, nie? I to jest takie ekscytujące w tym. I to właśnie chciałam przekazać, żeby ludzie też to poczuli.
2: To jeszcze muszę zapytać cię w takim razie, jak ci się mieszka samemu?
3: No też nie samemu, z partnerem.
2: Jak do tego wyjesz? To bez rodziców.
3: Bez rodziców. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, nie spodziewałam się, że będę aż tak ogarniać życie, tak szczerze. Z moim chaosem w głowie gdzieś tam, wiesz, wszystko rzucałam do studia, raz, dwa, pięć. Ale dobrze. Dobrze, jest spokój. Mogę się napić kawy w swoim kącie i to właśnie może tak wygląda szczęście.
2: A jak inspirujące jest w takim razie życie z muzykiem? Jak to wpływa na cały proces twórczy?
3: Wiesz co, czasem dobrze, czasem źle. Czasem idziemy w przeciwnych kierunkach, a czasem umiemy się dogadać i wrócić do wspólnego konsensusu. No naprawdę bywa różnie, no bo jednak dwie takie same pasje to zawsze będzie gdzieś tam, wiesz, iskrzyć.
2: Tak.
3: Ale my tak szczerze, wiesz co, nie rozmawiamy o pracy, o, o muzyce często w domu.
2: Czyli tak, życie prywatne jest życiem prywatnym, tak. Życie zawodowe jest życiem zawodowym.
3: Tak, tak.
2: Pełna higiena zachowana, tak jak należy.
3: Tak, dokładnie tak. I tego chcieliśmy przestrzegać, taką zasadę sobie ustaliliśmy od startu.
2: No, dobrze, fajnie, że przy tym trwacie. To ostatnie pytanie w takim razie. Teraz był singiel Będzie Pięknie. Mhm. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej zapowiedzi, być może tego debiutanckiego Longplaya?
3: A, no to na razie bądźmy w erze Będzie Pięknie. A być może z czasem zapowiemy kolejny, być może bardziej nostalgiczny, być może bardziej melancholijny, bo na razie jest bardzo wesoło, ale na razie pobądźmy z tym słońcem, z latem, mija lato choć bez ciebie, pobądźmy tu jeszcze.
2: Pobądźmy.
3: A jak przyjdzie czas, to będę ogłaszać.
2: Dziękuję ci bardzo, Marisa, i do zobaczenia. Mam nadzieję, że na kolejne spotkanie nie będę musiał czekać 4 lata.
3: Bardzo dziękuję. I mam nadzieję, że również do szybkiego zobaczenia.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cały wywiad czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie i tam też mamy dla Was dużo więcej rozmów ze znanymi artystami, na przykład z Roxy Węgiel i jej mężem Kevinem Mglejem. Jest też wywiad z Oskarem Cymsem, który mówi na przykład o tym, jak wygląda jego życie, czy może tak po prostu wyjść na ulicę i czy fani go nie atakują. Więcej na kanale Radia SK na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Za chwilę poznamy bliżej wschodzącą gwiazdę polskiej muzyki. Do naszego studia wpadła Marisa, czyli artystka, którą doskonale znacie z Eski, z hitu Odkochaj. Ona przez ostatnie lata żyła w cieniu innych artystów. Pisała numery na przykład dla Dody albo Oskara Cymsa. Na pewno kojarzycie hit Daj Mi Znać, od którego tak naprawdę zaczęła się wielka kariera Oskara. No i to jest zasługa między innymi Marisy, która współtworzyła ten numer. Ta artystka stworzyła też piosenki na ścieżkę dźwiękową do filmu 365 dni. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda praca z gwiazdami i jak obecnie wygląda jej kariera, zostańcie z Eską. A to historyczny moment dla polskiego rapu. Quavo na Fidem dostał prestiżową nagrodę. Za nami gala z okazji Dnia Polskiej Muzyki. Artyści zostali uhonorowani medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Złoty medal dostał Janusz Panasewicz oraz Jan Borysewicz z zespołu Lady Punk. Srebro trafiło do Kasi Kowalskiej i Anity Lipnickiej, a brązowe odznaczenie dostał właśnie Quavo na Fide. Po odebraniu nagrody nie krył wzruszenia.
4: Chciałem wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia do wszystkich moich odbiorców, którzy czuję ich tęsknotę i mam nadzieję, że tutaj ta komunikacja jeszcze za chwilę wróci, że wrócę z czymś ciekawym do nich, do Was. To piękne dzięki, kłaniam się nisko i chciałem zadedykować tutaj ten order medal mojej mamie i wysłać dużo miłości dla też całej mojej najbliższej rodziny. Dziękuję pięknie, kłaniam się jeszcze nisko.
1: To pierwsze tego typu odznaczenie, które zostało przyznane raperowi. A teraz naszą antenę przejmuje Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl.
2: Dziś w studiu Eski wschodząca gwiazda trzeciego wydania magazynu SK Story, Marisa. Dawno się nie widzieliśmy, cześć!
3: Jak miło, kopa lat! Jezu, co za wstęp! Bardzo miło mi, że mnie zaprosiłeś.
2: Cieszę się, że wpadłaś, że znalazłaś czas, tym bardziej, że u ciebie bardzo dużo się dzieje od początku 2026 roku. Czy czujesz, że to jest takie nowe rozdanie, jeżeli chodzi o twoją karierę muzyczną?
3: Zdecydowanie nowa energia, pozytywne nastawienie, powiew świeżości nastał w moim życiu. Też dużo zmian prywatnych. Inaczej teraz, wydaje mi się, podchodzę do stricte takiego codziennego życia, więc to też wpływa na muzykę, wenę i wszystko, co z tym związane, więc na pewno tak.
2: A co się zmieniło w takim razie?
3: No wiesz, wyprowadziłam się z domu rodzinnego.
2: A jak zmieniło się w takim razie twoje podejście do tworzenia muzyki w związku z tymi zmianami w życiu prywatnym?
3: No czuję ogromną odpowiedzialność właśnie. Tak poczułam, że wszystko jest teraz w moich rękach, że nie ma co zwlekać, trzeba robić, pisać, tu coś tam, ten. I cały czas, no nie zwalniam tempa, cały czas się staram coś udoskonalać, coś robić, bo czuję ten moment, po prostu, że w końcu też na coś się zdecydowałam, bo wcześniej było wiele gatunków na moim Spotify'u, a teraz postanowiłam iść w pop, czysty pop i cały czas pop, inspirowany trochę abowymi brzmieniami i takimi latami 70. właśnie stąd te dzwony i wszystko. No.
2: A czego słuchasz na co dzień?
3: Na co dzień.
2: Właśnie takie old school, to była Abba?
3: A ty też. Dancing Queen, wiesz,
5: ja
3: o co
5: wiadomo,
3: chodzi?
5: No, hymny.
3: Ale popu. Popu, generalnie popu, tego zagranicznego, tego polskiego popu też. Ale uwielbiam Agnieszkę Chylińską. Też Oenna. Mhm. Kiedy powiem sobie do...
2: Oczywiście, to jest też klasyk. No, same klasyki. A jak z kolei wspominasz swoje początki? No bo wiadomo, teraz w 2026 roku działasz prężnie, zbierasz plony swojej pracy, wydałaś 3 single, ale debiutowałaś właściwie w 2021 roku jako bardzo młoda artystka. Pamiętam do tej pory, jak się widzieliśmy w 2022 roku, po tym międzynarodowym wiralu i nie chciałaś się przyznać, ile masz lat. Z czego to wynikało?
3: No, nie chciałam, żeby na pewno mnie ludzie postrzegali pod pryzmat mojego wieku, no bo jednak wtedy miałam ile lat? 16? Mhm. Coś tego, koło tego. No to było łatwo uznać mnie za niedojrzałą, za... Chociaż byłam, wiadomo, nie? Wiele rzeczy tak naprawdę się bardzo zmieniło od tamtego momentu i teraz też na siebie patrzę tak... Co ja w ogóle mówiłam? Dlaczego tak? Dlaczego tak wyglądałam wtedy? Dlaczego coś tam, wiesz, zaśpiewałam tak czy inaczej, nie? Ale... No na pewno bałam się takiego postrzegania stricte związane z tym wiekiem. To było takie dla mnie niekomfortowe, chciałam tego uniknąć.
2: A jak się w tym wszystkim odnajdowałaś jako 16-latka? No bo tego było bardzo dużo. Szczególnie kiedy pojawiła się piosenka do filmu, kiedy był ten viral, kiedy miałaś pierwsze wywiady.
3: Wiesz co, czułam jakąś presję na pewno, ale im głębiej wchodzisz w ten las, tym z większych konsekwencji zdajesz sobie sprawę. I wtedy mi się wydaje, że byłam taka nieopierzona, że nie wiedziałam, z czym to się je, high life, wiesz, tutaj kamera, wywiad, coś tam. I ja się po prostu cieszyłam, jak taka nastolatka, że wow, spełniam marzenia. Dzisiaj, jak jestem trochę głębiej w tym lesie, to na pewno zdaję sobie sprawę z innych konsekwencji, nie? Na przykład słów, na przykład tego, jak się na daną okazję ubierzesz, co powiesz, komu powiesz, jak się zaprezentujesz. No to tego jest bardzo dużo i dzisiaj na pewno sobie zdaję sprawę z innych rzeczy po prostu.
2: A cieszę się z tego, że miałaś okazję trochę odsapnąć i wkroczyć w ten świat muzyki z taką nową energią, a nie, że weszłaś tak z impetem w wieku 16 lat i potem na przykład, nie wiem, musiałaś tłumaczyć się ze słów wypowiedzianych w wieku 16 lat, bo na przykład widzisz, co się dzieje wokół dziewczyn, które nie miały tej szansy na to, żeby na moment zniknąć z tego medialnego radaru.
3: Ja dziękuję Bogu, że tak się stało. Ja naprawdę uważam, że to jest potrzebne każdemu, niezależnie od tego, jak daleko jest, tylko taka chwila na zastanowienie się, gdzie się jest, do kogo się mówi, czym chcemy się prezentować, co chcemy powiedzieć. To jest naprawdę ważne i to jest ogromna również odpowiedzialność, co my powiemy, co zostanie puszczone do internetu. No i wiemy, do kogo bierz. Mhm. I ja myślę, że każdemu jest potrzebna przerwa, naprawdę. To odświeża głowę, powoduje ogromną fenę tak samo. To ile można siedzieć w tym samym, nie? Non-stop, być w takim kołowrotku. Każdy by oszalał, nie?
2: A ile w tym jest prawdy, że pierwsze utwory zaczęłaś tworzyć, mając 5 lat? Że właściwie to były wiersze, które potem zamieniałaś w piosenki?
3: Wiersze.
2: Jak to się wszystko zaczęło?
3: Wiesz co, bo jak miałam 5, 6, 8, nie pamiętam.
2: Ten przedział?
3: Przedział. Uczęszczałam na lekcje pianina. Prywatne, rodzice przymuszali mnie do tego. Bardzo nie chciałam wtedy tego robić, bo wiadomo, no, które dziecko chce Mozarta grać tutaj.
2: A teraz pewnie jesteś za to wdzięczna.
3: A bardzo, bardzo teraz, o Jezu, za wszystko jestem bardzo wdzięczna, ale zaraz do tego możemy przejść. Właśnie uczęszczałam na lekcje pianina, pisząc wierszyki. Po prostu takie, wiadomo, jak to dzieci, nie? Nauczyłam się po prostu pisać kilka słów i z tego były wierszyki. No i potem, kiedy okazało się, że już dość płynnie gram na tym pianinie, coś tam podśpiewuję jednocześnie, no to z tego trochę się naturalnie przerodziło to, że zaczęłam pisać teksty, zaczęłam układać melodyjki i nawet nie wiedziałam, że to może być moja praca tak naprawdę w przyszłości, jako songwriter dzisiaj, nie? Że ja będę mogła z tego żyć, że będę mogła robić też taką pracę dla innych, robić piosenki, oddawać je, zachowywać też dla siebie, robić swój materiał. To jest niesamowite.
2: A kto był dla ciebie takim największym wsparciem właśnie na początku tej drogi, zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym? Czy pamiętasz spotkanie z jakimś takim muzycznym idolem, który dał ci to wsparcie, tak dmuchnął w twoje żagle i poczułaś, że jestem wdzięczna za to spotkanie. W życiu prywatnym zakładam, że byli to rodzice, wspomniałaś przed chwilą o tym.
3: Bardzo, bardzo. Rodzice to od zawsze, zwłaszcza tata, moja babcia również, moja siostra również. Bardzo wszyscy mnie wspierali i za to jestem mega wdzięczna, że nikt mnie nigdy nie stopował, nigdy, wiesz, nie hamował w rozwoju jakiejś pasji. A tak to, jeżeli chodzi o takie żagle, które dały mi możliwości, to, że będę mogła pisać dla innych artystów, to na pewno Hotel Torino, Patryk Kumur, Dominik Buczkowski, oni tak naprawdę też wyłapali w odpowiednim momencie to, że w sumie mam do tego predyspozycję.
2: A jak wyglądała w takim razie ta łapanka? Jak cię odkryli?
3: Wiesz co, po prostu przyszłam na sesję artystyczną dla siebie. Była jedna sesja, bo chciałam zrobić z chłopakami piosenkę. I my się wtedy poznaliśmy, to było bardzo dawno temu, to było właśnie z 5 lat temu. No i tak się wydarzyło, że w sumie ta sesja trwała 20 minut, powstał tylko instrumental, ja wszystko wzięłam do domu, bo wtedy miałam taki tryb pracy, że pracowałam u siebie w łóżku w domu rodzinnym. Zawsze, nie było innej możliwości. No i poszłam właśnie z tym instrumentalem do domu, zaczęłam coś tam minić, jakieś teksty, jakieś melodie i się okazało, że to poszło do filmu.
2: O. No. A pamiętasz, dla kogo napisałaś pierwszą piosenkę? Oczywiście poza swoimi.
3: Dla kogoś? Wydaje mi się, że to był konkurs, być może, chociaż nie, bo to chyba takie pierwsze to właśnie byłoby do filmu 365 dni. Mhm. Takie pierwsze, stricte pierwsze. A potem zaczęłam pisać z Anastazją Maciąg. Z Anastazją Maciąg w zasadzie. A potem Dody i już dalej poszło.
2: A co w ogóle czuje 20-letnia dziewczyna ze świadomością, że napisała, o ile to prawda na Wikipedii, 170 utworów dla innych artystów. 170 utworów, dziewczyna 20 lat.
3: Dalej mało, to sobie myślę, wiesz? W sensie ustaliłam sobie w głowie jakąś chorą ambicję, że ja napiszę 1000 utworów w życiu. W sensie muszę to zrobić. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę to zrobić.
2: Słuchaj, jeżeli ty w kilka lat napisałeś 170, to do tego 1000 naprawdę jest niedaleka droga.
3: Oby tak było, bo właśnie nie wiem, jakoś tak mam jakiś taki cel w głowie, że chciałabym napisać coś dla każdego. Jakby była taka możliwość i szczęście by mi też sprzyjało, to jakby tak się wydarzyło w moim życiu, to naprawdę będę się czuła spełniona na maksa. Chociaż no, myślę, że u takich topowych artystów no to trudno takie coś, nie? Jednak też większość ludzi woli pisać stricte samemu i się nie dadzą.
2: A o współpracę z kim jesteś najczęściej pytana?
3: Dody. No to zdecydowanie. Wiem, z czego to wynika.
2: Krążą legendy, tak.
3: Tak, krążą legendy, chociaż ja uważam, że Doda jest cudowną osobą. Prywatnie naprawdę. Jak pierwszy raz ją zobaczyłam, jak wchodziła do studia, to byłam przerażona. Naprawdę, no bo ze wszystkich właśnie legend, jak powiedziałeś, plotek, różnych innych artykułów, no można wywnioskować różne rzeczy. No to siedziałam tak w kącie, się patrzyłam, Boże, tylko żeby do mnie nic nie powiedziała. Ona, cześć! No i mówię, Boże, dobra, no to trzeba coś powiedzieć. I się okazało, że to jest po prostu wspaniała osoba, wie czego chce, jest bardzo konkretna. Ja to na przykład też lubię, no bo o wiele łatwiej pisze się z osobą, która wie czego chce i wie do kogo chce trafić, wie o czym powiedzieć, niż z osobą, która nie wie. Mhm.
2: Czyli Doda miała taki jasny plan na brzmienie płyty Akwaria.
3: Tak.
2: Przyszła i powiedziała, czego od was oczekuje.
3: Tak. I ona za każdym razem, kiedy miała powstać jakakolwiek piosenka, wiedziała, o czym chce powiedzieć, do kogo się zwrócić, o czym nie mówić również. No dla mnie to jest coś niespotykanego dzisiaj i naprawdę bardzo warto doceniać. A tak właśnie prywatnie ja poczułam też od niej ogromne wsparcie. Tak jeżeli chodzi o mental i generalnie takie podejście do życia, no to ja uwielbiam. I no tak jak nie znałam jej takiego prywatnego życia stricte, wiesz, no nie wychodzimy sobie na kawę, że tak powiem. Ale to jako osoba, z którą pracowałam, bardzo dobrze ją wspominam.
2: To jaką najcenniejszą lekcję dała ci Doda?
3: Nie daj się. Ludzie niech swoje myślą.
2: A z kim jeszcze w takim razie chciałabyś pracować? Powiedziałaś, że marzy dzisiaj współpraca z legendami polskiej sceny muzycznej, z takimi artystami o ugruntowanej pozycji na polskim rynku.
3: No moja wymarzona sesja to Agnieszka Chylińska.
2: Czy jednak brzmienie Wena?
3: No wymarzona, taka wymarzona. Jezu, pamiętam, jak raz byłam, akurat trafiłam w Sopocie na jej próbę, siedziałam na publice i ja po prostu ryczałam jak bóbr. Jak bóbr ryczałam, ona śpiewa tam królową łez. Nie.
2: No to pasowało.
3: No tak, ale ona jest po prostu tak, wylewa z siebie wszelkie emocje w taki sposób, że nie wiem, no dla mnie nie ma takiej drugiej jak Agnieszka Chylińska, no.
2: A z której z piosenek napisanych dla innych artystów jesteś najbardziej dumna? Albo czy jest taka, którą chciałabyś zachować dla siebie na przykład, z perspektywy czasu?
3: Nie, takich nie ma. Które bym chciała zachować dla siebie, to na pewno nie. Bo jakoś tak, ja na przykład, jeżeli chodzi też o swój materiał, to lubię od zera do końca jakoś prowadzić też te sesje z moim vibe'em i tak dalej. A jednak czyjś vibe to czyjś vibe. Nie chcę w ogóle to wchodzić. Z której najbardziej jestem dumna? Chyba pewnie już wiesz.
1: Gościem Radia SK była Marisa, z którą rozmawiał Max Kluziewicz z SK.pl. Cała rozmowa czeka na Was na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie Marisa wywiad Radio SK.
5: SK Bydgoszcz News.
6: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy, Dorota Lakner. Zapraszam. Służby cały czas monitorują internet. Policjanci sprawdzają podejrzane wpisy o rzekomych zagrożeniach w szkołach. Takie zgłoszenia weryfikują też kujawsko-pomorscy funkcjonariusze, mówi Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
7: Przede wszystkim jeden wielki apel, myślę, żeby zachować rozsądek i nie powielać nieprawdziwych informacji, bo to jest chyba w tej chwili najważniejsze. Media, zwłaszcza internetowe, są zalane informacjami dotyczącymi sytuacji, do których rzekomo miało dojść, po czym okazuje się, że jest to jakiś post wrzucony przez osobę, która kompletnie bezmyślnie, właściwie nie wiadomo po co, chcąc wywołać jakąś niepotrzebną zupełnie czynność policji, wrzuca informację, która okazuje się być po prostu głupim, nieprzemyślanym żartem. Bardzo często są to informacje wrzucane przez osoby niepełnoletnie, których no, trudno też do końca myśleć o tym, czy one zastanawiają się nad konsekwencjami, nad angażowaniem służb, które wywołują dzisiaj takie informacje, które świadczą o tym, że ktoś może stanowić zagrożenie dla uczniów jakiejś szkoły. Te informacje oczywiście są także sprawdzane przez kujawsko-pomorskich policjantów. Apel o to, aby po pierwsze nie powielać nieprawdziwych informacji, nie przekazywać ich dalej, sprawdzać to, czy rzeczywiście sytuacja miała miejsce, zanim podamy jakiś post czy zdjęcie, które zostanie wrzucone do sieci, ponieważ większość z tych zgłoszeń są to po prostu zgłoszenia nieprawdziwe, więc należy weryfikować swoją wiedzę, czy też informacje, które chcemy powielać, przede wszystkim na oficjalnych kanałach komunikacji, na przykład policji, na oficjalnych profilach instytucji państwowych i rządowych, bo tylko tam jesteśmy w stanie zweryfikować, czy rzeczywiście sytuacja, która wydaje się być prawdopodobna, w ogóle się wydarzyła. Trzeba się liczyć z konsekwencjami również tego, że spowodowanie niepotrzebnej czynności instytucji państwowych, mam na myśli tutaj policję także, może wiązać się z konsekwencjami finansowymi. Trzeba o tym pamiętać, ale przede wszystkim wydaje się dzisiaj bardzo istotne jest zachować spokój, żeby nie powodować paniki i nie powielać po prostu niesprawdzonych informacji, bo to jest dzisiaj najważniejsze, żeby korzystać z oficjalnych kanałów. Oczywistym jest też, że także w kujawsko-pomorskim policjanci są w szkołach. Takie zadania otrzymaliśmy. Są to zawsze umundurowani policjanci. Policjanci patrolowo-interwencyjni czy dzielnicowi. W patrolach pieszych, w patrolach zmotoryzowanych wchodzimy do szkół. Wszystko po to, aby to poczucie bezpieczeństwa, które jest niezwykle ważne, utrzymać, żebyśmy wiedzieli o tym, że oczywiście my przyjmiemy zgłoszenia, będziemy podejmowali interwencje, ale nie angażujmy też służb zupełnie w jakieś niefrasobliwe, głupie żarty, które dzisiaj w obliczu tego, co dzieje się w przestrzeni publicznej, zupełnie inaczej będzie odebrane niż jeszcze 2 tygodnie temu.
6: Najważniejsze, by słuchać i reagować, mówi psycholog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po serii ataków w szkołach pojawia się pytanie, czy podobnym sytuacjom można w przyszłości zapobiegać. Zdaniem dr Anny Szymaniek-Kostrzewskiej agresja nie pojawia się znikąd, ale sygnały mogą być bardzo delikatne.
8: Myślę przede wszystkim coś niefajnego. Coś o tyle niefajnego, że nie ma bodźca, który by chociażby powstrzymał ten akt agresji. Pytanie, czy ktoś mógłby powiedzieć o tym chłopaku cokolwiek poza tym, że był cichy i gdzieś tam przemykał. Czy mamy kogoś, kto by wiedział, o czym marzył, co było dla niego ważne, kto był dla niego istotny, co go motywowało w życiu. Czy był ktoś na tyle bliski, przed którym on miałby poczucie winy w sytuacji, kiedy kogoś krzywdzi. Nieraz to jest tak, że no, najchętniej to wszystko rzucił w cholerę i... Ale mama by cierpiała. I to jest ten hamulec, nawet w sytuacji bardzo skrajnej, kiedy już nam brakuje repertuaru działań. Kiedy jesteśmy w takim poziomie stresu, że nie kontrolujemy siebie. I kiedy jedynym wyjściem wydaje nam się to najprostsze, walcz albo uciekaj. Tutaj jest podejmowana walka, podejmowany jest akt agresji, który prowadzi do cierpienia innych. Teraz pytanie, czy ta osoba sobie zdaje z tego sprawę. W momencie, kiedy to się dzieje, być może nie. Ale też do tego prowadzi. I warto wyłapać co? Bo to jest tak, że my mamy genetycznie, jesteśmy predysponowani i do zachowań agresywnych, i do zachowań prospołecznych. I jedne i drugie są nam potrzebne i od tego nie uciekniemy. Możemy zmniejszyć bądź zwiększyć jedne czy drugie, ale tego nie wyeliminujemy, bo jedne i drugie są potrzebne. Kiedyś była potrzebna agresja, żeby upolować jedzenie. Teraz jest potrzebna, żeby się obronić. No, asertywność w sytuacji, kiedy ktoś mnie atakuje z nożem, zawodzi, mów mi się zawodzi. Nie powiem asertywnie, ale proszę bardzo mnie nie zabijać. Uciekam. A jeżeli nie ma możliwości ucieczki, walczę o życie. I jeżeli jest równowaga między tymi zachowaniami agresywnymi, prospołecznymi, to jest okej. Okay. Kiedy tej równowagi zabraknie, no i tutaj zostają w zasadzie dyskwalifikowane możliwości prospołecznego osiągnięcia swoich celów, mam akt agresji.
9: Są symptomy, które daje się w porę wyłapać.
8: Oczywiście, jak najbardziej. Pierwsze pytanie, czy dana osoba odczuwa współczucie? Czy odczuwa winę? Nie wstyd. Wstydzimy się wszyscy. To jest takie, co ludzie powiedzą, co ludzie pomyślą, że no tak się nie robi. Poczucie winy to jest coś, co nas łączy relacyjnie z innym człowiekiem. Ja nie chcę krzywdy innego człowieka. Ja się sama ze sobą źle czuję, kiedy wyrządzam krzywdę. To nas hamuje. No i druga sprawa. Skąd agresja? Agresja się pojawia wtedy, kiedy... Czasem po prostu jest frustracja. Frustracja to kiedy coś bądź ktoś tam blokuje cel. Mamy jakiś ważny cel, chcemy coś osiągnąć. Coś jest dla nas niezmiernie istotne. I pojawia się przeszkoda. Wówczas agresja ma w zasadzie funkcję instrumentalną. Usunięcie przeszkody. Mniej więcej do 3-4 roku życia ona jest wręcz rozwojowo normatywna, ponieważ jeszcze nie umiemy zachowywać się w inny sposób. Jeszcze nie wiemy, co zrobić, żeby to osiągnąć. To jest rola rodziców, żeby nam pokazać, co w takiej sytuacji. Rola rodziców, żeby nas nauczyć, jak sobie radzić z frustracją. Profesor Trępała taką fajną rzecz powiedział na wydziale, że pierwsze lata życia dziecka to jest ciągłe frustrowanie jego potrzeb. Ciągle rodzic po prostu blokuje, bo no nie możesz wetknąć głowy do piekarnika. No nie możesz się bawić ostrym nożem. Ale to ma znaczenie rozwojowe. Dziecko się w ten sposób też uczy samokontroli. Ten sam profesor Trępała co zauważył, że zawsze możemy stworzyć takie warunki, że człowiek postąpi w sposób niemoralny.
9: A z takiego praktycznego punktu widzenia, na co zwrócić uwagę? Są takie właśnie symptomy, które mogłyby zaniepokoić dorosłych albo rówieśników, kolegę z ławki, kolegę z korytarza.
8: Chociażby trudność w tworzeniu relacji. Nie wiemy o tym człowieku nic. Nie wiemy, jakie ma podejście do innych. Nie wiemy, jakie ma cele. Nie wiemy dlaczego. Co więcej, z tymi celami też jest duży problem. Czego my uczymy dzieci? Dziecku odmówisz? Dziecku? Dziecko najważniejsze. Dziecko powinno dostać. Dziecko chce siedzieć koło okna, to nie siedzi koło okna. Dorosły ustąp, nieważne, że zapłaciłeś za bilet, zrób to, bo to jest dziecko. I świat konsumpcyjny nam sprzyja takiemu myśleniu. Wszystko dla mnie. Wszystko mogę dostać. Wszystko na wyciągnięcie ręki. Włączę sobie TikToka i zalew barw, zalew bodźców. Na wyciągnięcie ręki, a świat tak nie działa. I rodzice często zapominają, żeby nauczyć dzieci, że tak świat naprawdę nie działa, że nie możesz mieć wszystkiego. Jest takie powiedzenie, możesz mieć wszystko, jak poświęcisz wszystko inne. Kosztem czegoś. Pewnych rzeczy po prostu nie zdobędziemy. A jeżeli jest człowiek przekonany, że mu się należą, no to mam podejście roszczeniowe. I mam frustrację, bo tego nie dostaję. Upatruję źródła frustracji w działaniach innych, więc co robi? Atakuje innych.
9: Często w takich przypadkach słyszy się, że no on był cichy, spokojny, nie stwarzał jakichś wielkich problemów.
8: No i często się słyszy w stosunku do panów. Znowu spójrzmy na stereotyp mężczyzny. Wciąż ma się doskonale. Mężczyzna może być usatysfakcjonowany bądź wściekły. Inne emocje to są kobiece. Mężczyzna smutny, no jak? Nie, nawet mężczyzna, który przytula niemowlę, on jest usatysfakcjonowany. Tam nie ma o miłości, o współczuciu, o lęku, o to dziecko. Nie, to są sprawy kobiece. Mężczyzna, dwie emocje. Uczymy panów, że nie ma wglądów pozostałe, że oni nie rozpoznają tego, co się dzieje. Prezentują tylko te dwie. Jeszcze agresja jest wzmacniana, bo to takie męskie, taki męski mężczyzna. I co się wtedy dzieje? No, z repertuaru zachowań wybierane są zachowania agresywne. W sytuacji, kiedy jestem przeciążony, kiedy nie wiem, co się dzieje, nie mam wglądu w te emocje, nie umiem sobie z nimi poradzić, nie radzę sobie z frustracją, nie radzę sobie z gniewem, co jest wybierane agresją. Kiedy to się przeleje, kiedy jest tego za dużo, to z tego cichego chłopaka, który gdzieś tam znika, tworzy się agresor.
9: Z punktu widzenia dorosłych, rodziców czy nauczycieli, co jest jeszcze istotne? Rozmowa, może obserwacja, czy z kim rozmawia, z kim się kontaktuje, czym się interesuje, może się okalecza, to ma znaczenie?
8: Jak najbardziej. Jest takie powiedzenie w psychologii. Masz albo rację, albo relację. W przypadku rodzica dziecka to ta relacja jest niemal zawsze ważniejsza od racji. Bo jeżeli jest relacja, to dziecko najczęściej tę rację rodzicowi przyznaje. Bo zdanie rodzica jest ważne, jest szanowane. Ale relacja najpierw. Jeżeli tutaj nie ma tego kontaktu, że dziecko się boi reakcji rodzica, nie mówi o pewnych rzeczach, zamyka się, no to jest to taki sygnał, że coś poszło bardzo nie tak. Co jest fajnym wyznacznikiem, że jest dobra relacja? Bunt młodzieńczy. Że to dziecko nie boi się przed rodzicami powiedzieć: bez sensu, nie podoba mi się, wkurzasz mnie, świat jest bez sensu, nie podoba mi się to, dorośli mają racji, nikt mnie nie słucha. I że wie, że rodzic go za to nie pobije, nie skrzywdzi, nie przestanie się odzywać, nie będzie go karał ciszą, nie będzie go karał odebraniem miłości. To jest dobra relacja. Zwłaszcza, że rodzic wtedy powie: kurczę, ty masz rację, świat jest okropny. Zróbmy coś, żeby był lepszy. Pomogę ci w tym.
9: Do tego też pewnie reakcja na jakieś problemy, na przykład rówieśnicze, żeby dorosły zareagował i pomógł.
8: Oczywiście, ale też na relacje między rówieśnikami. Jeżeli relacja polega na tym, że uznajemy kogoś za gorszego, innego, odmiennego i usprawiedliwiamy, że go traktujemy gorzej, że się na nim wyżywamy, że on to zasłużył, bo to często idzie właśnie w tym kierunku. Najpierw niewinne zaczepki, a potem no usprawiedliwienie, on sam się prosi, no na to zasłużył. No i mam prześladowanie. I w pewnym momencie ofiara może mieć dosyć. I z poczucia bezsilności czym reaguje? Walką. Tylko że walka już nie jest wtedy kierowana w opresora. Ofiara wtedy walczy z całym światem.
9: A co teraz dla tej społeczności szkolnej może być najważniejsze? Też rozmowa z nauczycielem na godzinie wychowawczej, z psychologiem, z pedagogiem, właśnie teraz po takim traumatycznym zdarzeniu. No bo wiadomo, to było zdarzenie, gdzie no, można czuć się zagrożonym, prawda? To też jest osoba, którą kojarzymy gdzieś z korytarza. Co dla takiej społeczności szkolnej teraz jest istotne?
8: Ja myślę, że przede wszystkim otwartość i autentyczność. Żeby wyrazić te emocje, żeby sobie pozwolić w bezpiecznym środowisku na powiedzenie, jak bardzo jest nam z tym źle, jak bardzo się z tym nie zgadzamy, jak nam jest trudno, jak nam jest ciężko i zadbać, żeby no, nawzajem o siebie, żeby się orientować, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła. Czy my jako klasa wiemy, co się dzieje w życiu każdego z nas? Czy każdy ma kogoś, na kogo może liczyć? A jeżeli nie ma w klasie, to może w klasie obok. Może jakiś uczeń mentor, może nauczyciel. A jeżeli mam problem, no to nie zaciskam zębów, nie milczę, a czy mam kogoś, komu mogę powiedzieć, jeżeli to nie jest rodzic? A często to nie jest niestety rodzic, chociaż powinien być, chociaż kolega, koleżanka. I żeby kolega, koleżanka zareagowali empatycznie, z zrozumiałością i postarali się pomóc. Nawet jeżeli przyznaje się człowiek do bardzo trudnych rzeczy, w złości potrafi mówić straszne rzeczy. Byśmy tego nigdy nie zrobili, ale ważne, żeby wysłuchać, żeby dać możliwość usiąść tej złości i przyznać rację, że ona ma podstawę do występowania. Nie zaprzeczajmy uczuciom. Na nasze zachowanie mamy wpływ, ale na emocje już niekoniecznie. Dajmy sobie możliwość wyrażania ich. Teraz wielu uczniów pewnie się obawia. Obawia się swoich rówieśników, że ten cichy chłopak, który nigdy nikomu nic nie zrobił, co w nim siedzi, co się może zdarzyć. Dajmy sobie możliwość poznania tej osoby. Zobaczenia, sprawdzenia. Może się okazać, że tam siedzi biedne, skrzywdzone dziecko, które potrzebuje kontaktu.
9: Teraz w tej szkole rzeczywiście powinna się odbyć taka rozmowa. Rozmowa z dorosłym. Psycholog powinien porozmawiać. To jest teraz istotne dla takiej społeczności.
8: Myślę, że jak najbardziej. Przy czym to nie jest tak, że wejdzie psycholog. On coś powie. Wszyscy już mnie stwierdzą fajnie i będzie dobrze. To jest w tej chwili praca i powinna być pracą priorytetową. Spotkania w małych grupach z zaufaną osobą, najlepiej jeszcze z zewnątrz, żeby nie było relacji nauczyciel, żeby nie było wstydu. W niewielkich grupkach, być może osób, które sobie nawzajem ufają, żeby móc się otworzyć, żeby móc powiedzieć rzeczy, które nie zostaną ocenione, potem wyśmiane, żeby zawrzeć kontrakt, że to zostaje tutaj, że potem tego nie wynosimy poza mury szkoły, że nie wykorzystujemy tego, co mówimy, żeby kogoś skrzywdzić, tylko żeby sobie nawzajem pomóc. Nie pozostawiać bez pomocy jak najbardziej. Do tego jesteśmy zobowiązani z punktu widzenia etyki, z punktu widzenia roli, którą pełnimy jako nauczyciele, jako opiekunowie, psychologowie, także jako rodzice.
9: Podsumowując naszą rozmowę, ta rola dorosłych jest na pewno istotna. Mamy tutaj do czynienia z młodymi ludźmi. Tu 13-latek udaremniony zamach, tutaj 19-latek, który zaatakował. Takich przypadków ostatnio jest bardzo dużo. Rola dorosłych, żeby obserwować dzieci, tak? Jakieś niepokojące sygnały wyjaśniać. Rola też rówieśników, żeby zauważać niepokojące sygnały, alarmować dorosłych, tak?
8: I jak najbardziej reagujmy. Czasami nawet, jak coś nam się tylko wydaje, jak mamy tylko jakieś niejasne przeczucie, to może być sygnał. Ufajmy swojemu instynktowi. Lepiej jest wywołać 15 razy alarm niechcący, niż raz to przegapić. A często rzeczywiście są pewne symptomy bardzo delikatne. Często się niepokoimy o kogoś. I to może być coś kompletnie związanego z daną rzeczą. To może być negatywny humor kogoś, kto zawsze jest uśmiechnięty. Jeżeli uczeń mówi, ja mam już dosyć, najchętniej bym. A potem to zaśmiewa. Ten śmiech, on niekoniecznie jest informacją, że teraz sobie zażartowałem. Ten śmiech może być informacją, nie wypadek powiedzieć, więc zamaskuje to humorem. Ale to, co powiedziałam, wciąż jest w mocy, wciąż jest istotne.
9: Czyli słuchać.
8: Jak najbardziej słuchać i czytać między wierszami. Przebić się przez ten parasol emocji, często złości, bo złość się nakłada nam na te emocje, które leżą pod spodem. Tam pod spodem często po prostu jest cierpienie. My nie idziemy robić krzywdy innym, dlatego że jestem dobrze. Cierpimy, cierpimy. W poczuciu bezsilności, kiedy nam brakuje repertuaru działań, wtedy podejmujemy walkę. I też pamiętajmy, że mamy pewne procedury bezpieczeństwa. I tutaj nauczyciele bardzo fajnie postąpili, że warto te procedury przybliżyć, żeby uczniowie wiedzieli, że jeżeli coś się dzieje, potrafimy reagować. Mamy sposoby chronienia was. Będzie się działo to i to i to. Przygotujcie się na to.
5: SK Bydgoszcz News.
6: To jest magazyn reporterów Radia SK w Bydgoszczy. Dorota Lakner, zapraszam. Patroli w okolicach szkół będzie więcej, potwierdzają policjanci. To reakcja po serii ataków w placówkach oświatowych. W Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a pod Wyszkowem 15-latek zaatakował 3 osoby, śmiertelnie ranił woźną. O zwiększenie liczby policjantów w szkołach zaapelował premier.
10: Oczywiście do naszej komendy także trafiły już polecenia komendanta głównego policji, a te zostały przekazane do jednostek miejskich i powiatowych. Służba patrolowa w okolicach szkół zostanie wzmocniona. Oczywiście w ramach bieżącej współpracy, tam gdzie będzie taka konieczność, będziemy wchodzić także do szkoły, tam gdzie dyrektorzy placówek będą sobie tego życzyć. Patroli można spodziewać się w okolicach szkół i będą to patrole zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Proszę też pamiętać, że mogą to być patrole zarówno umundurowane, ale także będziemy korzystali z policjantów nieumundurowanych. W trosce o bezpieczeństwo, a w zasadzie najbardziej poczucie bezpieczeństwa zarówno uczniów, jak i pracowników szkół, nauczycieli, a także rodziców.
6: Mówi Monika Chlebicz z Kujawsko-Pomorskiej Policji. Patrole będą zarówno zmotoryzowane, jak i piesze. Policjanci będą również nieumundurowani.
5: SK Bydgoszcz.
6: Rośnie liczba chorych na grypę i infekcje grypopodobne, alarmują lekarze z Bydgoszczy. W gabinetach mają coraz więcej pacjentów już teraz. W Kujawsko-Pomorskim zanotowano ponad 80 przypadków grypy, mówi Jakub Podgórski, lekarz medycyny rodzinnej.
9: Rozmawiamy o sezonie grypowym, który jest na starcie. To widać już w gabinecie.
11: Tak, zdecydowanie liczba osób zgłaszających się z objawami przeziębienia i grypy wzrosła znacznie. Już pomiędzy pacjentami często generalnie zgłaszają się jako pacjenci dodatkowi z kaszlem, z katarem, z bólem gardła, osłabieniem, bólem mięśni.
9: Czyli to już widać.
11: Tak, tak.
9: Czego się pan spodziewa w tym sezonie? Czy rzeczywiście będzie co robić?
11: Od kilku sezonów naprawdę jest co robić. Były sezony, że w zasadzie ten okres przeziębień się wcale nie kończył. Tak, spodziewam się, że będzie dużo pacjentów.
9: No i właśnie dzisiaj też tutaj jest mowa o tym, żeby się szczepić. Dlaczego, może gdybyśmy mogli przekonać kogoś nieprzekonanego do tego, dlaczego warto się zaszczepić chociażby przeciwko grypie?
11: Żeby przekonać kogoś, no powiedzmy tak, szczepienia nie zawsze chronią przed zachorowaniem samym, ale chronią przed ciężkim przebiegiem choroby. Chronią też także nie tylko nas, ale też osoby nam bliskie, czyli jeśli zaszczepimy się na przykład na grypę, to jest szansa, że nie zarazimy babci, dziadka, nie przekażemy tej choroby dalej, albo jakichś małych dzieci gdzieś w rodzinie. Także chronimy siebie i chronimy innych przy okazji.
9: Jeżeli jestem zdrowy, od lat nic mi nie jest, nie choruję na żadne poważne choroby, to się nie zaszczepię. To jest zgubne myślenie.
11: Jak najbardziej, ponieważ nie zawsze jest tak, że nawet prowadząc zdrowy tryb życia i trzymając się dobrej diety, trzymając się dobrego snu, suplementując witaminę D, nie zawsze się okaże, że choroba się jakaś nie przyplącze. Może się zdarzyć jakiś taki słabszy okres, słabszy dzień i można zachorować na naprawdę poważną chorobę z poważnymi powikłaniami.
9: Lekarze w gabinecie też pewnie słyszą różne wykręty pacjentów, którzy mówią, nie, co ja tam będę się szczepił?
11: No to decyzja jest indywidualna, no, nikogo nie zmusimy do szczepienia, natomiast ja zawsze jednak zalecam, zwłaszcza seniorom, zwłaszcza osobom z małymi dziećmi, zwłaszcza takim ludziom, którzy przebywają w dużych skupiskach.
9: Jest już zainteresowanie szczepieniami? Pacjenci pytają o to.
11: Tak, i jestem tym pozytywnie zaskoczony, ponieważ chęć pacjentów do szczepienia zdecydowanie zauważyłem, że wzrosła w ostatnich latach. Pacjenci sami dopytują o szczepionki, sami dopytują, kiedy mogą się przyjść zaszczepić. Lista przeciwwskazań do szczepienia jest naprawdę niewielka, a korzyści ze szczepienia są naprawdę duże.
9: Mówimy tutaj zarówno o grypie, mamy też COVID, przecież o nim też nie powinniśmy zapominać.
11: Oczywiście, COVID nigdy nie zniknął, wbrew niektórym internetowym teoriom, że już go nie ma. Oczywiście dalej jest, nie jest tak zakaźny, nie jest taki poważny, nie jest tak poważna choroba, jak była wcześniej, natomiast wciąż nie zniknął.
9: Podsumowując naszą rozmowę, wzrost przypadków zachorowalności na grypę już widać w gabinecie.
11: Tak, zdecydowanie.
6: Najwyższy szczyt zachorowalności dopiero nadejdzie. Jest jeszcze czas, by w porę się zaszczepić, przekonuje Marta Wiśniewska z Sanepidu w Bydgoszczy. Specjaliści rozmawiali o szczepieniach podczas specjalnej konferencji na UKW w Bydgoszczy.
12: Konferencja porusza temat szczepień ochronnych. Chcemy przedstawić główne cele profilaktyki pod postacią szczepień, ale chcielibyśmy przybliżyć również to, że nie każdy z nas ma takie same potrzeby, jeśli chodzi o szczepienia. Głównie szczepienia kojarzą nam się z dziećmi, natomiast jest to również temat osób dorosłych, osób, które mają problemy z odpornością, ale również młodzieży i studentów, ponieważ często wiąże się to na przykład ze zmianą naszego środowiska i nie do końca mamy świadomość, że może to zmienić nasze narażenie na choroby zakaźne.
9: No i pewnie też będziecie obalać mity, bo tych mitów o szczepieniach pewnie jest sporo.
12: Tak, pojawi się taka tematyka, gdzie te mity zostaną obalone. Myślę, że pan doktor Marcin Dziziakowski tutaj bardzo szeroko rozwinie ten temat i myślę, że ten wykład będzie bardzo ciekawy. Zresztą ja na co dzień pracuję w szczepieniach ochronnych, a tych wykładów zawsze z ogromną ciekawością słucham.
9: Jesień dopiero na starcie, mamy październik, pierwszą połowę października. Czy to jest właśnie czas, kiedy tych zachorowań na grypę, infekcje grypopodobne jest już sporo? Czy widać to, ten wzrost zachorowalności?
12: Tak, widzimy już wzrost liczby zachorowań na grypę oraz COVID-19. Oczywiście ten największy szczyt jest dopiero przed nami i właśnie to jest dobry moment, żebyśmy pomyśleli jeszcze o szczepieniach, zdążymy zaszczepić się przeciwko grypie, zdążymy zaszczepić się przeciwko COVID-19, a jeśli chodzi o seniorów, jest to również dobry moment, żeby pomyśleć o szczepieniu przeciwko RSV.
9: No właśnie, bo jeszcze nie jest za późno.
12: Jeszcze nie jest za późno, chociaż ja jestem też takim zwolennikiem mówienia, że nigdy nie jest za późno, bo COVID lato, nie tylko jesień, zima, tak? Więc nawet jeśli się okaże, że nie zdążymy się zaszczepić we wrześniu, w październiku, w listopadzie, to rozważmy to również w końcówce tego sezonu jesienno-zimowego, bo może się zdarzyć, że to zachorowanie dopadnie nas na przykład wiosną.
9: A jak to zainteresowanie wygląda?
12: Widzimy zwiększone zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie. Szczerze mówiąc, dochodzą nas nawet słuchy, że tych szczepień, tych szczepionek przeciwko grypie zaczyna brakować w aptekach i tym bardziej właśnie zachęcam, żeby zainteresować się tematem, żeby nie okazało się, że w momencie, kiedy zdecydujemy się na to szczepienie, tych szczepionek po prostu zabraknie.
9: No właśnie, bo można też w aptece się zaszczepić.
12: Jak najbardziej osoby dorosłe, bo tutaj jeśli chodzi o punkty apteczne, to szczepią one osoby dorosłe. Można skorzystać ze szczepień przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 w punktach aptecznych. Również punkty apteczne oferują szereg szczepień zalecanych.
9: Kto może się zaszczepić? Na pewno trzeba czuć się zdrowo.
12: Tak, jak najbardziej trzeba czuć się zdrowo. Natomiast jakieś złe samopoczucie, delikatne przeziębienie nie zawsze jest przeciwwskazaniem do szczepień. Warto zawsze skonsultować się z lekarzem albo z farmaceutą, który przeprowadzi badanie kwalifikacyjne i na podstawie zebranego wywiadu oraz badania zadecyduje, czy w danym momencie można wykonać szczepienie ochronne.
9: Spodziewa się Pani, że to będzie taki sezon, gdzie tych zachorowań może być sporo? Czego się Pani spodziewa na początku sezonu infekcyjnego?
12: Mam nadzieję, że ten sezon będzie lepszy pod względem liczby zachorowań niż poprzedni sezon, bo wiadomo, my zawsze myślimy, że nas grypa nie dopadnie, nas COVID nie dopadnie, natomiast zeszły sezon był taki, że tych zachorowań na grypę typu A było bardzo dużo. Sama tego doświadczyłam w najbliższej rodzinie. Część osób po prostu nie zdążyła się zaszczepić, również brakowało szczepionek. Mam nadzieję, że ten sezon będzie spokojniejszy, ale no nie chciałabym, żeby było tak jak w poprzednim sezonie, że liczymy, że będzie dobrze, jednak zastosujmy tę profilaktykę w postaci szczepień, żebyśmy mogli spać spokojnie.
9: To jeszcze na koniec dopytam. No właśnie, co by Pani powiedziała takiej osobie, która mówi, nigdy się nie szczepiłem, nigdy się nie szczepiłam, nigdy nic mnie takiego poważnego nie spotkało?
12: Sama byłam osobą, która, przyznam się szczerze, dopóki nie pracowałam, nie zajmowałam się szczepieniami, nigdy nie szczepiłam się przeciwko grypie, bo po pierwsze mało słyszałam na ten temat, nigdy nie chorowałam na grypę do czasu, aż zachorowałam, jak to mówią, mądry Polak po szkodzie. Ale no nie bądźmy w takiej sytuacji. Naprawdę grypa czy COVID-19, ale szczególnie grypa jest bardzo ciężką chorobą. Może dawać ciężkie powikłania, może kończyć się hospitalizacją. Więc te osoby, które są szczególnie narażone, seniorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, powinny przyjąć to szczepienie przeciwko grypie, szczepienie przeciwko COVID i oczywiście rozważyć inne szczepienia zalecane. Tutaj skupiamy się oczywiście na tych szczepieniach sezonowych, bo jest taki okres, tak? Natomiast myślę, że przez cały rok powinniśmy myśleć o tych szczepieniach i rozważyć również inne zagrożenia w zakresie chorób zakaźnych.
9: Widać wzrost zachorowań, oby to się tak za bardzo nie rozprzestrzeniło.
12: Tak i mam nadzieję, biorąc pod uwagę, że to zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie, przeciwko COVID-19 jest dosyć wysokie. Mam nadzieję, że ta liczba zachorowań nie będzie tak duża. Mam wrażenie, że ten nieciekawy poprzedni sezon dał nam trochę do myślenia i wiele osób ciężko przechorowało grypę, dlatego teraz rozważa po prostu te szczepienia ochronne.
9: Rekordowo dużo przypadków.
12: Tak, było rekordowo dużo przypadków, ale też te zachorowania na grypę miały bardzo ciężki przebieg. I szczepienie przeciwko grypie, osoby, które były zaszczepione przeciwko grypie, nieraz też chorowały, ale ten przebieg był zdecydowanie łagodniejszy, więc no, nie zawsze szczepienie zapobiega zachorowaniu, ale często powoduje to, że przechodzimy tą chorobę łagodniej, unikamy właśnie hospitalizacji, unikamy ciężkich powikłań, które mogą wystąpić również u osób, które nie są obciążone innymi chorobami, mogą wystąpić u osób uprzednio zdrowych.
6: Na szczepienie przeciw grypie można się zgłosić do przychodni POZ, a osoby dorosłe mogą też skorzystać z aptecznych punktów szczepień. We wrześniu zarejestrowano ponad 700 tysięcy szczepień przeciwko grypie. Najczęściej korzystają z nich seniorzy. Rusza budowa oświetlonej ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku pod Skarpą, łączącym Bydgoszcz z sąsiednią gminą Osielsko. Powstanie infrastruktura o długości prawie 400 metrów na ulicy pod Skarpą, od skrzyżowania z ulicą Zamczysko do granicy Bydgoszczy. Inwestycja zakłada budowę trasy pieszo-rowerowej wraz z przebudową zjazdów i dojść do posesji. Roboty potrwają około 4 miesięcy. Zadanie jest realizowane z funduszy europejskich pozyskanych w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Równocześnie na terenie gminy Osielsko przebudowany zostanie odcinek ulicy Leśnej o długości prawie 200 metrów na styku z miejską inwestycją. W ten sposób powstanie bezpieczne, spójne połączenie infrastruktury rowerowej po obu stronach samorządowej granicy. A kilka dni wcześniej rozpoczęła się budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Kolbego pomiędzy Waleniową i granicą miasta. Inwestycja pozwoli połączyć wcześniej wybudowane odcinki ścieżek w Bydgoszczy oraz gminie Sicienko. W ramach inwestycji wytyczony zostanie też przejazd rowerowy przez ulicę Kormoranów, co wiąże się ze zmianą sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. Przebudowane zostaną także chodniki wraz z dojściami do przystanków komunikacji publicznej. Rowerzyści z nowej infrastruktury skorzystają wiosną przyszłego roku. W kujawsko-pomorskich lasach prawdziwy wysyp grzybów. Potwierdzają to grzybiarze, za to specjaliści apelują o ostrożność. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy.
13: Jak zawsze trzeba na grzyby uważać. Tutaj zawsze taka czerwona lampka musi nam się zapalać. Jeżeli jakiekolwiek wątpliwości mamy, zawsze weryfikujmy te zbiory. Są świetne atlasy grzybów. Tutaj, jeżeli chodzi o aplikacje takie na telefon, z tym bym uważała, bo faktycznie błędy się zdarzają i zauważyliśmy, że faktycznie niekiedy błędnie weryfikują te nasze zbiory. Mamy również możliwość bezpłatnego sprawdzania grzybów w naszej stacji, ale również w innych powiatowych stacjach w naszym województwie, więc zachęcamy do weryfikowania, jeżeli jakiekolwiek wątpliwości nam się pojawią.
14: No właśnie, wspomniała Pani o aplikacjach. Sztuczna inteligencja jest coraz bardziej popularna, prawda, w przypadku grzybów?
13: Tutaj tak,

0: spożyta w konsekwencji może zniszczyć nasze zdrowie czy nawet życie. Jeżeli jakiekolwiek są wątpliwości co do tego, co zbieraliśmy, zachęcam, żeby do nas przyjść ze swoimi zbiorami. Takie owocniki w całości do nas do stacji przynosimy, żebyśmy jak najlepiej mogli zweryfikować, co też faktycznie Państwo zbierali.
1: SK Bydgoszcz News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Bydgoszcz, Lidia Rychwalska. Bydgoszcz może być atrakcyjną lokalizacją dla stałej bazy wojsk USA, uważa wicewojewoda kujawsko-pomorski. Zdaniem Piotra Hemerninga miasto ma atuty i jest już ważnym garnizonem. Szef MON wymienił Bydgoszcz jako jedno z miast, gdzie taka baza mogłaby powstać. Na liście są też Poznań czy Wrocław.
3: Na pewno Bydgoszcz jest atrakcyjna, jeśli chodzi o możliwość utworzenia tej bazy. Mamy wszelkie przymioty, które pozwalają rozpatrywać Bydgoszcz w tych miejscach takich, które mają szansę. Oczywiście decyzję będzie podejmował kto inny. Chcielibyśmy, żeby taka baza powstała, wszak jesteśmy ważnym garnizonem, bardzo ważnym garnizonem już. Posiadamy na terytorium naszego województwa instrumenty, jednostki, które są związane z NATO, JFTC. To ważny punkt na mapie tutaj instytucji obronnych w kraju. Na pewno taka baza byłaby pożądana. Mamy świadomość, że pod uwagę branych jest szereg innych lokalizacji. Dla społeczeństwa to mogłyby być naprawdę same dobre elementy, które chcielibyśmy wykorzystać. Oferta jest. Myślę, że bardzo chętnie przyjęlibyśmy taką na bazę NATO tutaj, bazę Armii Stanów Zjednoczonych w Bydgoszczy. Ja myślę, że powinniśmy myśleć trochę szerzej. Wszak Bydgoszcz, sama Bydgoszcz w granicach administracyjnych być może nie, ale szerzej. Ale to jest dyskusja w przyszłości. Myślę, że tutaj o konkretach nie możemy na razie mówić. Ja przynajmniej nie chciałbym w ten sposób formułować myśli, ponieważ myślę, że to jest za wcześnie. Jeśli mówimy o bazie, która miałaby pomieścić 4-5 tysięcy żołnierzy, to musimy zdawać sobie sprawę, że i działka, i terytorium to jest potężny obszar. Jeśli chodzi o dostawy żywności, o obsługę taką zwykłą, prostą, miejsca pracy, jestem głęboko przekonany, że to na pewno napędziłoby wiele elementów naszej tutaj lokalnej gospodarki. A poza tym jestem głęboko przekonany, że takie podniesienie na wyższy poziom bezpieczeństwa tego regionu spowoduje, że i firmy poczułyby się bardziej bezpieczne. Myślę, że to również i w tej sferze mogłoby przysporzyć nam tutaj wszelkich dóbr. My jesteśmy zagrożeni permanentnie, bo przecież no nie jest tajemnicą, że Bydgoszcz jest miejscem, w którym wytwarzane są rzeczy związane z obronnością. Ja już nie chcę tutaj w detale wchodzić, bo wszyscy o tym wiemy. WZL niedawno podpisana umowa na produkcję rakiet, więc myślę, że to zagrożenie, ono w tej chwili istnieje i czy ono byłoby większe, trudno powiedzieć, ale musimy wiedzieć, że Bydgoszcz na pewno nie jest takim miejscem, które gdzieś przy ewentualnym konflikcie będzie pomijane, jeśli chodzi o przekierowanie rakiet czy innych środków bojowych.
2: Część mieszkańców Bydgoszczy, którzy mieszkają w pobliżu siedziby Sojuszu, chętniej widziałaby tu także amerykańskich żołnierzy.
4: Mi się wydaje, że jednak jest bezpieczeństwo, jednak jest zapewnione, bo to jednak jest taki organ, jak to jest cały, to nie jest tylko Polska, tylko Europa cała jest.
5: Wojskowych czasami widać, że są...
4: Tak, oczywiście, że tak.
5: Bydgoszcz pojawiła się na liście miast polskich, tak, gdzie mogłyby być amerykańskie wojska jeszcze, baza amerykańska.
4: No na pewno, ma być właśnie spośród Czech.
5: Myśli pani, że Bydgoszcz byłaby dobrym miejscem?
4: No, jak najbardziej. Przecież tu jest tyle też wojsk różnych, też przecież tutaj nawet widać różnych.
5: Z NATO?
4: Z NATO, tak, bo tutaj ja chodzę, bo tutaj mieszkam, więc...
5: Myśli pani, że bylibyśmy bezpieczniejsi?
4: No, trudno to wiedzieć, bo to jest... Można interpretować to różnie, bo i tak, i nie, bo może być... W pierwszej kolejności może być albo nie, no więc...
5: A pani jako mieszkanka czułaby się bezpieczniej?
4: No, ja się czuję bezpieczna. Ja się czuję bezpieczna, bo się wydaje, że jednak jest jakiś jakaś obrona po prostu.

0: prostu, nie?
1: Także jakby chcieli Amerykanie, niech przyjeżdżają.
0: No oczywiście, że tak. Niech im tutaj zapewnią całym rodzinom, bo to jak przyjadą, to z rodzinami, więc zrobią im takie miasteczko.
2: Dla mnie osobiście nie stanowi to ani plusów, ani minusów. My mieszkamy akurat naprzeciwko bramy wjazdowej, więc tak myślę, że trochę strach, nie? Ale nie, my nie myślimy nad tym tak na co dzień. Po prostu ja nie zaprzątam sobie tym głowy wcale.
1: Ja pytam też o to dlatego, że pojawił się pomysł kilka dni temu, że Bydgoszcz jest no, w takim powiedzmy top 3, jeśli chodzi o polskie miasta, dla bazy wojsk amerykańskich. Myśli pani, że taka baza przydałaby się w Bydgoszczy, czy może właśnie odwrotnie?
2: Wie pan co, ja nie myślałam w ogóle na ten temat, musiała się zastanowić, ale w tej chwili to w zasadzie nie myślałam o tym w ogóle.
1: Przydaliby się nam tacy Amerykanie? Może byliby jakąś tarczą?
2: Czy ja wiem, mi się wydaje, że nasi nam starczą.
1: Tutaj NATO, czy w ogóle polscy żołnierze?
2: Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o nas, to tutaj nasze NATO, a w całej Polsce jakoś nie mam przekonania, wolę chyba własnych żołnierzy.
1: Nie do końca Amerykanie by się nam tu przydali.
2: Chyba nie jednak. Ja tak jakoś myślę, że nasi to nasi. A ja tak chodzę na spacerki z pieskiem, to ja sobie tam obserwuję. Różne mają takie tam te swoje zloty. I tak ani nie przeszkadzają, ani...
1: Może jak się
2: na
1: widzi
2: co dzień, bo my na co dzień ich widzimy. Robią zakupy na każdej swojej przerwie. Więc jak ja idę na przykład na zakupy, to ich widzę bez przerwy. No wszystkie narodowości jakby... Nie, także dla nas to już jest taki widok, przynajmniej dla mnie, bo ja tu, no mówię, no mieszkam dosłownie.
1: Normalnie.
2: Dla z okna widzę, więc dla mnie to już jest normalne, że oni tam są po prostu.
1: Może jak się ich widzi, to człowiekowi jakoś tak.
2: Tak, w ogóle no, nie zwracamy uwagi, przynajmniej ja, ani tam moja rodzina też chyba nie. Czasami tylko się śmiejemy, że jak coś się zadzieje, no to my tak od razu cyk i nie zdążymy pomyśleć za bardzo.
1: A tu się rozmawia o tym, tak?
2: No u nas czasami tak, ale u nas to raczej tak trochę dla śmiechu też. A tak na co dzień to wie pan, jakby człowiek sobie miał zaprzątać głowę, to co to by za życie było, nie? Bez przerwy rozmyślać akurat o tym. Jest tyle innych rzeczy i no jakby pan tak zapytał znienacka, to tak.
1: A wojska amerykańskie?
2: Jeżeli uważamy, znaczy wyższe jakby te nasze władze uważają, że są potrzebne, to proszę bardzo. Ja nie mam nic przeciwko.
1: Niech przyjadą.
2: Niech przyjadą, niech nas bronią, jeżeli są potrzebni. No ja się aż tak nie znam.
3: Bydgoszcz jest już dziś ważnym ośrodkiem wojskowym, gdzie działają struktury NATO, Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych i duże zakłady przemysłu obronnego. Polska od kilku miesięcy deklaruje gotowość na przyjęcie stałej bazy wojsk USA na zachodzie kraju. Miałaby pomieścić około 5000 żołnierzy, ale decyzja w tej sprawie należy do Amerykanów.
4: SK Bydgoszcz.
3: Coraz więcej osób zastrzega swój PESEL. Wyraźny wzrost liczby chętnych zauważyli urzędnicy w Bydgoszczy. Wiążą go z dużym cyberatakiem i wykradzeniem danych z systemu firmy dostarczającej oprogramowanie placówkom medycznym. Niedawno zaatakowano też dostawcę systemów księgowych. Od sierpnia do końca września w Bydgoszczy PESEL zastrzegło ponad 6 tysięcy mieszkańców. Najwięcej takich wniosków było we wrześniu, mówi Marta Stachowiak z Urzędu Miasta.
1: Porozmawiamy o zastrzeganiu swojego PESEL-u. Czy rzeczywiście w ostatnim czasie można było zauważyć w urzędzie, że liczba chętnych jakoś wzrosła?
5: Tak, zdecydowanie. To oczywiście miało związek z wyciekiem, tym takim dużym wyciekiem około 19 milionów PESEL-i Polaków i też apelem wicepremiera i ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego, który w mediach zaapelował właśnie do Polek i Polaków o to, żeby ten numer PESEL zastrzegali. I faktycznie, no, na pewno część osób zrobiła to zdalnie, czy to przez stronę gov.pl, czy przez aplikację. Natomiast sporo osób zdecydowało się przyjść tutaj do nas, do Urzędu Miasta i tutaj za naszym pośrednictwem ten swój numer PESEL zastrzec.
1: Jeśli chodzi o statystyki, jak to wygląda w Bydgoszczy?
5: W ostatnim czasie tych zastrzeżonych PESEL-i było ponad 6 tysięcy, z czego 2200 niespełna w sierpniu i niecałe 4 tysiące we wrześniu. Wcześniej, bo przypomnę, że numer PESEL można zastrzegać od jesieni 2023 roku, wcześniej nie mieliśmy wielu chętnych. Myślę, że te osoby, które chciały to zrobić, robiły to po prostu przez internet, natomiast tutaj to były faktycznie pojedyncze osoby. Tak jak powiedziałam, po tym apelu wicepremiera, po tym wycieku widać, że mieszkańcy, mieszkanki się bardziej przejęli, zaczęli się w ogóle tym tematem interesować, dowiedzieli się pewnie, część osób dowiedziała się, że w ogóle jest taka możliwość i faktycznie z tej możliwości za naszym pośrednictwem Urzędu Miasta postanowili skorzystać.
1: A dlaczego warto?
5: No oczywiście dlatego, że to nas chroni, chroni przed kradzieżą tożsamości, chroni chociażby przed tym, że no, nikt nie weźmie na nas chociażby pożyczki czy kredytu. To są takie chyba najważniejsze argumenty. No i oczywiście w dobie tego, że coraz więcej rzeczy załatwiamy przez internet, że często te nasze dane udostępniamy w różnych miejscach, no taka pewność tego, że faktycznie zrobiliśmy wszystko albo to, co jest w naszej mocy, żeby te nasze dane chronić, jest myślę dzisiaj bardzo cenna.
1: Podsumowując, zastrzec PESEL można osobiście, przychodząc do urzędu, jest taka możliwość, można to zrobić online, nawet nieważne jest miejsce zamieszkania.
5: Tak, zastrzec PESEL można w każdym urzędzie gminy, niezależnie od tego, gdzie się mieszka. Można to zrobić chociażby przy okazji jakiejś wizyty, nie, urodziny w innej części Polski. Podobnie jest z cofnięciem tego zastrzeżenia. Można to zrobić w każdej chwili i można to zrobić zarówno przez internet, jak i osobiście. Obie te usługi, czyli zastrzeganie i cofnięcie, są bezpłatne i można je robić dowolną ilość razy.
3: Lepiej zastrzec dowód, przekonują mieszkańcy.
6: Jest tyle zagrożeń internetowych, że jest to no, wręcz konieczne dzisiaj. Można się łatwo nabrać, znaczy, staramy się nie nabrać mimo wieku, ale zastrzeżone PESEL daje pewność, tym bardziej, że tyle danych wyciekło medycznych na przykład w ostatnim czasie, że lepiej to zrobić.
1: Właśnie dlatego o to pytam. Czy rzeczywiście w ostatnim czasie ta mogła nawet wzrosnąć liczba osób, które ten PESEL zastrzegły? Nie wiem, czy pani w ostatnim czasie...
6: Ja wcześniej zastrzegłam PESEL.
7: To na pewno było jakimś takim bodźcem. Ja widziałam nawet tutaj przed Urzędem Miejskim kolejki wielkie do tego. Nie wszyscy potrafili to zrobić internetowo, ale tu widziałam, że były właśnie dosyć duże kolejki osób, no w takim średnim wieku lub trochę więcej, które właśnie, no był to na pewno te informacje, które otrzymywaliśmy.
1: O wycieku
7: to spowodowały, że bardziej żeśmy się uwrażliwili na te oszustwa.
1: Pani mają, tak? Zastrzeżone też?
6: Tak, tak. Tak. Jeszcze przed tą sytuacją zastrzegłam PESEL, ponieważ potrafią takie rzeczy robić, że można się nabrać. Na wnuczka bym się nie nabrała na przykład, ale są historie, strony, które są nieodpowiednie, a tak ładnie zrobione, że
7: wiele transakcji jest zawieranych internetowo, drogą internetową, także można się po prostu, no, mając PESEL, chociaż to jest to też takie dziwne, wie pan, bo tym PESEL-em to operujemy wszędzie, w aptece, pojawia się obojętnie gdzie, trzeba go podać, no ale...
1: Wiele osób ma do niego dostęp, się potem okazuje.
7: Oczywiście.
8: Właśnie się, wie pan, co nad tym zastanawiałam, bo zastrzegłam ten PESEL, potrzebowałam z banku pieniądze, pożyczkę wziąć, żeby ogrzewanie zrobić, a ja oczy takie zrobiłam, ona mówi, ale pani ma zastrzeżony, a ona mi się spytała najpierw, czy ma pani zastrzeżony PESEL? Ja mówię, tak. To nic z tego, nie, może pani kupić 10 tysięcy, a ja potrzebowałam 60.
1: I co wtedy?
8: No co wtedy? Przyszłam do Urzędu Miasta, bo ja tam się nie znam na tym, wie pan, na tych... jak to się nazywa?
1: W internecie.
8: W internecie, no. I przyszłam i mi tam odblokowała to. Dopiero poszłam i dopiero mi przyznali pożyczki. Musiałam czekać, bo oni od razu pożyczki nie dają, nie?
1: Ale czuła się pani bezpieczniej, jak ten PESEL zastrzeżony był?
8: Szczerze powiem, że nie wiem.
1: Trochę zachodu było, bo trzeba było wracać do urzędu. No. Ale z drugiej strony, jak taki PESEL jest zastrzeżony, to może nikt tego nie wykradnie.
8: No ja dlatego to zrobiłam tak, nie? Bo wie pan, różnie bywa, nie?
1: No właśnie, gdyby pani mogła powiedzieć, co panią skłoniło, żeby najpierw go zastrzec?
8: No to moja siostrzenica mówi, ciocia, Zaszczę sobie PESEL, bo ty jedziesz i tu i tam, to różnie może być. I potem nieraz ja jechałam do córki, do Londynu, no dowód zawsze ze sobą mam, no jakby nie było, nie? No czy tam nawet paszport teraz trzeba mieć, nie? Ale nie wiedziałam, że to się tak wszystko skoryguje, że będę miała problem, o.
3: PESEL można zastrzec samemu przez internet albo w dowolnym urzędzie gminy. Usługa jest bezpłatna. Radio

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.